0: Klub Centrum z jasnym planem nominacji dla swoich polityków i w rządzie, i w parlamencie. Rozmowy w tej sprawie są i to zaawansowane. Sprawa wydaje się więc poważna. Tym bardziej, że nawet premier mówi o zmianach. Niewykluczone. A liderka Centrum, Paulina Henik-Kloska, wydaje się wręcz przekonana, że do nich dojdzie.
1: Jestem dobrej myśli, że ekipa Centrum niebawem w rządzie się powiększy. Ustalenia wiążące z premierem i słowo premiera są dla mnie wystarczające, również dla Centrum.
0: Pytanie, co na to druga strona, czyli Polska 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz do sprawy odniosła się w Radiu Z.
2: To jest decyzja pana premiera. Oczywiście obiecywał, że rząd będzie mniejszy, a nie bardzo duży.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany staną się faktem, ale to, że będą, jest raczej przesądzone. Wszystko wskazuje też na to, że Klub Centrum może dostać stanowiska dla co najmniej dwóch wiceministrów. Inwestycje do 100 tysięcy złotych bez podatku. Rząd przyjął ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów o osobistych kontach inwestycyjnych OKI. W ich ramach inwestycje w obligacje oszczędnościowe czy lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. W przypadku funduszy czy akcji z podatku Belki będą zwolnione inwestycje do 100 tysięcy. Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest wzmocnienie repolonizacji polskiej gospodarki, bo chodzi o to, że w ciągu ostatnich lat polska gospodarka jest pokazywana jako wzór bardzo dobrej transformacji, ale potrzebujemy kolejnych silników wzrostu. I to, co jest takim oczekiwanym silnikiem wzrostu, to jest wykorzystanie kapitału oszczędności Polaków.
0: Ustawa wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku. Ceny paliw bez zmiany. Dziś za 95 zapłacimy tyle, co wczoraj. Litr będzie kosztować maksymalnie 6 zł 49 groszy. Diesel 7,31. A kryzys paliwowy z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie pogłębia się. Problemy z paliwem lotniczym już są, dlatego niemiecka Lufthansa zawiesza loty. Decyzja uderzy w polskie lotniska. Przykład to Katowice, gdzie od czerwca zniknie połączenie z Frankfurtem. Port szuka rozwiązań, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
4: Będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii. Jednocześnie wybór konkretnych kierunków, częstotliwość lotów oraz kształt siatki połączeń, one zawsze pozostają autonomiczną decyzją biznesową linii lotniczych.
0: Loty tracą też lotniska w Gdańsku i we Wrocławiu. Nawet połowa chorych na astmę w Polsce może nie wiedzieć o swojej chorobie, alarmują specjaliści. W Światowy Dzień Astmy, który był wczoraj, przypominają, by nie lekceważyć duszności czy przewlekłego kaszlu, bo to nie zawsze tylko alergia czy pyłki. Nieleczona może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, podkreśla pulmonolog Marta Frejowska-Reniecka.
5: Pacjent z dobrze kontrolowaną chorobą nie jest wyeliminowany z aktywności fizycznej, zawodowej i zapobiegamy na przewlekłość choroby, jej zaawansowanie i skrócenie życia, tym samym wcześniejszą śmiertelność.
0: Lekarze szacują, że na astmę choruje nawet co dziesiąty Polak. Ogromna asteroida coraz bliżej Ziemi, za około 50 minut przeleci blisko naszej planety. Przelot planetoidy o średnicy 100 metrów jest monitorowany zarówno przez NASA, jak i Europejską Agencję Kosmiczną. Czy jest czego się obawiać? Sprawdził to reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Naukowcy uspokajają. Uderzenie nam nie grozi. Odkryta miesiąc temu planetoida, chociaż przeleci względnie blisko Ziemi, to nadal będzie to odległość mniej więcej dziewięciokrotnie większa niż odległość między Ziemią a Księżycem. Nic nadzwyczajnego, mówił mi Tomasz Panyś z planetarium EC1 w Łodzi.
7: Ziemia co chwila się mija z jakąś kosmiczną skałką. Im większe te skały, tym dalej je dostrzegamy, na szczęście dla nas.
6: Gdyby tego rodzaju obiekt jednak uderzył w Ziemię, spowodowałby raczej katastrofę regionalną niż globalną. Zniszczeniu mogłoby ulec na przykład duże miasto. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: A w tych wiadomościach Radio Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Czarnecki zawsze ufał swojej intuicji. Jak się okazało, znów miał nosa. Zlecił patomorfologowi wykonanie bardzo dokładnej sekcji, która wykazała, że ofiara umarła nie od ciosów nożem, ale od zachłyśnięcia się własnymi wymiocinami. Okazało się, że żona, nieświadoma tego, że mąż już nie żyje od dobrych kilku godzin, zdecydowała się go zakłuć, myśląc, że w stanie tak silnego upojenia alkoholowego nie będzie w stanie się bronić. I rzeczywiście nie bronił się. Dźgała tak długo, bo według niej wciąż było za mało krwi, która od kilku godzin nie krążyła już w żyłach, gdyż spłynęła w partie ciała, na których mąż leżał, w tym wypadku pleców. Kobiecina miała szczęście, bo zamiast długiej odsiadki została skazana na 5 lat w zawieszeniu. Sprawa Filipa Rozpruwacza na pierwszy rzut oka też wyglądała na oczywistą. Tak podejrzanego okrzyknęły media już kilka godzin po odnalezieniu wyciętych narządów. Czarnecki nie lubił tych wszystkich porównań, ale przez lata pracy przyzwyczaił się i zwykł je tolerować. W tym wypadku musiał jednak przyznać, że analogia ze słynnym Kubą Rozpruwaczem była wyraźna. Bądź co bądź, najsłynniejszy morderca świata też wycinał ofiarom poszczególne narządy. Choć w przeciwieństwie do zabójcy z Zielonej Góry, zachowywał je dla siebie, a na widok publiczny wystawiał okaleczone ciała. Pojawiały się też inne porównania. Wampir z Zielonej, bachusikowy rzeźnik czy krwawy doktor. Kwestią czasu było, która z wersji przyjmie się w złaknionym krwawych wiadomości społeczeństwie, ponieważ temat od pierwszego dnia stał się najgorętszym lokalnym newsem. Z każdą kolejną godziną pączkującym następnymi doniesieniami, głównie domysłami domorosłych dziennikarzy, którzy w CV uwielbiali dopisywać sobie śledczy. To rzeczywiście nie pasuje do profilu podejrzanego, który wygląda na zorganizowanego i skrupulatnego człowieka, skomentował Czarnecki. Ale wróćmy do potencjalnej ofiary. Jak badania DNA? Komplet wyników powinien być znany za jakieś... Anna zerknęła na zegarek. 40 godzin. Do tego czasu musimy przeszukać wszystkie archiwa dotyczące osób zaginionych z ostatnich 3 miesięcy w promieniu 100 kilometrów. Potem możemy rozszerzyć poszukiwania na kolejne województwa. Skontaktujcie się też z niemieckimi kolegami z Guben i Frankfurtu. Dwóch niższych stopniem policjantów coś zapisało w notatnikach. To na nich spoczywało wykonywanie szeregu czynności o charakterze operacyjnym, od rozpuszczenia wici wśród swoich źródeł informacji po przesłuchania dziesiątek albo i setek świadków bądź ludzi mogących mieć choćby cokolwiek wspólnego ze sprawą. Przejdźmy do profilu przestępcy i tych bachusików. Ela, czy twoim zdaniem wybór akurat tych dwóch może mieć kluczowe znaczenie? Elżbieta Pałka miała renomę wybitnej profesjonalistki, która jako jedna z kilku osób w Polsce z czystym sumieniem mogła mówić o sobie jako o profilerce z prawdziwego zdarzenia. A jej stanowisko specjalisty do spraw identyfikacji psychologicznej należało do najbardziej elitarnych wśród psychologów policyjnych. Na wyraźne polecenie Czarneckiego została ściągnięta z Gdańska w trybie natychmiastowym. Bo w przypadku tak niejednoznacznych zabójstw jej obecność była na wagę złota. Potencjalny zabójca, Czarnecki uniósł rękę i chciał coś powiedzieć, ale Pałka od razu skontrowała. Tak, wiem, ale od razu chcę zaznaczyć, że będę operować takim terminem także w przypadku ofiary. Bo póki nie znajdziemy ciała, nie możemy stwierdzić, czy mamy do czynienia z zabójcą, czy też ofiarą. Nie chcę jednak mieszać i bawić się tu w terminologiczne gierki. Grupa przyjęła jej tłumaczenie z pełną wyrozumiałością, zwłaszcza, że nikt z zebranych nie wątpił, że mają do czynienia z wyrafinowanym mordem. Zatem potencjalny zabójca wybrał dwie figurki tak zwanych bachusików. To Brukus i MZ-Kus. Oba znajdują się w ścisłym centrum miasta. Pierwszy, obok kamienicy przy ulicy Stefana Żeromskiego, przedstawia bożka z młotkiem w dłoni, układającego kostkę brukową. Drugi przy ratuszu że posłużę się potocznym terminem, ujeżdża autobus. Nie są zbytnio od siebie oddalone, ale myślę, że zabójca wybrał je z konkretnego powodu. Na pewno wśród zaginionych możemy szukać kierowców i słabo wykwalifikowanych pracowników związanych z branżą budowlaną. Oczywiście to bardzo pobieżny wniosek, ale taki, który mogę sformułować już teraz. Co do reszty, to wybaczcie, ale nie zdążyłam zapoznać się z całym materiałem, bo przyjechałam do miasta dopiero dziś w nocy. Na żywo nie widziałam nawet tych figurek. Myślę, że więcej będę mogła powiedzieć wieczorem. To już coś. Szukamy zaginionych kierowców i budowlańców oraz ludzi z tych branż w otoczeniu podejrzanego. Coś o profilu potencjalnego zabójcy? Na razie nic konkretnego. Muszę porozmawiać z kilkoma osobami z towarzystwa podejrzanego, żoną, rodzicami, współpracownikami, przyjaciółmi. Fakt, że organy były wycięte przez profesjonalistę, mógłby wskazywać na winę Trochana, ale to byłby zbyt pochopny wniosek i zbyt banalny. Zresztą z tego, co zdążyłam wyczytać na jego temat, to takie działania kompletnie nie pasują do jego pobieżnie sporządzonego profilu. Mogę się mylić, ale moim zdaniem to nie ten facet. I nawet jeśli powykładał te narządy przy tych figurkach, to prędzej ktoś go do tego zmusił. Ale powtarzam, to tylko wersja na mój własny użytek, sporządzona z bardzo skąpych informacji. Co zatem sugerujesz? Na razie nic. Proszę dać mi czas do jutrzejszej narady. Na pewno zdołam powiedzieć więcej. Kwestia wybranych konkretnych narządów i rozłożenia ich przy figurkach? MZQS był owinięty jelitami, cienkim i grubym. Obok leżały nerka, śledziona i żołądek. Brukus dostał język, przełyk, wątrobę i serce. Na razie nie widzę sensownego wytłumaczenia akurat takiego umiejscowienia tych narządów. Czarnecki pokiwał głową w pełnym zrozumieniu. Znów spojrzał na Borucką, ale nie zdążył zadać kolejnego pytania, gdy rozległo się pukanie. Chwilę później drzwi otwarły się, a do gabinetu wszedł drugi zastępca komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze, nadkomisarz Marcin Czaputowicz. Był niewysokim, przysadzistym mężczyzną w okularach i sprawiał wrażenie człowieka o raczej niezbyt wysokim ilorazie inteligencji. Prosiłem, aby nie przeszkadzać w czasie spotkań grupy dochodzeniowo-śledczej, rzekł ze stoickim spokojem Czarnecki. Takie wtargnięcia nie tylko... Przepraszam, inspektorze, ale mam informację, która na pewno inspektora zainteresuje. Związaną ze sprawą? Oczywiście. W takim razie proszę mówić. Ktoś chciałby się z inspektorem spotkać. Możecie mówić jaśniej, nadkomisarzu? Ta osoba stoi na korytarzu. Może lepiej by było, gdyby sama. Dobrze, proszę ją wprowadzić. Nadkomisarz Czaputowicz obrócił się na pięcie i opuścił pomieszczenie. Nie zamknął za sobą drzwi, w których kilka sekund później pojawił się postawny mężczyzna w wymiętym płaszczu. Dzień dobry państwu. Przywitał się, ale w odpowiedzi ujrzał, jak połowie z obecnych oczy wyszły z orbit, a drugiej szczęki opadły do podłogi. Komisarz Igor Brudny. Miło państwa poznać. Brudny nie należał do ludzi, którzy robią różne rzeczy na pokaz, ale wyraz twarzy członków grupy operacyjnej był bezcenny. Przez kilka najbliższych sekund, które zdawały się trwać całe wieki, wszyscy wpatrywali się w niego jak w ducha. Dopiero prowadzący wyciągnął do niego rękę i przedstawił się jako inspektor Romuald Czarnecki. Nam również miło pana poznać, komisarzu Brudny. Przywitał się. Mam nadzieję, że jest pan tak samo skuteczny w działaniu, jak w robieniu show. Czarnecki starał się zachować stoicki spokój, choć w środku szalała burza sprzecznych emocji. Był wściekły, że nikt go wcześniej nie poinformował o tak drobnym szczególe jak fakt, że główny podejrzany ma brata bliźniaka, który dodatkowo jest komisarzem stołecznej policji. Z drugiej strony w postaci Brudnego miał szansę znaleźć silnego sojusznika, jeśli oczywiście komisarz będzie chciał współpracować. Na dziś to koniec. Pomimo tego niespodziewanego najścia nie zmieniamy planów, powiedział bardziej stanowczym tonem. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Panie i panowie, bierzcie się do roboty. Członkowie zespołu pozabierali swoje rzeczy i opuścili gabinet przydzielony Czarneckiemu. Inspektor zluzował także zastępcę komendanta. Proszę usiąść, zaproponował brudnemu, gdy w końcu zostali sami. Nie chciałem przeszkadzać wam w robocie. Cóż, powiedzmy, że ją pan dodatkowo skomplikował. Cóż, powiedzmy, że ta sprawa skomplikowała mi życie.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Brudny usiadł naprzeciwko Czarneckiego. Zmierzyli się spojrzeniami niczym bokserzy tuż przed pierwszym gongiem. No dobrze, komisarzu Brudny. Albo obieca mi pan szczerą rozmowę, albo może pan odejść i nie wracać do momentu, aż po pana pośle swoich ludzi. Dlaczego pan sugeruje, że mogę być nieszczery? Pan żartuje, komisarzu? Nie, panie inspektorze. Przynajmniej jest pan konkretny, a tę cechę sobie cenię. Nie sugeruję, że ma pan zamiar kłamać, ale w związku z zaistniałą sytuacją wolę się upewnić, czy za godzinę albo dwie nie spotka mnie kolejna niespodzianka. Chyba pan dostrzega, w jakiej sytuacji postawił mnie pan przed moimi ludźmi. Nie mam zamiaru kłamać. To dobrze, ale z niespodziankami niczego nie gwarantuję. Coś konkretnego ma pan na myśli? Mogę zapalić? Zwykle nie pozwalam palić moim ludziom we własnym gabinecie, ale ta sytuacja jest wyjątkowa. Nie mam tylko popielniczki, ale... Czarnecki sięgnął po kubek z resztką kawy i podsunął go rozmówcy. Prokurator Lis zawsze zapomina zabrać swoje śmieci. Przyzwyczaiłem się do tego. Dziękuję. Brudny przypalił papierosa. Proszę pytać, choć może się pan rozczarować. Zobaczymy. Jestem do pana dyspozycji. Czarnecki rzucił Brudnemu wyzywające spojrzenie. Trochę surowe, nieco ojcowskie, sygnalizujące, kto tu rządzi. Igor znał wszystkie sztuczki doświadczonych gliniarzy, ale inspektor zrobił na nim spore wrażenie. Z pewnością przesłuchał tysiące osób i znał się na robocie. Nie odpowiedział pan na poprzednie pytanie. Dlaczego mi pan nie gwarantuje, że nie spotkają mnie kolejne niespodzianki? O, myślę, że pan wie, inspektorze. Wolę to usłyszeć od pana, komisarzu. Poza tym prosiłbym odpowiadać na pytania. Konkretnie. Dobrze zatem. Wyartykułuję to tak jasno, jak potrafię. Brudny zaciągnął się papierosem. Facet na filmie wygląda identycznie jak ja. Jest to dla mnie równie wielkie zaskoczenie jak dla pana i wszystkich pana ludzi. Nigdy wcześniej go nie widziałem i nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. A teraz ten doktorek wlazł ze swoimi brudnymi buciorami w moje życie i sprawił, że właśnie z panem rozmawiam, choć mógłbym dalej posuwać moją piękną dziewczynę i pić zimne piwo w moim tanim mieszkaniu na Saskiej Kępie. W tej chwili nie wiem nic więcej, ale mam zamiar się dowiedzieć. I nie wyjadę stąd, póki nie zrozumiem, o co tu kurwa jego mać chodzi. Czarnecki wysłuchał rozmówcy, ale pomimo pewnej dozy ekspresji, która pojawiła się w jego wypowiedzi, zachował stoicki spokój. Nie drgnął mu nawet jeden mięsień na nieco już pokreślonej zmarszczkami twarzy. Wciąż nie odrywał spojrzenia od oczu Brudnego. Rozumiem, to sporo wyjaśnia, odparł po dłuższej chwili. Ale oczywiście zdaje pan sobie sprawę, że nie mogę pana włączyć do mojego zespołu. Co nie znaczy, że nie może mnie pan informować. To zależy od pana, komisarzu. Nie będę wchodził panu w drogę, inspektorze, ale ten facet najpewniej jest moim bratem bliźniakiem. Rozumie pan, że będę krążył obok tej sprawy. Jeśli zachowa pan dystans, to może się dogadamy. Proszę dać mi jedynie podstawowy dostęp. Chciałbym zobaczyć te bachusiki, porozmawiać z rodziną. Wolałbym, aby pan się nie kręcił po mieście. Wie pan, co się stanie, gdy media się o panu dowiedzą? I tak się dowiedzą. To tylko kwestia czasu. Akurat tu ma pan rację, komisarzu. Postaram się, aby ta informacja wyszła od nas, żeby była kontrolowana. Ale jeśli pan chce, aby nasza współpraca nie wysypała się na pierwszym wirażu, to sugeruję na bieżąco mnie informować. I w żadnym wypadku nie może pan rozmawiać z mediami. Media to nie moja bajka. Może pan spać spokojnie. Jak z tym dostępem, inspektorze? Czarnecki wziął głęboki oddech, złączył palce obu dłoni i trwał tak przez chwilę. Wiem, że i tak pana nie powstrzymam, a zamknąć na dłużej niż 48 godzin nie mogę. Ma pan zbyt silną motywację, a do tego niezbywalne prawo do tego, aby odkryć prawdę o swojej rodzinie. Dlatego przychylę się do pana prośby i dam panu podstawowy dostęp, ale proszę nie nękać moich ludzi za moimi plecami i informować mnie, jeśli znajdzie pan cokolwiek, co mogłoby się przydać w śledztwie. Co drugi dzień może pan przyjść po spotkaniu mojego zespołu, aby dowiedzieć się więcej. Na ten temat rozmawia pan tylko ze mną. Oczywiście może pan liczyć tylko na tyle, ile uznam, że jestem w stanie panu zdradzić. Zaufanie wymaga czasu. Zgadza się pan na te warunki? Jest pan rozsądnym człowiekiem, inspektorze. Zgadzam się. Obaj mężczyźni uścisnęli sobie dłonie. Brudny pomyślał, że trafił na odpowiedniego człowieka na odpowiednim miejscu. Lubił takich ludzi i bardzo cenił, nawet jeśli w większości kwestii prywatnych różnili się diametralnie. Brudny cenił profesjonalistów i z tego, co mógł wywnioskować po tej krótkiej rozmowie, Czarnecki również. Ta kooperacja wcale nie musiała być taka zła. Jeśli mamy współpracować, jako starszy stopniem i wiekiem, sugeruję, abyśmy zrezygnowali z komisarzowania i inspektorowania. Nazywam się Romuald Czarnecki, a ja Igor Brudny, komisarz Igor Brudny. Ta odpowiedź najwyraźniej po raz pierwszy zbiła z tropu dotąd pewnego siebie inspektora. Dla Brudnego ta propozycja wykraczała poza ustalone ramy, burzyła postawiony mur i sprawiała, że czuł się osaczany już na starcie. Czarnecki tego nie wiedział, ale odmowę przyjął ze zrozumieniem. Dobrze, komisarzu Brudny. Zanim pan wyjdzie, tak? Nie będzie pan miał nic przeciwko, aby technicy pobrali od pana odciski palców i próbki DNA? Teraz? Tak, teraz. Dobrze. Tylko proszę dać znać, jak przyjdą wyniki. Może pan spać spokojnie, komisarzu Brudny. To była typowa psia pogoda. Temperatura oscylowała w granicach 6-7 stopni, a niebo pokryła gruba warstwa stalowych chmur, które raz za razem otwierały swoje trzewia i spuszczały miliony zalegających litrów wody wprost na głowy przeklinających przechodniów. Brudny stał w korku. Sznur samochodów ciągnął się od ulicy Wrocławskiej przy galerii Focus Mall w kierunku skrzyżowania ze Strzelecką. W lokalnym radiu niejaki Jacek Biały zachęcał do wybrania się na mecz koszykówki, a wycieraczki wściekle zbierały wodę z przedniej szyby, choć nie miały najmniejszych szans w starciu z szalejącym żywiołem. Minęło jeszcze dobrych kilkanaście minut, zanim Nissan Patrol skręcił na parking starego hotelu pod dębem, mieszczącego się na południowym krańcu Zielonej Góry. Komisarz pamiętał go jeszcze z życia numer jeden, gdy zamieszkał w nim po opuszczeniu pewnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, o której zawsze chciał zapomnieć, ale nigdy nie potrafił. Ku jego zdziwieniu hotel wciąż istniał i miał się całkiem dobrze. Działała też znajdująca się tuż obok strzelnica należąca do gwardii, klubu sportowego o wielkich tradycjach. Brudny nie był sentymentalnym typem, ale poczuł lekki dreszcz, gdy wysiadł z samochodu i stanął obok starego budynku, w którym podjął decyzję o rozpoczęciu życia numer dwa. Od tamtego czasu, roku milenijnego, w którym większość ludzi planowała wielkie zmiany i rzadko kiedy dotrzymywała danych sobie obietnic, on postanowił opuścić to miasto i nigdy do niego nie wracać. Prychnął na myśl, że znów stoi w tym samym miejscu, co przed laty. Człowiek mógł sobie obiecywać, ale życie i tak zawsze pisało dla niego własne scenariusze.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Premier Donald Tusk zapowiedział, że ten najnowszy będzie się różnił od poprzednich w jednym punkcie.
1: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
0: Poprzednie dwa projekty zawetował Karol Nawrocki, a w Sejmie później nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Coraz więcej wiemy o okolicznościach śmierci mężczyzny, który w poniedziałek wieczorem z okna na trzecim piętrze budynku na warszawskim Żoliborzu. Wszystko stało się podczas akcji policji próbującej wejść do mieszkania, w którym był 68-latek. Mundurowych wezwali sąsiedzi, którym zaczął przeszkadzać zapach ulatniający się z mieszkania. Funkcjonariusze próbowali dostać się tam przez okno przy użyciu wysięgnika. Wtedy z drugiej strony budynku wyskoczył mężczyzna. Jedna ze sprawdzanych hipotez jest taka, że nie próbował on raczej uciekać, ale chciał odebrać sobie życie. Zostawił list pożegnalny do swojej córki. W mieszkaniu znaleziono też ciało jego brata. Wiele wskazuje na to, że to on mógł go zabić, ale zdaniem rzecznika Stołecznej Komendy Policji podkomisarza Jacka Wiśniewskiego nie jest to przesądzone.
2: To oczywiście jest jedna pewnie z wielu hipotez, natomiast no, przede wszystkim tutaj sekcja zwłok może dać odpowiedź, ale na ten moment to za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Intensywne śledztwo w tej sprawie trwa. 16 noworodków ewakuowanych z oddziału pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z powodu silnego zadymienia w budynku. Pacjenci trafili do innych pomieszczeń placówki. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: W piwnicy budynku w pomieszczeniu technicznym tzw. wentylatorni było zwarcie instalacji elektrycznej. Strażacy znaleźli tam m.in. stopione przewody i lampy. Dym przeniósł się kanałem wentylacyjnym na wyższe piętra. Dwie osoby z personelu musiały trafić pod opiekę lekarzy. Pojawiły się u nich bóle i zawroty głowy. Ewakuowanym dzieciom nic się nie stało. Mali pacjenci wrócili już na oddział. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Zdarzenie nie miało wpływu na działanie całego szpitala. Sprawa szyta pod wymiar w bardzo określonych celach, tak o swoim udziale w tzw. aferze Collegium Humanum, mówi Szymon Hołownia i powtarza, że choć złożył podanie na tę uczelnię, to studiów nigdy nie zaczął, nie wpłacił żadnych pieniędzy i nie ma dyplomu. Tymczasem według doniesień medialnych do Sejmu ma trafić wniosek śledczych o uchylenie mu immunitetu.
4: Ja naprawdę musiałbym być idiotą, i to naprawdę ciężkim idiotą, żeby w sytuacji, w której wszędzie i wszystkim mówiłem, że mam wykształcenie średnie, chwaliłem się tym i szczyciłem, nagle robiłbym dyplom, zmieniałby się mój status i legitymowałbym się wykształceniem wyższym. Przecież wszyscy by natychmiast wsiedli na kontrolę tej magisterki.
0: Jak zapowiada wicemarszałek Sejmu, jeśli wniosek prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu rzeczywiście trafi do Sejmu, przeczyta go i podejmie decyzję. Coraz młodsi pacjenci zgłaszają się z chorobami serca. Lekarze i Ministerstwo Zdrowia alarmują. Tylko co piąte dziecko w Polsce uprawia sport. Znaczna część jest otyła. We wrześniu ruszają ogólnopolskie badania zdrowia dzieci i młodzieży. Przebadanych ma być 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Badania będą w kontekście chorób kardiologicznych. Obecne dzieci są wyższe, cięższe i dużo mniej sprawne ruchowo niż jeszcze 20-30 lat temu, ocenia wiceminister sportu Piotr Borys.
5: Spada wydolność krążenia oddechowa. I mówienie również według ekspertów o tym, że jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
0: Badania będą przeprowadzone za zgodą rodziców wśród uczniów ze 180 szkół. Natychmiast, jak najszybciej, przekonuje do podatku cyfrowego ministra funduszy. Gdyby decyzja zależała od mojego resortu, to już by był, deklaruje w Radiu Z Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. 3-procentowym podatkiem od przychodów z wybranych usług mieliby zostać obciążeni technologiczni giganci. Jak tłumaczy Połczyńska-Nałęcz, koncerny cyfrowe płacą zbyt małe podatki od swoich gigantycznych dochodów, to 0,5%, kiedy klasa średnia płaci 32% i to jest super niesprawiedliwe, podkreśla ministra. Jak mówi, w ten sposób godzimy się na kolonialne traktowanie.
6: Koncerny cyfrowe, w tym amerykańskie, nie wyłącznie amerykańskie, zachowują się w Polsce jak po prostu samowolnie w kolonii.
0: Zdaniem ministra funduszy Polska ma prawo suwerennie kształtować politykę cyfrową, tak jak inne państwa europejskie, i amerykańskie korporacje powinny to szanować. Miliardy złotych są potrzebne w budżecie, na przykład na to, by podwyższyć drugi próg podatkowy. Ministerstwo Cyfryzacji planuje podatek cyfrowy na poziomie 3% przychodów. W pierwszym roku obowiązywania takiego wariantu fiskus miałby zyskać prawie 2 miliardy złotych. Nocnym pociągiem aż do Chorwacji. Od wczoraj można kupować bilety na kolejny sezon Adriatic Expressu. To międzynarodowe połączenie z Warszawy przez Śląsk do Rijeki. W zeszłe wakacje pociąg był szalenie popularny. A co się zmieni w tym sezonie? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Zamiast 4 kursów w tygodniu będzie 6, a zamiast 3 wagonów 4. Kuszetką i 2 przedziałowymi będzie można, tak jak w zeszłym roku, dojechać do samej Rijeki, co zabierze dokładnie 20 godzin, o ile wsiądzie się na dworcu centralnym w Warszawie i o ile nie będzie opóźnień. Kolejną nowością będzie możliwość dojechania bez przesiadki do słoweńskiego kurortu Koper i skomunikowanym autobusem do także położonego nad Morzem Adriatyckim włoskiego Triestu.
0: Wczoraj pojawiły się bilety na pierwsze czerwcowe kursy Adriatic Expressu. Z każdym dniem będą stopniowo dodawane bilety na kolejne połączenia. Pociąg będzie jeździł od 26 czerwca do końca wakacji. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski komentuje nieobecność na zgrupowaniu reprezentacji Norberta Hubera. Doświadczony kadrowicz na pół godziny przed kwietniowym ogłoszeniem szerokiego składu na ten sezon postanowił zrezygnować z występów z orzełkiem na piersi. Zaskoczony tym faktem był trener Nikola Grbić, który bardzo liczył na pomoc Hubera w tegorocznej Lidze Narodów i Mistrzostwach Europy. Świderski w rozmowie z dziennikarzem sportowym Radia Z Mateuszem Ligensą jest oburzony postawą zawodnika.
8: Ja się poczułem trochę oszukany, bo jeżeli ktoś decyduje się na taki ruch właśnie pół godziny przed, no to po prostu albo trzymał coś do ostatniej chwili, nie chciał o tym mówić, albo jest jakieś jeszcze drugie dno, o którym nie wiemy, a też trochę wystawił trenera i innych zawodników, którzy gdzieś decydowali się na to, żeby w tym sezonie walczyć w koszulce reprezentacyjnej. Dla mnie to był zawsze zaszczyt, żeby założyć reprezentacyjną koszulkę. Nigdy nie uciekałem od tego i nie jestem w stanie też zrozumieć takich decyzji.
9: Potem trzeba go wykreślać w ostatniej chwili, a może, nie wiem, chciał się jakoś odegrać za coś.
8: To już pytanie do niego.
0: Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: Dobry, z nami jest Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam panie pośle.
12: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
11: Pytanie numer jeden. No, w sprawie tej ustawy, o której mówiliśmy w wiadomościach Radia Z, powróci do Sejmu i to jeszcze w tym tygodniu po raz trzeci w trybie natychmiastowym, jak to określał premier. Czy tym razem uda się to przeforsować?
12: Znaczy na pewno przez Sejm i Senat przejdzie. To jestem co do tego przekonany. To jest pytanie, co zrobi PiS i co zrobi Nawrocki. Czy stanie po stronie przestępców, no bo jak ich inaczej nazwać, czy po stronie ludzi, którzy zostali oszukani.
11: No dobrze, ale niezależnie od tego, czy te przepisy wejdą w życie, czy nie, no to jednak nie miałby wpływu na to, co się stało z firmą Zonda.
12: Otóż,
11: bo ona jest zarejestrowana w Estonii.
12: To są przerażające informacje, jakie dzisiaj się pojawiły. BitBay, który wcześniej przed Zondą był w Polsce zarejestrowany i świadczył usługi płatnicze w Polsce. I Komisja Nadzoru Finansowego dwukrotnie składała do prokuratury wnioski, żeby dokładnie zbadać to wszystko. I prokuratura katowicka i ludzie Ziobry dwukrotnie umarzali, chociaż mówili, że faktycznie złamano prawo w tej sprawie, ale ci, którzy łamali, nie wiedzieli o tym. To jest jakaś kpina. A na koniec Fundacja Ziobry dostaje 450 tysięcy złotych. I dlatego tę sprawę trzeba do samego końca wyjaśnić, bo jak jeszcze weźmiemy pod uwagę, że Nawrocki robił kampanię, gdzie sfinansowane było wydarzenie przez Zonda Krypto. Wiemy o tym wielkim, jednym, ale przecież to pewnie nie jedyne.
11: Znaczy on to może nie bardzo robił tę kampanię, no ludzie mu robili tę kampanię, no to
12: przepraszam,
11: wiadomo,
12: że... ale on występował, a Zonda Krypto finansowało to całe wystąpienie SIPAC-u. A pamiętajmy, że już wtedy udziałowcem większościowym była mafia rosyjska. No to przepraszam bardzo, mafia rosyjska i rosyjskie pieniądze były zaangażowane w kampanię kandydata na prezydenta PiSu. No to dlatego to trzeba wyjaśnić i dlatego moim zdaniem politycy PiSu głosowali przeciw i dlatego Nawrocki wetował, bo wiedział, co za tym stoi.
11: Pytanie numer dwa. Czy w Polsce potrzebna jest nowa konstytucja? Bo zdaje się, że pan prezydent się do tego przymierza, no i inicjuje pracę nad projektem, jak to nazwał, Konstytucji Nowej Generacji 2030.
12: absolutnie nie jest potrzebna nowa konstytucja, a przede wszystkim pisana przez tych, którzy łamią tą konstytucję. Ja widzę tą radę, którą on przygotował. Tam jest pani Przyłębska, która zniszczyła Trybunał Konstytucyjny, która łamała konstytucję. Tam są jacyś europosłowie dawni, posłowie PiSu, ludzie związani z Nawrockim. No, dla niepoznaki jeszcze Legutko podał... Jest. Dla niepo... o, pan Krasnodębski chyba też był europosłem PiSu.
11: Ale tam jest w Radzie?
12: No pojawił się. Natomiast ci ludzie chcą pisać teraz na nowo konstytucję. Moim zdaniem tak. To jest po pierwsze odwrócenie uwagi, bo wie, że nie ma 2/3 w parlamencie, żeby to przegłosować. Mówię o Nawrockim. Odwrócenie uwagi od Zonda Krypto i od całej afery, bo dotyka Nawrockiego. Ale z drugiej strony to, że jemu siedzi gdzieś tam w tyle głowy, żeby być, mieć taką władzę jak Putin w Rosji. Taką, no, dzielić i rządzić. I można powiedzieć bez hamulców do końca życia, to ja sobie to mogę wyobrazić, bo jego ego sięga bardzo wysoko. Jak posłucham jego, to mu się wydaje, że on ma władzę niepodzielną i chciałby to pewnie zmienić w konstytucji. Otóż nie, po naszym trupie. Nie pozwolimy na to, żeby w jakikolwiek sposób naruszyć konstytucję. Powiem więcej, będziemy chronić konstytucję przed Kaczyńskim, Nawrockim i Przyłębską, która niszczyła właśnie konstytucję i zniszczyła Trybunał Konstytucyjny.
11: I pytanie numer 3, ale krótka odpowiedź, bo kończy nam czas antenowy. Kiedy polski rząd złoży skargę do TSUE w sprawie umowy z krajami Mercosuru? Bo tak było tyle szumu wokół tego, no i co? Ani widu, ani słychu. Coś pan wie?
12: Zrobiliśmy wszystko, żeby Parlament Europejski zgłosił.
11: Ale polski rząd miał złożyć
12: zebraliśmy własną
11: skargę.
12: Podpisy. I składa. Minister Krajewski po... To musi pani ministra Krajewskiego zapytać, no. Natomiast mogę powiedzieć tak, gramy na dwóch fortepianach. My zebraliśmy większość z posłem Hetmanem w Parlamencie Europejskim, żeby Parlament Europejski wysłał wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przeszedł. Niewielką ilością, ale udało nam się przegłosować. A rząd oprócz tego, premier też zapowiedział, składamy wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
11: Na razie to ani widu, ani słychu. To miało być, że tak powiem, w Trymiga. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Dariusz Joński też z nami zostaje i też serdecznie zaprasza i zachęca, jak sądzę.
10: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: No właśnie, bo ta umowa obowiązuje, ta część handlowa od 1 maja. No i najbardziej narażeni na konkurencję z Mercosuru to będą producenci drobiu i wołowiny. Tak się akurat składa, że to polscy producenci.
12: Po kolei. Ta umowa, największa umowa handlowa na świecie, bo umowa Unia Europejska-Mercosur to jest największa na świecie, była negocjowana, ustalana przez blisko dwie dekady.
11: No ćwierć wieku, tak.
12: Ale tak na dobrą sprawę ostatnie 10 lat to było takie przyspieszenie. Decyzją, można powiedzieć, na szczycie w Osace w 2019 roku ruszyła decyzja, że będzie ta umowa przygotowywana i ostatecznie podpisywana. Tam w Osace był niejaki Morawiecki, który dał zgodę na to. Przez kadencję był komisarzem do spraw rolnictwa Wojciechowski. No nikt z Platformy X, Koalicji Obywatelskiej, tylko Wojciechowski, który za rolnictwo odpowiadał, który zachwalał przecież tą umowę. Co więcej, Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, też mówił, jakie to będą korzyści. I kiedy rozpoczęła się ta kadencja Parlamentu Europejskiego, to wiedzieliśmy, że musimy robić wszystko, wprowadzać bezpieczniki, żeby ratować rolników z tej strony.
11: No tak, ale zapowiadaliście, że zrobicie wszystko, żeby to zablokować. Miała być większość, mniejszość blokująca, przepraszam.
12: Pani cytuje teraz pana prezydenta Nawrockiego, który w kampanii powiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to nie będzie żadnej umowy z Mercosurem. No i gdzie on jest?
11: Ale chwileczkę, ale przecież rozmawiałam też z wieloma politykami koalicji rządzącej. Mówili, że tak, będziemy tutaj montować, jak to się ładnie albo brzydko mówi, tą mniejszość blokującą. No i co? Nie udało się. I teraz pan mówi,
12: Zabrakło jednego.
11: Nie, ale słyszałam, że tak. Wystarczy już, Parlament Europejski złożył wniosek do Trybunału Sprawiedliwości, to już wystarczy. No i teraz nagle okazało się, że jednak rząd się obudził i będzie składał
12: własną skargę. Mniejszość blokująca, zabrakło jednego kraju, który się wycofał w ostatniej
11: chwili. Tak, Francja się nazywa, tak?
12: Nie, Francja była razem z nami.
11: Włochy.
12: Meloni. Mhm. I pan Morawiecki jako szef grupy ECR w Parlamencie Europejskim, no przecież ma świetne relacje. Nie wykonał żadnego gestu. Nawrocki też nie wykonał.
11: To Morawiecki jest winny, że nie przekonał Meloni?
12: Ona jest... Ja mówię, że mógł wykorzystać swoje kontakty do tego, żeby przekonać Meloni, do tego, żeby Włochy jednak zgodziły się i przyłączyły się do nas.
11: Premier polskiego rządu też mógł przekonać.
12: Jeśli mnie pani pyta, co my zrobiliśmy. My przegłosowaliśmy dwie bardzo ważne klauzule. I klauzulę dotyczącą bezpieczeństwa i tą klauzulę ochronną. Faktycznie, jeśli ceny spadną tych produktów, o których mówimy, tutaj mówimy o wołowinie, o 5% z uwagi na presję między innymi produktów z krajów Mercosuru, to wtedy faktycznie cła wracają do poprzedniej wartości. To nie było łatwo, w Komisji Handlu była ostra była wymiana i ostra dyskusja, ale udało się to przegłosować. Z panem posłem Hetmanem o to również i panem ministrem Zdrojewskim o to walczyliśmy. Przeszło to. I złożyliśmy wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To mogliśmy zrobić jako parlamentarzyści. Natomiast chcę, korzystając z okazji, ponieważ słyszę polityków PiSu, którzy teraz gardłują, a przez te kilka lat nie zrobili nic, albo mówili, że Mercosur jest dobry, no przecież, a mieli pełnię władzy. Chcę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o eksport polskiego mleka do Brazylii, bo teraz mówią, że my nie możemy eksportować mleka do Brazylii. Dzisiaj minister Krajewski na konferencji poinformował, ale jeszcze raz powiem, nie ma żadnej blokady. Możemy
13: ale
12: handlować.
13: Ale co innego mówi prezeska Polskiej Izby Mleczarskiej? No, że jednak jest ta blokada. I że potrzebujemy tam jakieś wsparcie ze strony Polski, że musi być jakiś radca rolny, który będzie otwierał w otwieraniu, znaczy pomagał w otwieraniu
12: dzisiaj,
13: rynku, przepraszam.
12: Wierzę, co mówi minister Krajewski. Dzisiaj zorganizował konferencję i odpowiedział na wszystkie te wątpliwości, które były. Certyfikaty są, możemy handlować i handlujemy z krajem Mercosur. Chodzi tutaj głównie o Brazylię. Natomiast ja uważam, jak każda umowa handlowa, trzeba walczyć o nasze firmy, ale trzeba być tam, gdzie się to prawo głosuje. No w momencie, kiedy faktycznie trzeba było zabierać głos, politycy PiSu i komisarz nie zrobił nic. No przecież nikt nie uwierzy, że nagle umowę się napisało w ciągu paru miesięcy, skoro się negocjowało 20 lat. Nie mieliśmy komisarza do spraw rolnictwa. Oni mieli komisarza i pan Wojciechowski to zachwalał i pan Czaputowicz i Morawiecki. Więc teraz niech chociaż nie biją, tylko niech pomogą faktycznie w tym, żeby polskim rolnikom pomóc. Natomiast ja uważam, że to, co powinniśmy my jeszcze zrobić, to bardzo ostro, bardzo mocno i wiem, że ministerstwo to przygotowuje, promować polskie produkty. Bo polskie produkty, i muszę pani powiedzieć, i w Belgii, i we Francji, i w krajach
13: Unii Europejskiej. Ale promować gdzie? W Polsce czy za granicą? Czy tu i tu?
12: Tu i, to znaczy my w Polsce jesteśmy chyba przekonani, że polska żywność jest najlepsza,
13: myślę,
12: i zdrowa,
13: ta świadomość konsumencka się zmieniła bardzo.
12: I często nawet sprawdzamy, skąd pochodzą jabłka, gruszki. Jak kupujemy, jest już taka świadomość jednak sprawdzania, skąd jest, ale oprócz tego uważam, że promocja poza granicami, bo patrzę na półki sklepowe, no między innymi w Belgii, nie ma takiego wyboru na biału jak w Polsce. Tak samo dotyczy to nawet Francji, która jest krajem rolniczym, bo akurat z Francją mieliśmy tutaj sztamę, jeśli chodzi o tą umowę i walczyliśmy o rolników. Już nie mówiąc o innych. W Irlandii są nawet lodówki z polską żywnością. Polskie, dobre. I uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby wykorzystać ten moment też na promocję polskich produktów. Wiem, że ministerstwo szykuje taką ofensywę. Będę dopingował i kibicował, bo uważam, że to jest bardzo ważne.
13: No jeśli chodzi o tę blokadę właśnie polskich produktów mleczarskich, no to alarmowała to Polska Izba Mleka, że jednak Brazylia blokuje tych eksport, powołując się, że żąda jakichś po prostu ekspertyz, dodatkowych działań, badań, których nie jest w stanie w Polsce nikt wykonać.
12: Uważam, że jeśli się pojawiają takie głosy z poważnych ust, bo nie kwestionuję osób, które to mówią, to od tego jest właśnie minister, żeby mógł rozmawiać z swoim przedstawicielem, odpowiednikiem nawet w Brazylii. I rozumiem, że dzisiejsza konferencja, dzisiejszy komunikat ministra zakończył dyskusję i że możemy nasze mleko eksportować, które jest dobre i które faktycznie jest takim dobrym produktem, którym się szczycimy na całym świecie.
13: A jeszcze Piotr Miller, czyli europoseł Prawa i Sprawiedliwości, na X-ie alarmował, że powołując się na francuską prasę, że Komisja Europejska mówiła o tym, że w ciągu 6 lat wprowadzono, będzie stopniowo, wołowinę z Mercosur w wysokości 99 tysięcy ton. A tymczasem od 1 maja miała wejść, czy też weszła dodatkowa kwota Hilton tak zwana, czyli 58 tysięcy ton wołowiny takiej wysokiej jakości, luksusowej. No to chyba coś jest nie tak, a propos tej też presji cenowej, która się wywiązała.
12: Ja się bardzo cieszę, że rzecznik pana premiera Morawieckiego, już były rzecznik, dzisiaj alarmuje, tylko chciałbym zapytać, a co robił wtedy, kiedy był rzecznikiem, kiedy był posłem, kiedy Morawiecki był premierem, kiedy pan Wojciechowski był komisarzem. No,
13: tylko ta zmiana tutaj, jak rozumiem, została wprowadzona, można powiedzieć, na ostatniej prostej.
12: My będziemy pilnowali kwot, które zostały przyjęte i klauzul, które zostały przegłosowane. I to jest dla nas najistotniejsze i najważniejsze. Klauzula ta ochronna dotycząca zatrzymania tego dużego eksportu tutaj z krajów Mercosuru do Europy jest dla nas bardzo istotna i ważna. I jakość jest ważna, ilość jest ważna i ochrona polskich produktów szalenie istotna.
13: Pytanie słuchacza. W ciągu 10 lat liczba gwałtów w Unii Europejskiej wzrosła aż o 150%. Statystyki wyglądają jeszcze gorzej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wzrosty dotyczą wyłącznie krajów Starej Unii. Czy pan poseł ma jakieś podejrzenia, jaki może być tego powód? I czy Unia planuje jakieś działania w związku z tym?
12: W ostatnich, mówi pani, 10 latach,
13: tak?
12: No mogę sobie wyobrazić, że ilość osób, która zgłasza takie incydenty, jest w ostatnich latach dużo, dużo większa, po prostu też. Natomiast
13: ale to pan opatruje też, że po prostu, że częściej osoby, które zostały w ten sposób potraktowane...
12: Dobrze by było te badania dokładnie, dobrze by było te badania dokładnie sprawdzić, natomiast...
13: Że zaczęły zgłaszać, że zostały zgwałcone, wcześniej tego nie robiły?
12: No niewątpliwie prawo przez ostatnie lata się mocno zmieniło. Również w Polsce, które daje pewną ochronę tym, którzy między innymi wszczynanie z urzędu postępowań wobec osób, które takie rzeczy zrobiły i dokonały takich rzeczy, więc niewątpliwie to prawo zmieniło się i dało większą szansę na wykrywalność tych, którzy dokonują takich rzeczy. Natomiast dobrze by było pewnie te badania dokładnie przejrzeć, bo diabeł pewnie tkwi w szczegółach, ale niewątpliwie prewencja, edukacja, ale jednocześnie również wysokie kary, no to jest oczywiście podstawa. My o tym też często mówimy i tutaj nie ma, to jest zero tolerancji co do takich osób, które takie rzeczy robią.
13: A dlaczego polski premier, tylko nie wiem, czy właśnie, czy to polski premier, czy polski rząd nie chce się starać, żeby jeśli Amerykanie wycofają swoich żołnierzy z baz niemieckich, no to pan premier mówi, że nie będziemy tutaj się o to starać, żeby ich, użył takie sformułowanie, które teraz uciekło mi z głowy, wyleciało z głowy, a nie będziemy podbierać tych żołnierzy. Więc nie zależy nam na tym, żeby ci żołnierze trafili do nas, tutaj do Polski?
12: Pani redaktor sama w pytaniu zaznaczyła jeśli. Ja jestem w Komisji Handlu w Parlamencie Europejskim, oprócz Komisji Transportu i mówię o tym dlatego, że my nie mamy umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż była przygotowana 0-0. Ale mówię o tym dlatego, że druga strona, to znaczy Trump na razie nie chce i huśtawka, jeśli chodzi o zmiany ceł, jest ogromna. No przykład rynek samochodowy. W zeszłym tygodniu można było handlować i mogliśmy wysyłać z cłami na wysokości 15%. No, Trump zdecydował parę godzin temu, że będzie 25%, chociaż umowa została podpisana, więc decyzja się zmieniła. Ale czy ona jest ostateczna? Tego nie wiemy, bo co chwilę się coś zmienia. Czy to jest decyzja ostateczna Trumpa, że on wycofuje z Niemiec na pewno 5 tysięcy żołnierzy? Nie jestem do końca przekonany, bo wiele rzeczy padało, wiele słów mocnych padało, po czym wracał do stołu i mówił, że jednak się porozumiał. Wydaje mi się, że dyplomacja niemiecka mocno pracuje od wielu, wielu tygodni z amerykańską i być może coś jest na stole, o czym nie wiemy. Najgorzej by się stało, gdyby Trump się wycofał, a my byśmy mówili, że już chcemy tych żołnierzy i byśmy się mieli skonfliktować z kimkolwiek w ramach Unii Europejskiej.
13: Więc, czyli to jest taka asekuracja, tak?
12: Ja myślę, że trzeba obserwować tą geopolitykę i zachowanie Donalda Trumpa, który dość zmiennie podchodzi do tego. Być może testuje, być może negocjuje. Jego forma negocjacji jest często taka, że organizuje konferencje, ogłasza, później się wycofuje. Też ogłosił, że wycofa z Włoch i z Hiszpanii. No ale na razie ogłosił. Żadnych decyzji jeszcze nie zrobił. Więc musimy, moim zdaniem, naszym celem jest utrzymanie bardzo dobrych kontaktów z administracją, oczywiście amerykańską, ze Stanami Zjednoczonymi, ale w żadnym wypadku nie powinno to być kosztem jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej.
13: Że pan premier mówił na pokładzie samolotu, że nie pozwoli, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywania do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Tylko ja się zastanawiam, czy Niemcy... A czy Niemcy były solidarne, kiedy wybudowały Nord Stream 1 i 2?
12: Ja myślę,
13: były solidarne z Europą? No.
12: Panie redaktor, ja myślę, że od tamtego czasu się tyle zmieniło. Świat się tak zmienił. Dzisiaj na świecie mamy około 50 wojen i konfliktów.
13: Ale tylko, że pan premier też mówił w zagranicznej prasie, co też, że tak powiem, dzisiaj... odbyło się szerokim echem, że przecież nie wyklucza albo spodziewa się agresji Rosji na jakieś państwo natowskie, być może Polskę, nie za 5-2 lata, tylko za kilka miesięcy.
12: Redaktor, żaden...
13: To nie przydałby się nam dodatkowy parasol ochronny?
12: Żaden prezydent wcześniej Stanów Zjednoczonych nie mówił takimi słowami, jeśli chcecie być bezpieczni, to sobie musicie o tą bezpieczeństwo też zadbać i wydać swoje pieniądze. Trump to powiedział. Akurat rozpoczynała się polska wtedy prezydencja w Unii Europejskiej, to był styczeń 2025 i wtedy między innymi premier Donald Tusk ogłaszał, nie wiedząc i nie znając tych słów wcześniej Trumpa, hasło tej prezydencji, bezpieczeństwo Europy. To między innymi dlatego Unia Europejska, która nigdy wcześniej na bezpieczeństwo i na bezpieczeństwo nie wydawała pieniędzy, powołała i komisarza i mamy trzy programy. EDIP, Military, Mobility i SAFE. SAFE, który jest dla nas dzisiaj na wagę naszego bezpieczeństwa. Tak de facto w tym tygodniu zostanie program SAFE podpisany. Pierwsza kwota 4,5 miliarda euro zostanie transferowana do Polski, z czego będziemy mogli wydać tu w Polsce te 90% środków na polskie firmy.
13: Chyba nawet 6,5 miliarda na dzień dobry.
12: 6,5, tak? To być może 6,5 miliarda, ale to łącznie mamy 180 miliardów w kilku transzach i musimy to oczywiście rozsądnie wydać, ale wydaje mi się, że to jest, jak ja słyszę dzisiaj polityków i patrzę między innymi na to, co się dzieje w Narodowym Banku Polskim, bo przecież pan Glapiński z panem Nawrockim mówili o tym, że z zysku weźmiemy pieniądze, będzie safe zero, no więc mamy stratę 35 miliardów, no więc pytam publicznie, co ze straty pan Nawrocki chce kupić dla polskiej armii, skoro tam jest minus 35 miliardów za zeszły rok. My mamy tutaj na 3% 180 miliardów, które możemy wydać tu i teraz.
13: No cały czas nie wiadomo, jak to będzie oprocentowane. I rozumiem, że to będzie oprocentowanie jednak zmienne. I w dodatku jeszcze tutaj wczoraj na pana miejscu siedziała pełnomocniczka rządu do spraw tego programu SAFE, pani Sobkowiak-Czarnycka. I z tego, co tłumaczyła, to po prostu to będzie weryfikowane co pół roku. Wtedy, kiedy realizacja tego programu będzie weryfikowana. Więc co pół roku będzie weryfikowane to. Na jaki procent my,
12: że tak powiem, pani minister ma najświeższe informacje. My mamy informację, że to jest około 3%. Wiem, że skoro mieliśmy na 6.
13: Że kurs jest zmienny.
12: Natomiast, wie pani, w tym wszystkim i w tle dotyczy to wszystko naszego bezpieczeństwa. Wiemy doskonale, że Putin nie zaatakuje Chin, nie zaatakuje Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że to są mocarstwa. Są silni, mocni.
13: No, ale może
12: a Europa, jeśli nie będzie silna i mocna, a jeszcze będziemy słyszeli, że część żołnierzy może gdzieś tam amerykański wrócić do domu, no to będzie tylko i wyłącznie odbijał szampana.
13: No to tym bardziej może powinniśmy powiedzieć, że w razie czego to my jesteśmy tutaj chętni. No, Przemysław Czarnek, kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości, na jak się napisał tak.
12: Montuje fotowoltaikę, dzięki której mam tańsze rachunki.
13: Nie, no na razie nie demontuje, nic na ten temat nie wiadomo. Przemysław Czarnek napisał tak. Polska potrzebuje premiera, który myśli o naszym bezpieczeństwie, a nie stawia się w roli wicekanclerza Niemiec. Koniec cytatu.
12: Nie, ja takie wrażenie, że on po raz kolejny pretenduje do tej słynnej nagrody internautów dzbana roku. Naprawdę, no jak mało kto, premier Donald Tusk w ostatnich tylko tygodniach, proszę zobaczyć, podpisuje strategiczną umowę z Francją. Francja po raz pierwszy podpisała z krajem, z którym nie sąsiaduje, strategiczną umowę dotyczącą bezpieczeństwa energetyki z Polską. Pod koniec maja polski premier Donald Tusk podpisuje umowę z Wielką Brytanią na wypadek zagrożenia. Oby nigdy nie, ale dobrze mieć przyjaciół. I dodatkowo,
13: ale
12: mamy bardzo,
13: W latach 30. też było podobnie. Nie chcę tutaj oczywiście
12: można robić tak jak pan Czarnek i pan Nawrocki, wetować wszystkie pieniądze na bezpieczeństwo, podnosić w tym czasie sztangę z Pudzianem 150 kilo. Można to robić. Ale można również rozmawiać...
13: Prezydent Nawrocki podnosił tę sztangę. Nie
12: tak, prezydent Nawrocki.
13: Z Pudzianem podnosił.
12: Tak. No tak.
13: Tak.
12: Nie powinienem pomylić faktycznie, bo z tego pan Nawrocki jest znany. Z niczego innego specjalnie. Nie widzę go wśród liderów i prezydentów i premierów.
13: Ani... Nie, no ma dobre relacje z Donaldem Trumpem.
12: Miał dobre chyba relacje z Orbanem, bo nawet się zaangażował w kampanię.
13: Ale z Donaldem Trumpem też, no przecież...
12: Tak mówi, ale jak jest...
13: Podziękował za to, że udało się wyciągnąć z więzienia Andrzeja Poczobuta.
12: No tak, ale to dzięki stronie amerykańskiej, dzięki polskim służbom, setkom dyplomatów, zabiegów i tu ogromne podziękowania dla wszystkich.
13: Ale zielone światło ostatecznie na to, żeby się w to strona amerykańska bardzo mocno zaangażowała, miał dać właśnie Donald Trump.
12: Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że ten proces długo wcześniej się rozpoczął, niż Nawrocki został prezydentem. Natomiast kiedy premier Donald Tusk w ostatnich dniach przemieszcza, można powiedzieć, pół świata i podpisuje ważne umowy strategiczne z Francją, z Wielką Brytanią, rozmawia o bezpieczeństwie i uruchamia w tym tygodniu, podpisuje SAFE, no to pan Nawrocki z Pudzianem faktycznie spotykają się i podnoszą ciężary. Można tak robić, ale my graniczymy nie tylko z Ukrainą. My graniczymy z Rosją i z Białorusią. I te sygnały innych służb wywiadowczych, między innymi duńskich, które mówią, że Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, że może zaatakować kraje nadbałtyckie, trzeba brać pod uwagę. I on tego nie zrobi, jeśli będzie wiedział, że będziemy silni, jeśli będziemy dobrze przygotowani, jeśli Europa będzie spójna, razem, wspólna, a nie głosem Kaczyńskiego i Brauna będzie podzielona, gdzie Kaczyński wychodzi i mówi, że Bruksela, że Paryż,
13: ale
12: że
13: tak,
12: Berlin to są
13: sensu.
12: Wrogowie.
13: Panie pośle, czy my jesteśmy w tym momencie, dzisiaj, przygotowani?
12: Na pewno mamy dzisiaj narzędzia do tego i mamy sojusze, które dają nam szansę do tego, żeby odstraszać tych, którzy by chcieli zaatakować w jakikolwiek sposób Polskę. No wie pani, sprzętu się wojskowego nie produkuje w tydzień.
13: No nie da się produkować w trzy.
12: Ale muszę powiedzieć, że na moje zaproszenie była Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego w Polsce miesiąc temu. Rozmawialiśmy o dużych projektach, między innymi budowie kolei dużych prędkości, bo lobujemy, żeby w ramach nowego budżetu europejskiego sfinansować ten ważny projekt, pierwszy odcinek Kuli Warszawa w 1932 roku. Ale między innymi mieliśmy też kwestię military mobility i infrastruktury podwójnego zastosowania i dodatkowo byliśmy na Placu Konstytucji, gdzie jest showroom między innymi polskiej firmy, która produkuje jedne z najnowocześniejszych na świecie dronów o zasięgu nawet ponad 500 kilometrów, bardzo wysokich prędkości i dzisiaj ich
13: mamy je chyba sprzedawać do Rumunii, tak?
12: Ich produkty, no wczoraj, muszę pani powiedzieć, oficjalnie pojawiła się informacja, że Amerykanie testują właśnie polskie drony. Jeszcze nie do wyobrażenia parę miesięcy temu, nie mówię parę lat temu, że Amerykanie zakupywali polski sprzęt. Więc my możemy nie tylko zainwestować w miejsca pracy, w fabryki, ale też po prostu w know-how, w badania, rozwój i sprzedawać to później. To może być też nasz produkt taki, który będziemy sprzedawali i będziemy na tym zarabiali. To jest trochę tak, jak rozpoczęła się wojna, zaatakowała Rosja Ukrainę i wszyscy jeździli do Turcji, oglądali pierwsze drony tam. No to były pierwsze, można powiedzieć. A dzisiaj Polska, można powiedzieć, przy współpracy z ukraińskimi firmami ma, można powiedzieć, jedno z najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych sprzętów. To ja mówię tylko o dronach, nie mówię też, nie jestem specjalistą odnośnie wojskowości, ale widzę, co potrafią. Więc dodatkowo przecież nie tak dawno premier podpisał w Łodzi, wojskowe zakłady lotnicze będą serwisowały Apache. Dodatkowo czekamy na F-35 w Łasku, oby te terminy zostały dotrzymane. Więc wydaje mi się, że jeśli pani pyta, to na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Mało tego, wydajemy najwięcej. I to jest widoczne w całej Europie, że Polska chce bronić i granicy polskiej, i wschodniej granicy, i też sojusznicy chcą nam pomóc, więc pracujemy teraz nad prawem, żeby wprowadzić wojskowe Schengen. My na dowodzie możemy przyjechać z kraju do kraju. Ale teraz chodzi o to, że jeśli będzie potrzeba i zagrożenie, żeby ten czołg nie czekał na granicy 32 dni, tak jak teraz, z kraju do kraju, bo nigdy tu nie dojedzie albo za późno dojedzie. Będzie do 72 godzin, za zgodą oczywiście rządów. Ale pracujemy i też mam w tym swój udział, bo to akurat Komisji Transportu dotyka, więc przygotowujemy i regulacje, i środki na to, żeby faktycznie potrafić odstraszać. Tu się nikt nie szykuje na wojnę, ale chce po prostu odstraszać, bo Putin tylko taki się boi.
13: A kiedy to może być gotowe? Nie właśnie, żeby było takie wojskowe Schengen?
12: Moim zdaniem w połowie tego roku. Znaczy, to są takie dokumenty i takie fajle, mówiąc potocznie, takie ustawy, które są przygotowane w ciągu pół roku. Nam się udało w bardzo ważnym dokumencie zapisać, że Polska będzie jednym z głównych beneficjentów, jeśli chodzi o program Military Mobility. To są pieniądze na budowę infrastruktury podwójnego zastosowania. W czasie pokoju cywile, w czasie, nie daj Boże, zagrożenia, te mosty, drogi, wiadukty muszą wytrzymać ciężki sprzęt. No dla przykładu tir 20-25 ton i kiedyś tak budowano, bo jednak nikt nie myślał, że może dojść do wojny. No ale ten czołg waży 70 ton i te drogi, te mosty, te dojazdy do portów muszą tyle wytrzymać. Ale też możemy po prostu te pieniądze wykorzystać. To jest 17,7 miliarda euro kolejnych pieniędzy poza sejfem. To nie jest pożyczkowe, to jest w formie dotacji, które
13: w ramach
12: chcemy...
13: tego mobility, tak? Tego...
12: Military Mobility, tak. To jest... Dual Use, a oprócz tego jest jeszcze trzeci program MEDI. Więc chcę powiedzieć tak, mamy dzisiaj te dwie polisy ubezpieczeniowe. Z jednej strony jest to Unia Europejska, z drugiej strony jest to NATO i musimy robić wszystko i dbać o dobre relacje i wykorzystać wszystkie narzędzia, żeby po prostu Polska i Polacy czuli się, też Europejczycy, bezpieczni.
13: Klara pyta, TSUE stwierdził, że ograniczenia reklam prezentujących lub promujących homoseksualizm lub zmianę płci są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Czy nie uważa pan, że to jest zdecydowanie zbyt daleka ingerencja we wewnętrzne sprawy państwa? To chodzi o wyrok z 21 kwietnia tego roku. To była sprawa wytoczona przez Komisję Europejską Węgrom. No i chodziło o przepisy z 2021 roku uchwalone na Węgrzech, które ograniczały prezentowanie właśnie lub promowanie treści związanych z homoseksualizmem i zmianą płci. Czyli w reklamach, mediach i materiałach edukacyjnych dla osób małoletnich.
12: Ja nie wiem, czy pani redaktor widziała, ja nigdy nie widziałem jakikolwiek reklam zmiany płci, czy też
13: ale to było na Węgrzech,
12: homoseksualizmu.
13: To nie byłam na Węgrzech wtedy, to nie wiem. No to...
12: Ja byłem podczas wyborów, byłem tam, obserwowałem.
13: Ale już były zakazane 2021, jak rozumiem.
12: Ja rozumiem, że To się nie mieści jakby w kanonach demokratycznych państw, żeby coś zakazywać, ale żeby ktoś promował, żeby ktoś robił reklamówki, zmiany płci, jakiejś promocji homoseksualizmu. Ja powiem szczerze, nigdy nie widziałem, więc ja rozumiem, że Orban grał różnymi takimi rzeczami, żeby dzielić społeczeństwo, żeby próbować odwrócić uwagę od tej sytuacji gospodarczej. Bo tak a propos, Węgry wchodziły do Unii Europejskiej w tym samym roku, co my w 2004 roku. Bogatszy kraj wtedy. A jak teraz byłem na Węgrzech, to oni są biedniejsi od Rumunii.
13: No tak,
12: ale niższe wynagrodzenie niż Rumunii.
13: Ale więc wracając do tego wyroku, to nie jest jakaś, nie wiem, cenzura jednak? No, jak to interpretować? Czy to jednak jest uzasadnione?
12: Ja chętnie przeczytam cały ten wyrok, mm-hmm, i uzasadnienie, żeby się odnieść, ale naprawdę, ja nie widziałem ani na Węgrzech, ani w żadnym innym kraju i też na świecie żadnych reklam, ani promocji, ani homoseksualizmu, heteroseksualizmu, czy też
13: zmiany płci.
12: Nie widziałem i wydaje mi się, że to był temat. Często populiści szukają tematów, żeby pokazać, dzielić społeczeństwo. To jest, wydaje mi się, ale chętnie do tego wyroku się jakoś odniosę, jak przeczytam też uzasadnienie do niego w pełni.
13: Mariela pyta, czy Koalicja Obywatelska poprze wniosek Konfederacji Korony Polskiej o zawieszenie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem? Jeżeli nie, to czy może pan podać jakiś merytoryczny argument przemawiający za tym, aby nie zawieszać umowy o współpracy z państwem, które jest oskarżane o ludobójstwo?
12: Ja rozumiem, że to jest ta partia Brauna.
13: Konfederacja Korony Polskiej, tak.
12: Z panem Braunem jestem niestety w Parlamencie Europejskim. Mówię niestety, bo duży wstyd przynosi nam wszystkim.
13: No ale został wybrany. No.
12: Tak, został wybrany, ale duży wstyd. I nie chodzi tylko o zagłuszanie minuty ciszy dla ofiar Holokaustu, gdzie nikt tego jeszcze nie zrobił w Parlamencie Europejskim. On zdecydował się, że tak zaistnieje. To jest jakaś forma była jego kampanii wyborczej. To on między innymi wychodzi przed Europarlament, nagrywa te rolki, gdzie mówi, że to jest eurokołchoz, chociaż oczywiście pobiera bardzo duże pieniądze, jak każdy inny. Sam kandydował do tego eurokołchozu i mówi, że Unię Europejską trzeba rozbić. Dzisiaj mówi o umowach innych, że trzeba też wypowiadać inne umowy. Ja się w ogóle nie chcę wpisywać w tą retorykę i w tą kampanię i ten program Brauna, bo rozumiem, że oni to specjalnie mówią na mównicy sejmowej, bo rozumiem, że to pewnie pan Skalik albo inny, bo oni przewodzą. Tak. Pan Skalik między innymi chyba wrzucał takie zdjęcie palącego się Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i oni by chcieli, żebyśmy my to komentowali, wpisywali się w tą narrację. Nie mam zamiaru się jakby wpisywać. Uważam, że umowy handlowe między Unią Europejską a innymi krajami, które są podpisane, miały być wypowiedziane. To jest dłuższa dyskusja i debata i poważniejsza niż tylko i wyłącznie pod potrzeby jakiegoś jednego polityka, który chce zerwać ze wszystkimi umowami. Ale to jest też bardzo znamienne, że pan Braun bardzo często, oczywiście o Izraelu, to on na każdy temat jest w stanie mówić i wiemy jak. O Unii Europejskiej też, natomiast o Rosji i Putinie jakoś brakuje mu słów, a jak trzeba iść do ambasady rosyjskiej, to chętnie pójdzie. I ja dziękuję za takiego polityka, który nas próbuje prowadzić na wschód, bo możemy pozrywać ze wszystkimi umowy na zachodzie, możemy zerwać z Unią Europejską, tylko gdzie by dzisiaj Polska była, tak na dobrą sprawę, gdyby nie Unia Europejska. Mieliśmy 22 lata, ja pamiętam ten moment, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, po tych 22 latach, na czysto, jesteśmy największym beneficjentem netto. Dostaliśmy 750 miliardów więcej niż płaciliśmy. I te pieniądze mogliśmy zainwestować tu. Też w nasze bezpieczeństwo. Polska się zmieniła dzięki temu. I oni wszyscy mówią, z Kaczyńskim, Kowalski to nawet któregoś dnia na konferencji poszedł dalej i powiedział, że w 2027 to może by trzeba było zrobić takie referendum w sprawie polexitu. I oni nam mówią o tym, żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej. Więc ja nie chcę się w żaden
13: Kowalski
12: sposób
13: nie wpisywać.
12: No to też jest pytanie, co się takiego stało. I widziałem te zdjęcia, jak tam dostawał nagrody za to, że się tam przyczyniał do tego, że wspierał te kryptoaktywa i tam podnosił jakieś za darmo. To nie wiem, czy za darmo to robił. Natomiast wydaje mi się, że będziemy za chwilę świadkami jeszcze, jak jesteśmy przy Zonda Krypto, świadkami kolejnych polityków, którzy będą rezygnowali z PiS-u po tym wszystkim, co się działo. A dla mnie ten wątek dotyczący udziału służb specjalnych i rosyjskich, rosyjskiego kapitału i tego, że jednak prokuratura milczała za czasów PiS-u, a prokurator generalny i minister sprawiedliwości jednak na fundację dostał od tej firmy pieniądze, to faktycznie moim zdaniem to wywróci polityczny stolik, a przynajmniej ten PiS-ie. Tak uważam. Nawrocki może być swoją drogą pierwszym prezydentem, do którego zapuka prokurator.
13: No ale prezydenta chroni immunitet.
12: Ale może być przesłuchiwany jako świadek.
13: Rafał pyta właśnie, panie pośle, czy naprawdę nie jest panu uprawianie takiej propagandy w sprawie zondy i ustawy krypto, o kryptowalutach, bo zonda nie podlegała polskiemu nadzorowi KNF i nawet gdyby weszła ustawa w życie, to weto prezydenta nie miałoby tutaj wpływu na jej działalność. Można mieć wiele uwag do prezydenta, ale w tej konkretnej sprawie dezinformacja jest ewidentna. Ile razy zamierza pan powtarzać Polakom, że to weto spowodowało straty na zonda krypto, skoro fakty temu przeczą?
12: Zonda krypto to jest dopiero ta druga odsłona firmy, która BitBay, która była w Polsce.
13: Tak, najpierw była BitBay, potem była zonda, potem na końcu była zonda krypto.
12: Tak jest. I z jakichś powodów firma się wyprowadziła do Estonii, a właściciel, czy prezes, przepraszam, prezes, bo właściciel do dzisiaj nieznany, ale prezes uciekł do Monako i tam sobie siedział i przyjmował gości z tak zwanych pseudodziennikarzy z Republiki i innych, którzy tam jeździli do niego.
13: No ostatnio pojechał do Izraela i chyba jest w Dubaju teraz.
12: No właśnie, gdzie jest, to mam nadzieję, że służby namierzają i zrobią wszystko, żeby on tutaj wrócił i żeby za to wszystko powiedział.
13: Ale z Izraela sprowadzenie go to będzie chyba raczej mission impossible.
12: Właśnie dlatego nie powinniśmy zrywać umowy może z Izraelem. A może warto rozmawiać i negocjować, bo jak się zerwie umowę, to już wtedy żadnych rozmów nie ma. Tak a propos. Natomiast, ale wie pani, to, że ta firma mogła działać przez tyle lat, no ktoś na to pozwolił. Ja pamiętam, jak TVN 24 pokazał materiał w 2020 roku. To już tam było wszystko jasne. Co się dzieje z tymi pieniędzmi, że jest poza kontrolą. I wie pani, pamiętam, jak byłem też posłem w 2012 roku, jak była ta afera tak zwana skoków. Ja byłem wtedy w Komisji Finansów. Pracowałem jako poseł. To była pierwsza moja kadencja. I dokładnie to jest ten sam model. Rząd Platformy Obywatelskiej złożył ustawę, żeby skoki były pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, a politycy PiS-u byli przeciw i wtedy Lech Kaczyński, świętej pamięci, zawetował tą ustawę i za czym weszła nowa, to minęło 2-3 lata i wyprowadzono ze skoków ponad 3 miliardy złotych. I dokładnie mamy to samo, tylko tym razem wetował to Nawrocki. Mógł nie wetować, mógł przedłożyć swoją ustawę. A tak to dzisiaj wszyscy jego pytają. Dlaczego? Jaki miał interes w tym? No i to trochę odpowiada też na tą słynną rozmowę Mentzen-Nawrocki w czasie kampanii. No, jednak w czasie tej rozmowy padło ze słów Mentzena, czy pan Nawrocki spotka się z tymi, którzy odpowiadają za te giełdy kryptowalut. No, takich pytań ja nie przypominam sobie. On powiedział, że czemu nie, dlaczego? Oczywiście, że tak.
13: No, Zbigniew Bogucki tutaj też zadawał publicznie kilka pytań dotyczących tej afery. No na przykład, dlaczego nie korzystaliście z kodeksu karnego? Dlaczego nie korzystaliście z ustawy przeciwdziałania praniu pieniędzy? No, dlaczego służby nie informowały prezydenta przed pierwszym wetem, mimo że premier miał informację? I tutaj też jest pytanie, dlaczego to premier Tusk jeszcze 8 lutego stał z koszulką i z napisem Zonda Krypto?
12: Znaczy, ktoś, kto rządził 8 lat i pozwolił na to, żeby nie wyjaśnić sprawy zaginięcia prezesa giełdy. Ja chcę państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o
13: pana Suszka, tak? Który pana zaginął Suszka, w 2022 roku.
12: Podejrzenia są, że jest zamordowany. Ale pan Suszek, obroty na tej giełdzie miał większe niż na giełdzie papierów wartościowych dziennie. Więc jeśli ginie najważniejszy człowiek w ramach finansów państwa, mówię o tym prywatnym sektorze, i prokuratura nie widzi problemów, no to ja się pytam, gdzie była prokuratura? Moim zdaniem prokuratura miała tego nie widzieć. No z jakich powodów akurat Fundacja Ziobry dostaje pieniądze? Co, każdy dostaje na ulicy przelew na 450, na 500 tysięcy? Przecież to nie są ostatnie przelewy, które widzimy. Dlatego ta ustawa ma wejść w życie i nie tylko surowsze kary, jak premier mówi, ale ona ma pokazać to, że politycy po prostu przy tym pracowali. Dlaczego ci politycy akurat robili wszystko, żeby ta ustawa nie weszła w życie? Swoją drogą dzisiaj już mało kto pamięta, ale jak pan Romanowski został zatrzymany, to kto pojechał do niego w momencie wychodzenia z aresztu, bo on został zatrzymany? No nie kolega z PiS-u, tylko kolega z Konfederacji. Pan poseł Wipler pojechał do niego i powiedział, że to jest jego stary, dobry znajomy. Oni się bardzo dobrze znają. Akurat Traf chciał, że na fundację tego posła Konfederacji też zostały skierowane pieniądze, a dziennikarze podają, że jego firma od wielu lat obsługiwała PR-owo między innymi zonda krypto. No, ta sprawa na pewno musi zostać wyjaśniona. Pojawiają się wnioski o komisję śledczą. Ja uważam, że zespół prokuratorski, który został powołany, bo to jeden prokurator nie da rady. Ja uważam, że to musi być bardzo mocny, bardzo silny, najbardziej doświadczony zespół prokuratorski, żeby faktycznie tę sprawę wyjaśnić. Bo tu nie chodzi tylko o te pieniądze, nie chodzi tylko o powstanie tego, ale też o polityków, którzy po prostu nie chcieli, żeby tego uregulować. Tak jak ze skokami. Więc to jest w interesie państwa, żeby to wyjaśnić, tych polityków ukarać.
13: Dlaczego Koalicja Obywatelska, to jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza, głosowała za poprawką dotyczącą likwidacji prawa weta w tak ważnych dla Polski obszarach o strategicznym znaczeniu, takich jak bezpieczeństwo czy polityka zagraniczna?
12: No bo widzieliśmy, co się działo przez ostatnie lata. To nie jest tak do końca, no ale jak już jesteśmy przy tym, to nie chcieliśmy się zgodzić na to, żeby... No widzieliśmy, co się działo przez ostatnie lata przez Orbana. Znaczy Orban przychodzi i mówi weto. Nic nie zrobicie, bo ja będę blokował. To znaczy mamy 27 krajów, mówimy o bezpieczeństwie Europy, ale jest jeden, który mówi nie, bo jest na pasku Putina. Więc uważamy, że to nie jest w interesie jakby Unii Europejskiej. I ten przykład pokazał. Na szczęście... wysoka frekwencja i Węgrzy zdecydowali inaczej. Bardzo się cieszę i cieszę się, że też tam byłem, bo to faktycznie euforia na ulicach i niedowierzanie do samego końca, że im się to może udać. Mieć w ogóle większość konstytucyjną to była rzecz niebywała jeszcze i nikt w to nie wierzył. Chcieli tylko wygrać. No ale jednak on bardzo dużo złego zrobił przez te lata. No i nie mówię tylko dla Węgier, bo on te Węgry cofnął o kilka dobrych lat. My mieliśmy taką swoją drogą wystawę w Parlamencie Europejskim, jak Węgry dostawały, Orbana Węgry dostawały ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, miliardy z Unii Europejskiej na projekty, które nigdy nie powstały. I była taka wystawa tych wszystkich projektów. Zajezdnie autobusowe, jakieś przychodni, szpitali, na które dostał pieniądze i nigdy one nie powstały. Po prostu szczere pole. I ta wystawa była w Parlamencie Strasburgu i aż przykro było patrzeć, ale z tego wynikało to, że Unia Europejska powiedziała dość. Nie ma Funduszu Spójności, nie ma Funduszu Odbudowy, nie dostaniesz tak zwanych KPO na to. No i dlatego też rozumiem, że on i jego koledzy zwiali tym razem z Węgier.
13: Ministerstwo Kultury na mocy rozporządzenia chce wprowadzić opłatę reprograficzną. No, dzięki temu no, będą droższe tablety, smartfony, telewizory. I tu jest pytanie od słuchacza, czy to jest to wasze słynne przywracanie praworządności? Wprowadzanie takich zmian na mocy rozporządzenia.
12: Sprawdzę, nie umiem powiedzieć. Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego, z tym się nie spotkałem. Raczej jak mówimy o podwyżkach cen za tablety, czy za to one są spowodowane wyższymi cłami amerykańskimi. Natomiast nie wiem, chętnie sprawdzę.
13: To ma być rekompensata w przypadku prywatnego kopiowania utworów artystów właśnie. No ale to będzie skutkowało tym, że właśnie takie urządzenia, które mogą do tego służyć, będą droższe.
12: Muszę się zapoznać, naprawdę, zapoznać się z tym dokumentem.
13: PiS już zapowiada, że zwróci się do RPO, do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. No bo rozporządzenie ich zdaniem jest niezgodne z konstytucją. Rzeczywiście wygląda to no, nie najlepiej. Rozporządzenie, wprowadzenie takich zmian. Ministerstwo Kultury. No.
12: Warto sprawdzić, ale jak pani zaprosi panią minister kultury, na pewno wyjaśni o co chodzi i dlaczego to wprowadza, jeśli w ogóle wprowadza, czy tylko konsultuje i słucha tego,
13: Nie, to już jest rozporządzenie.
12: Więc odsyłam do pani minister kultury. Nie dlatego, że jest spoza jakby Koalicji Obywatelskiej, ale myślę, że dogłębnie to wyjaśni. Jakby,
13: to jest jeszcze jedno takie pytanie, które pan chyba wyjaśniał, no ale pada, więc zadaję. Dlaczego pan nigdy nie wyjaśnił dokładnie doniesień o tym, że miał pan przyjmować łapówki gangsterów w formie garniturów, telefonów, o czym donosił goniec.pl? I dlaczego jako linię obronną wybrał pan zasłanianie się dziećmi?
12: Słucham. Jak ktoś twierdzi, że jakiś oszust jest ojcem chrzestnym mojego dziecka, moje dziecko nie jest ochrzczone.
13: Młodsze dziecko.
12: No tak. Bo o nim mowa. Jeśli ktoś mówi, że ktoś jest członkiem naszej partii, a nigdy nie był, chociaż może chciał, ale nigdy nie był, no to moim zdaniem sprawa jest prosta. Znaczy, takie sprawy trzeba do sądu kierować. Ja dałem szansę, żeby zostało sprostowanie opublikowane. Skoro nie, to zostało skierowane przeze mnie do sądu.
13: Ale przeciwko portalowi?
12: Tak.
13: No i na jakim to jest etapie?
12: Czekam na rozprawę.
13: Czyli na razie jeszcze nie wyznaczono daty.
12: Nie pozwolę na to, żeby w jakikolwiek sposób obrzucać błotem i w taki sposób uprawiać politykę.
13: Dziękuję. Dariusz Joński był z nami, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję i życzę dobrego wieczoru.
12: Ja również. Dziękuję bardzo.
10: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Na początek tragedia podczas akcji gaśniczej na terenie Nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, w okolicach, gdzie płanie około 100 hektarów lasu, rozbił się samolot. Zginął jego pilot. Jak potwierdził Radio Z rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, samolot typu Dromader spadł w bardzo trudnych warunkach, a pilot zginął na miejscu.
1: Na miejscu występuje bardzo duże zadymienie. Jest to porywy wiatru. To są strażacy, które walczą z tym ogniem od kilku godzin.
0: Okoliczności śmierci pilota będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Akcja gaśnicza trwa. Gaszenie pożaru może zająć kilkanaście godzin, ocenia lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Na miejsce pożaru pojechali minister Marcin Kierwiński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek i jego zastępca brygadier Sławomir Sierpatowski, a także ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska i dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak. Dziś trzeci dzień egzaminów maturalnych po polskim i matematyce, pora na język obcy. Wczoraj do testu z matematyki przystąpiło blisko 350 tysięcy uczniów w całym kraju. Jak poradzili sobie maturzyści z drugiego LO imienia Marii Konopnickiej w Katowicach?
2: Kalkulator zapłonął, czy było jednak lajtowo?
3: Absolutnie, bardzo lajtowo. Myślę, że będą setki. Uda się im, dużo maturzystów w tym roku zda.
4: Nie, no raczej spokojnie, łatwo było.
2: Czyli nie było żadnego zadania, które gdzieś tam by zabrało więcej czasu, nerwów?
4: Nie. Proste.
2: Było ostro czy spokojnie z matematyką?
3: Bardzo spokojnie, też tam dość prosto było to wszystko.
0: Z katowickimi maturzystami rozmawiał reporter Radia Z Szymon Kastelik. A jak wiecie z Radia Z, kilkanaście matur z języka polskiego zostało unieważnionych. To przypadki z całej Polski. Sprawą zajmuje się już Centralna Komisja Egzaminacyjna. Możliwe są zgłoszenia do prokuratury. Polskie służby monitorują rejs statku, na którym wykryto hantawirusa, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Dotąd zmarły 3 osoby, 2 kolejne są zakażone, a u 5 podejrzewa się wirusa. Statek pod holenderską banderą płynął z Argentyny i jest w okolicach Wysp Zielonego Przylądka na Atlantyku. Na pokładzie jest prawie 150 osób. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło nam, że na wycieczkowcu jest Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze. A co teraz czeka pasażerów? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Statek w tej chwili powinien być uziemiony nawet przez 6 tygodni, bo tak długo zakażone osoby mogą zarażać. Chorzy powinni być więc w izolacji, reszta pasażerów w kwarantannie. Mówi mi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
6: To może być też trudne, bo wiadomo, że chodzi o też wentylację, żeby to powietrze w skajut nie krążyło po całym statku.
5: Szef GIS-u jednak uspokaja. W takich przypadkach osoby chore najczęściej udaje się przetransportować do szpitali, gdzie mają zapewnioną fachową opiekę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Hantawirusy najczęściej są przenoszone przez gryzonie, a objawy przypominają grypę. Choroba jest rzadka. W Polsce rocznie choruje średnio kilkanaście osób. Szefowa Komisji Europejskiej odpowiada prezydentowi USA na groźbę wyższych ceł. Donald Trump zapowiedział, że w tym tygodniu podniesie opłaty celne do 25% na samochody sprowadzone z Europy do USA. W lipcu zeszłego roku Trump i Ursula von der Leyen wspólnie podpisali umowę, która określała cła na poziomie 15%. Teraz amerykański prezydent twierdzi, że Europa łamie te zapisy. Szykujemy się na każdy scenariusz, podkreśla von der Leyen. Umowa to umowa, a my mamy umowę. Istotą tego porozumienia jest dobrobyt, wspólne zasady i wiarygodność. Chcemy, by ta współpraca przyniosła obopólne korzyści, a jednocześnie jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Jednym z nich jest nałożenie ceł na amerykańskie produkty w wysokości 93 miliardów euro. Resort Zdrowia ogłasza ogólnopolskie badanie zdrowia dzieci i młodzieży. Od września przebadanych ma być 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Tylko co piąte dziecko w Polsce uprawia aktywność fizyczną. Lekarze i eksperci alarmują, że choroby kardiologiczne nie są już tylko przypadłością osób starszych. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Coraz więcej dzieci w Polsce jest otyłych. Zła dieta, brak ruchu to powoduje, że wielu nastolatków ma nadciśnienie, przez co zwiększa się ryzyko udaru w młodym wieku, ostrzega wiceminister zdrowia Katarzyna Katarzyna Kęcka.
8: Zdarzają nam się przypadki dzieci, kilkulatków, którzy również są leczeni z powodu chociażby udarów mózgu. Mieliśmy taki przypadek w tym roku.
7: Uczniowie za zgodą rodziców będą badani w kontekście chorób kardiologicznych, waga, ciśnienie, pobranie krwi, moczu i ankieta o stanie zdrowia oraz stylu życia.
0: W sumie badanie będzie przeprowadzone wśród uczniów 180 szkół. Coraz głośniej o planach zmian w rządzie i parlamencie. Klub Centrum ma apetyt na stanowiska nie tylko wiceministrów, ale także wicemarszałków Sejmu i Senatu. To pokłosie rozłamu w Polsce 2050. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Sprawa wydaje się mocno zaawansowana, tym bardziej, że o niewykluczonych zmianach mówi sam premier, a liderka Centrum Paulina Henik-Kloska z przekonaniem tłumaczy: jestem dobrej myśli, że nasza ekipa w rządzie będzie większa.
10: Ustalenia wiążące z premierem są dla mnie wystarczające.
9: Pytanie, co na to Polska 2050? To decyzja premiera, mówi w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ale delikatnie wbija szpileczkę.
11: Obiecywał, że rząd będzie mniejszy.
9: Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany staną się faktem, ale to, że będą, jest raczej przesądzone.
0: Wiele wskazuje na to, że klub Centrum może dostać stanowiska co najmniej dwóch wiceministrów. Maj to wyjątkowo trudny miesiąc dla alergików. To właśnie teraz przypada szczyt sezonu pyłkowego. W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Jak sobie z tym radzić? Oto ekspertów pytał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
12: Lista powikłań, z którymi zmagają się alergicy, jest długa. Od zapalenia błony śluzowej nosa przez reakcje skórne, jak pokrzywka, po alergiczne zapalenie spojówek. Wyjątkowo uciążliwe, bo przed ekranami komputerów czy smartfonów spędzamy coraz więcej czasu, mówiła mi dr Marta Kołacińska-Flont z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Barlickiego w Łodzi.
13: Te swędzące oczy, łzawiące, to wrażenie ciała obcego pod powieką.
12: Alergolog podkreśla, że bardzo ważne jest wypłukiwanie z siebie alergenów, dlatego warto często przemywać twarz czystą wodą, mieć przy sobie spray do nosa na bazie wody i często stosować krople do oczu, najlepiej bez konserwantów, za to z kwasem hialuronowym. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: A teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
15: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 RP. Dzień dobry, pani minister.
16: Dzień dobry.
15: Krótka piłka na początek. Czy Polska powinna zabiegać o żołnierzy USA z Niemiec? Tak czy nie?
16: Dobra dla Polski jest obecność amerykańska w Polsce.
15: Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy powinniśmy zabiegać o tych żołnierzy, którzy zostali wycofani, czy zostaną wycofani?
16: Tak, moim zdaniem jest mała szansa, żeby byli w Polsce.
15: Ale powinniśmy zabiegać, czy nie?
16: Tak.
15: Tak, tak odpowiada pani minister. Zapraszam państwa do udziału w naszej sądzie. Wystarczy wejść na stronę radioz.pl. Nieprzypadkowo pytam, bo wczoraj pan premier Tusk był o to pytany i powiedział, że Polska nie powinna podbierać amerykańskich wojsk. To jak to jest?
16: Ja nie mówię podbierać. Gdyby pan redaktor spytał się mnie, czy podbierać. Natomiast jeżeli ma ich nie być w Niemczech, a mogłoby część być w Polsce, to dla bezpieczeństwa Polski to jest okej.
15: Okay. A pani zgadza się z panem premierem, który mówi, że nie powinniśmy podbierać, czy nie?
16: Ja uważam, że w naszym interesie jest obecność żołnierzy amerykańskich w Niemczech i w Polsce. Jeżeli ma być ich mniej w Niemczech i jesteśmy w stanie mieć więcej w Polsce, to jest dobre dla naszego bezpieczeństwa. Ale dalej jest pytanie o cenę. Jeżeli ceną tego, że jest więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, ma stać się na przykład to, że nie możemy wprowadzić podatku cyfrowego, a to jest bardzo konkretna rzecz i musimy się zachowywać jak amerykańska kolonia, to nie.
15: Wczoraj Jarosław Kaczyński natychmiast skomentował te słowa pana premiera Tuska tak. Tusk to Berlin. Dzisiaj nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć. Z kolei minister Przydacz powiedział tak. Jak można przedkładać interes i komfort sąsiedniego państwa nad bezpieczeństwo własnego? To jest rzecz niesłychana.
16: Ale to jest też głupie niezrozumienie tego, czym jest NATO. NATO jest sojuszem. To nie jest tak, że im mniej żołnierzy mają amerykańskich Niemcy, tym lepiej dla Polski. Znaczy, ktoś chyba nie rozumie, jak funkcjonuje sojusz. Dla nas w ogóle obecność amerykańskich żołnierzy w Europie jest ważna. Mniej amerykańskich żołnierzy w Niemczech jest dla Polski zła. Jeżeli część tych żołnierzy możemy zaprosić, i tu widocznie trochę się różnię z panem premierem, do Polski,
11: możliwości, to zaprośmy.
15: Czyli ale, pani by zapraszała?
11: Tak, ale nie na zasadzie super, że ich nie ma w Niemczech. Panie prezydencie Trump, proszę wyprowadzać z Niemczech jak najwięcej żołnierzy.
15: Oni z nami nie. tego nie konsultują, to Amerykanie.
11: To jest niedobrze, że jest mniej amerykańskich żołnierzy w Niemczech. Jeżeli może być więcej w Polsce, niech będzie.
15: Czyli gdyby pani była na miejscu pana prezydenta Nawrockiego i rozmawiała z panem prezydentem Trumpem, powiedziałaby mu pani, panie prezydencie, to niech ci żołnierze przyjadą do Polski?
11: Jeżeli nie mogą być w Niemczech i to jest zdecydowane, bo najlepiej bym powiedziała tak, zostańcie w Niemczech. Nie chcecie, zapraszamy do Polski, ale nie możemy się zachowywać jak amerykańska kolonia. To jest już druga rzecz i lęki, i prawdę powiedziawszy, te lęki są po obu stronach, panie redaktorze, bo podatku cyfrowego jak nie było, tak nie ma.
15: Chce pani tego podatku? Powinniśmy go wprowadzić.
11: Ale oczywiście, że tak.
15: Ale dzisiaj, teraz już?
11: Tak, natychmiast, jak najszybciej, dlatego, że to są konkretne miliardy złotych, które są potrzebne w budżecie, na przykład na to, żeby podwyższyć drugi próg podatkowy, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że no cóż, minister finansów mówi, nie mam pieniędzy, żeby ulżyć klasie średniej. Klasa średnia płaci 32% podatku, to jest naprawdę
15: Ale nie wierzę pani ministrowi, on chyba najlepiej wie, jaki jest stan budżetu.
11: Wierzę. Tylko żeby to trzeba spowodować, żeby pieniądze były i one są w podatku cyfrowym, którego my od lat lękliwie.
15: Ale pani wie, że Amerykanie mogą zawyć. Wy chcecie podatku cyfrowego dla naszych koncernów technologicznych, to my wobec tego nie przekazujemy wam amerykańskich wojsk.
11: Francuzi mogli to przeżyć i być suwerennym państwem. Hiszpanie i Włosi mogli to przeżyć i być suwerennym państwem, a my mamy się zachowywać jak amerykańska kolonia.
15: Ale oni tak nie potrzebują amerykańskich wojsk jak my, bo my jesteśmy blisko Rosji.
11: Potrzebują też amerykańskiej obecności i współpracy. Są dzisiaj Włosi niezwykle i Hiszpanie uwikłani w konsekwencje tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej, więc to nie jest tak, że tej współpracy bardzo nie potrzebują, a mimo tego potrafią oddzielić dobrą współpracę militarną ze Stanami od suwerenności ekonomicznej własnego państwa i to jest dokładnie to, co powinna robić Polska.
15: Pani minister, jak wygląda na dzisiaj polowanie Koalicji Obywatelskiej na posłów Polski 2050, bo nie jest żadną tajemnicą, że politycy Koalicji Obywatelskiej chodzili do posłów Polski 2050 i mówili, jak chcecie, możecie być w naszym klubie.
11: Takie słuchy też mnie doszły, bo nasi posłowie nie trzymali tego w tajemnicy. Efekt polowania jest równy zero, natomiast jest to niezwykle smutne i powiedziałabym niedobre, że tak wygląda współpraca koalicyjna, że się zamiast współpracować wokół konkretnych spraw, próbuje wewnątrz koalicji toczyć tego typu podchody.
15: A jak pani myśli,
11: nie
15: dlaczego?
11: Jest fajne, to
15: dlatego, żeby
11: dobre.
15: Przestał istnieć klub Polski 2050. Macie 15 posłów. Wystarczy, że jednego nie będzie, nie macie klubu.
11: Pan redaktor sam odpowiedział na to pytanie.
15: Ale kto ma w tym interes?
11: Kto za tym stoi? Kto chodzi?
15: Czyli co?
11: Pan redaktor zapytał, czy były podchody pod
15: posłów. A pani to potwierdziła.
11: A ja potwierdziłam, bo wszyscy o tym wiedzą w całym Sejmie i wszędzie, bo to jest po prostu fakt.
15: Ale politycy Koalicji Obywatelskiej, ci posłowie robią to sami z siebie, czy dostali polecenie?
11: A to już, panie redaktorze, trzeba się
15: A jak pani myśli?
11: Pytać. Myślę, że jeżeli robią sami z siebie, to znaczyłoby, że w Koalicji Obywatelskiej jest kompletny chaos, w co wątpię. A jeżeli nie robią sami z siebie, to znaczy, że dostali polecenie.
15: Od kogo? Od premiera?
11: Fakt jest faktem, że tak się dzieje. Operujmy na faktach, że tak się dzieje. Jeżeli pan premier nie wiedział, to teraz od nas i od pana redaktora i ode mnie usłyszał. To jest bardzo niefajne, jeśli chodzi o współpracę w koalicji. Efekt tego polowania zero, więc też zero skuteczności w tym wszystkim. Natomiast jak ktoś mi będzie mówił, że my nie jesteśmy odpowiedzialnym koalicjantem, to ja przypominam o tej sprawie. To dopiero jest powiedziałabym nieodpowiedzialne podejście do koalicji. Ja przypominam, że myśmy obiecali ludziom, że tworzymy zgodnie tą koalicję. Zapisaliśmy w umowie koalicyjnej, że zgodnie pracujemy dla dobra ludzi, a nie zamiast rozwiązywać problemy, a jest ich od licha, panie redaktorze, do zrobienia.
15: Albo od metra.
11: Albo od metra. Okay. To będziemy chodzić i podkradać koalicjantowi, próbować.
15: Czyli to jest niedopuszczalne i to jest skandaliczne, pani zdaniem?
11: To jest po prostu złe i też przeciwko ludziom, bo ludzie chcą mieć zgodnie działającą koalicję, a to jest...
15: Okej, okay, chyba,
11: to są
15: że ktoś...
11: antypody zgody.
15: Chyba, że ktoś po prostu z pani polityków czy pani posłów po prostu powie, ja sam odchodzę do Koalicji Obywatelskiej, bo nie widzę przyszłości w Polsce 2050.
11: Panie redaktorze, efekt tego polowania równa się zero, więc to chyba jest najlepsza
15: na dzisiaj
11: odpowiedź.
15: A jak będzie w przyszłości, nie wiadomo.
11: W przyszłości to ja bym zachęcała do współpracy na rzecz spraw, a nie zajmowania się i wytracania energii na wewnętrzne niszczenie tej koalicji.
15: Pani poseł, przepraszam, pani minister, czy pani żartuje czasami z premiera?
11: Czy ja żartuję z premiera? Tak. Czasem żartuję wraz z premierem.
15: No bo słyszała pani zapewne o tym, odnosiła się pani do tego publicznie, że żartowano z pani nieobecności na posiedzeniu rządu, kiedy pani była w Rumunii. Nazwała pani wprost to dziadersem i mobersem. Czy premier Tusk jest dziadersem i moberem?
11: Ja skomentowałam w ten sposób... artykuł, a właściwie część wypowiedzi, w której cytowano, mnie nie było, więc zakładam, że cytowano adekwatnie, co się tam zdarzyło i uznano, że to jest śmieszne i zabawne, że pod nieobecność ministry kilku panów robi sobie niefajne żarty, że mogłabym zostać w Rumunii, a byłam na ważnym spotkaniu państwowym, rozmawiając z ministrem rumuńskim o tym, jak wspólnie razem skutecznie negocjować kolejny budżet unijny.
15: Dotknęło to panią?
11: Nie tyle mnie personalnie dotknęło, co uważam, że takie standardy męskożartów na i to jeszcze z wiceministrem, z tego co wiem, bo mnie nie było, żartowali panowie z jednej partii o ważnym spotkaniu w sposób niewybredny. Dla mnie to jest dziaderstwo, to jest dziaderstwo i takie rzeczy nie
15: Ale
11: powinny...
15: Ale premier też podobno żartował.
11: Nie powinny... Premier w rozmowie ze mną zaprzeczył. Jak było, to polecam tym, którzy byli, wycieki poszły, wszyscy widzą, że nie ode mnie, bo mnie tam nie było. Natomiast ci, którzy to powielali w mediach, byli przekonani, że to się wszystko zdarzyło i uważali, że to jest śmieszne. No więc moim zdaniem akurat to w ogóle nie jest śmieszne i nie z powodu mojego personalnego, tylko tak nie powinna dziadersko funkcjonować polska polityka.
15: To krótka piłka, trzy krótkie pytania. Wejdziemy w koalicję z partią Razem, tak czy nie?
11: A dlaczego pan redaktor o to pyta? Przecież
15: tak
11: nie jesteśmy.
15: Mówi. Nie wejdziecie.
11: Ja takich rzeczy nie mówiłam.
15: Ale czy wejdziecie, czy nie wejdziecie?
11: Nie, ja teraz po prostu nie będę odpowiadać na to
15: Dobrze,
11: pytanie,
15: to
11: bo to nie jest czas o koalicję, okay. To jest czas o pracę. Dobrze. Na pracę. Kiedy wreszcie rząd ma pracować?
15: Odpowiedzi tak albo nie w tej części, pani minister. Premier próbuje zniszczyć Polskę 2050, tak czy nie?
11: Mam nadzieję, że nie. Polska 2050, niezależnie od tego, co życzy sobie pan premier, jest i będzie, i nie będzie w tej koalicji potakiwaczem. Ma swoją agendę reform i będzie zawsze
15: Jasne. Ostatnie
11: moim
15: pytanie.
11: Głosem mówić
15: jak,
11: o reformach.
15: Jak nie wejdziemy do Sejmu, kończę z polityką, tak czy nie?
11: Wejdziemy do Sejmu.
15: I pytanie, i odpowiedź na pierwsze nasze pytanie, czy Polska powinna zabiegać o żołnierzy amerykańskich z Niemiec idealnie pół na pół? Tak odpowiada 50%, nie 50%. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
14: To jest gość Radia Z.
15: To skomentujmy jeszcze ten sondaż. Wyobraża pani sobie sytuację, że z jednej strony prosimy Donalda Trumpa, panie prezydencie, jeśli te wojska muszą opuścić Niemcy, to niech przyjadą do nas, a z drugiej strony my nakładamy podatek cyfrowy na amerykańskie koncerny?
11: Tak.
15: Myśli pani, że Amerykanie się na to zgodzą?
11: Panie redaktorze, ale czy my mamy się Amerykanów pytać o to, co nam wolno, jeśli
15: ja
11: chodzi...
15: Ja nie twierdzę, że my powinniśmy się ich o wszystko pytać.
11: Politykę
15: podatkową. Tylko wie pani, że to są interesy.
11: To też naszym, my mamy dwa interesy, jeżeli inne kraje potrafią je godzić, to my także potrafimy je godzić. Jednym interesem jest nasze bezpieczeństwo, drugim interesem jest nasza suwerenność podatkowa, bo dzisiaj to podatki od
16: koncerny cyfrowe, w tym amerykańskie, nie wyłącznie amerykańskie, zachowują się w Polsce jak po prostu w samowolnie w kolonii, płacą 0,5%, kiedy klasa średnia, to co powiedziałam, płaci 32%. To jest super niesprawiedliwe i naprawdę w momencie, kiedy my się godzimy na takie kolonialne traktowanie, oni przecież zarabiają na danych, pana danych, moich danych, ludzi danych, jak my się na takie kolonialne traktowanie godzimy, to musimy te ciężary finansowe przekładać na polskich przedsiębiorców i polskich pracowników. Takie są koszty. I dlatego ja mówię, że w tej sprawie mamy być suwerenni. Okay. Inne kraje potrafią, my też powinniśmy być suwerenni.
15: A co z opłatami czy z daninami, które są nakładane na obywateli przez polski rząd, przez polskich ministrów? Mówię o opłacie reprograficznej. Będziemy płacić od listopada od 1 do 2% więcej za tablety, smartfony i tak dalej, i tak dalej. Czy pani się na to zgodziła? Czy pani jest, ma pani akceptację do tego typu działań?
16: To nie jest dobrze postawione pytanie, czy ja się na to zgodziłam. To jest akurat decyzja całego rządu, na którą zgodził się pan premier Tusk.
15: Czyli nie jest to decyzja tylko i wyłącznie pani minister kultury,
16: ale oczywiście,
15: która należy do Polski 2050.
16: Oczywiście, to jest akurat rządowa decyzja, na którą zgodził się pan premier Tusk. I bez decyzji i zgody całego rządu, a przede wszystkim pana premiera, to nie jest część programu Polski 2050.
15: Ja wiem, ale w ten sposób nałożyliście jakby dodatkowy podatek na obywateli.
16: Zgodził się na to pan premier i teraz co się zdarzyło? Bo opłaty mają ponosić firmy.
15: A myśli pani, że te firmy nie przerzucą...
16: A tu się zaczyna właśnie wielka
15: na
16: śpiewka.
15: Na klientów, nas, na mniej, na panią?
16: Wielka śpiewka, że na każda rzecz, którą my od wielkich koncernów wymagamy, to te wielkie koncerny natychmiast rozprzestrzeniają przez różnych ludzi, że to i tak na ludziach się skupi, więc niczego nie oczekujcie od wielkich koncernów. Jak się zacznie z podatkiem cyfrowym, będzie to samo, że zaraz się wszystko przerzuci na nas. Nie mam pojęcia jak. Z podatkiem od banków było dokładnie to samo. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta. Jak powiedziałam, że ma być podatek od banków, to wszyscy powiedzieli, że absolutnie nie. Zresztą łącznie z panem ministrem Domańskim. Też był krzyk banków i wszystkich możliwych ekspertów, że przerzucą na ludzi. Nic nie przerzucili. Nic nie przerzucili. To tak nie działa.
15: Nic nie przerzucili?
16: Nic.
15: Jest pani pewna?
16: Tak, tak. Patrzyłam, jak wygląda. Nic nie przerzucili na ludzi. Nie jest tak, że dzisiaj kredyty są, one i tak są drogie i były bardzo drogie, ale nie są droższe. Nic nie przerzucili na ludzi, a wycie było straszne. Wszyscy, którzy dzisiaj pochylają się z troską nad tą modyfikacją opłaty, bo to nie jest wprowadzenie, to jest jej modyfikacja, jej unowocześnienie, bo ona była, tylko była na te kasety
15: VHS. Ale unowocześnienie polega to, na tym, że chodzi o kopiowanie.
16: Unowocześnienie, że się przekłada na te nośniki, no tak, które dzisiaj
15: ale artyści dostają pieniądze z platform, które puszczają ich piosenki czy utwory. Dlaczego my mamy płacić jeszcze dodatkowo?
16: A dlaczego poprzednio też tak było, tylko na innych nośnikach? Po prostu.
15: To prawda, ale
16: to
15: wie pani, że dzisiaj już nikt nie kopiuje ani kaset
16: VHS
15: wideo, ani kaset magnetofonowych, ani płyt CD. Ale wszystko się zmieniło. Technologia poszła do przodu.
16: Niemniej cały czas kopiuje się na różne nośniki. I teraz jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, że ci, którzy krzyczą, to są równocześnie ci, którzy mówią, powinniśmy dbać o polską kulturę. Powinniśmy, kultura polska zalewana przez kulturę amerykańską, niemiecką niech będzie, to jest coś bardzo złego. Dbajmy, wesprzyjmy naszą kulturę.
15: I nagle ci sami ludzie... pomoże polskiej kulturze.
16: Ale oczywiście to idzie na polską kulturę, polską. Ani złotówka z tego nie pójdzie na niemiecką, na francuską, na amerykańską. Polską. Jak my chcemy dbać o nasze polskie rzeczy, naszą polską suwerenność, to naprawdę nauczmy się wreszcie to robić.
15: Dobrze.
16: I do tego jest podatek cyfrowy. Przestańmy się trząść przed Amerykanami.
15: Ale kto się trzęsie?
16: A kto wprowadził podatek
15: cyfrowy? Ani rząd
16: się
15: trzęsie? Każdy premier rząd się trzęsie? No bo nie ma decyzji w tej sprawie.
16: Nie ma.
15: I pan
16: ale
15: minister
16: Polska 2050
15: o tym mówił,
16: się nie
15: i pani
16: trzęsie.
15: Mówi... Lewica i Polska 2050 mówicie jednym głosem, ale to nie wystarcza.
16: Akurat to nie jest w moim ministerstwie. Gdyby to było w moim ministerstwie, to ten podatek cyfrowy już by był. Jest u premiera Gawkowskiego, któremu jasno powiedziałam, że ma nasze totalne wsparcie przy całym procesie.
15: A premier Tusk wspiera to, czy nie?
16: Nie mam pojęcia.
11: pojęcia, ale prawdę powiedziawszy, to jest dobre, słuszne, suwerenne i potrzebne rozwiązanie i ono powinno się zdarzyć. I teraz jak ja słyszę, nie ma pieniędzy, a równocześnie nie ma wprowadzonego podatku od tych, którzy na nas, na Polakach zarabiają i wywożą to sobie wszystko do swojej kieszeni albo do swojego kraju, a my się na to godzimy. Drugie źródło, z którego też nie bierzemy pieniędzy, to jest podwyższenie akcyzy na alkohol. I znowu stoi wielkie lobby, między innymi od małpek i od alkoholu, które chodzi i mówi, nie róbcie tego,
15: ale
11: nie
15: pan
11: róbcie.
15: Minister Domański kilka dni temu był w tym studiu, rozmawiałem z nim i on w jakimś sensie miał pretensje do pani, że pani nie konsultuje z nim tych projektów. On powiedział tak, w przypadku akcyzy będzie odrębny projekt rządowy. Nie będzie akceptacji dla pani projektu.
11: Ale to już jest taka, zabawa w piaskownicy, w której...
15: On, co więcej, jeszcze jedną rzecz pani powiem. On powiedział, że pani nie była u niego przed posiedzeniem rządu, nie poprosiła pani o spotkanie, nie skonsultowała pani. Tak jakby miała pretensje do pani.
11: Panie redaktorze, rozmowa o sprawiedliwych podatkach i zmianie podatkowej powinna się odbyć na poziomie liderów tej koalicji.
15: Ale się nie odbywa.
11: Nie odbywa.
15: Dlaczego?
11: Ponieważ pan premier takiej rozmowy nie zwołuje.
15: Jest, a powinien zwołać spotkanie? Powinien.
11: Oczywiście, że powinien. I wtedy na taką rozmowę przyjdę i będziemy rozmawiać. To naprawdę nie jest tak, że szefowie partii mają teraz koalicyjnych biegać po poszczególnych ministrach i prosić, a zgódź mi się na to, a zgódź mi się na tamto. Z tego to jest chaos. Tylko powinien być całościowy plan zmian podatkowych. Tego planu nie ma i dlatego tak, my wychodzimy przed szereg, jak zechciał i poczytuje to sobie za komplement powiedzieć pan rzecznik Szłapka i domagamy się tej zmiany, bo inaczej bez nas w ogóle by nic nie było.
15: Pani poczytuje sobie tylko komplement, to brzmiało jak nagana.
11: Ale dla mnie
15: krytyka.
11: To jest... Widocznie tak sobie wyobraża politykę pan, chociaż mieliśmy bardzo sympatyczną rozmowę, siedzieliśmy koło siebie z panem Szłapką w Sejmie ostatnio i on powiedział, że to nie była krytyka, ani nie była żadna nagana. Ja mu powiedziałam, że poczytuję to sobie za komplement i naprawdę mi się
15: fajne bardzo... macie stosunki.
11: Ale nie, to była autentycznie sympatyczna wymiana zdań. Polityka jest... o zrobieniu rzeczy nowych.
15: A co z tym progiem podatkowym? Podniesieniem progu podatkowego? Minister Domański mówi, nie ma na to pieniędzy.
11: To ja mówię, gdzie są na to pieniądze. Wprowadzenie akcyzy, podwyższenie akcyzy na alkohol, przekierowanie na zdrowie i wtedy nie trzeba będzie tyle z budżetu łożyć na zdrowie. Wprowadzenie podatku cyfrowego, modyfikacja ryczałtu.
15: Czyli jeśli będzie wprowadzony podatek cyfrowy, wpływy z tego podatku sprawią, że będzie można podnieść próg podatkowy, tak?
11: Tak jest.
15: Ze 120 do 140.
11: Ja przypominam, że to Koalicja Obywatelska, nie Polska 2050, złożyła zobowiązania bardzo dużego podwyższenia kwoty wolnej od podatku. To są pieniądze 6 razy większe niż to, co proponujemy my. Oczywiście, jeżeli na to by się znalazły pieniądze, no to jest świetne, bo to załatwia i ulgę dla klasy średniej i dla jeszcze innych podatników, ale my jesteśmy odpowiedzialni, tak wielkich rzeczy i kosztów nie proponujemy, bo tych 60 miliardów naprawdę nie ma, ale tych 8, żeby ludzie średnio zarabiający nie stawali się nie byli traktowani jak bogacze, którzy mają płacić 32%, kiedy obok siedzi Facebook i ile płaci, panie redaktorze? 0,5%. A czy ja mogę zadać jedno pytanie?
15: Bardzo proszę.
11: Bardzo dziękuję. Otóż wielka reforma, którą w czasie tej kadencji zainicjował rząd.
15: Wielka reforma?
11: Duża zmiana.
15: Bardzo
11: wielka.
15: Dobre pytanie.
11: Cyk, cyk, cyk, cyk.
15: Nie ma.
11: O to chodzi. O to chodzi i o to my walczymy. I chcę powiedzieć, wielka reforma podatkowa. Banki, cyfryzacja, podwyższenie akcyzy, podwyższenie drugiego progu podatkowego, modyfikacja ryczałtu. Druga wielka zmiana.
15: Ale to, co pani proponuje, jest bardzo ambitne, ale mam wrażenie, że, proszę mi wybaczyć, że pan premier nie za bardzo przejmuje się pani postulatami, bo gdyby się przejął tym rzeczywiście, to zorganizowałby takie spotkanie i pogadalibyście, uzgodnilibyście tą wielką reformę, a tego nie ma. A lada moment będą wybory, będzie kampania i to nie będzie już czas na żadną wielką reformę.
16: My jesteśmy jednym z koalicjantów, w związku z tym naszą rolą, nie jesteśmy małym koalicjantem, więc naszą rolą jest robienie wszystko, co możliwe z pozycji takiego koalicjanta, żeby zmiana się dokonała. I na takiego koalicjanta jesteśmy skuteczni, bo z tego, co już powiedziałam, podatek bankowy jest, choć na początku był przez rok krzyk, że absolutnie nie, ale perswazja, też rozmowa z ludźmi i przekonywanie ludzi do tego i mówienie nie, to jest nieprawda, co wam wciskają kit banki, że wszystko przerzucą na was, nie bójcie się, macie prawo do tego. I zdarzyło się, słyszę, że ta akcyza też będzie zrobiona, tylko...
17: Tylko jako projekt rządowy.
16: Panie redaktorze, ale na koniec będzie, no to już jest taka zabawa w piaskownicy, nie weźmiemy waszego Polski 2050, bo nie honor, ale na koniec
17: zrobimy. Ale minister Domański bawi się w piaskownicy?
16: No trochę to jest tak, jest gotowa w Sejmie, będzie głosowana już na najbliższym Sejmie i ona w 80% jest oparta na rozwiązaniach pana ministra przecież. Tam jest wszystko tak, jak pan minister chciał rządowo. Ale jeżeli...
17: Może powinna pani tak naprawdę inaczej to rozegrać, zadzwonić do niego, umówić się i sprawić, żeby to on przedstawił jako swój pomysł.
16: Tak naprawdę poważnie to by było... Po pierwsze, pan minister też ma do mnie telefon i rozmawiamy, więc...
17: Kto do kogo ma pierwszy wykonać ten telefon?
16: To jest zupełnie obojętne. Rozmawiamy tak naprawdę często w różnych sprawach, w tym KPO-skich, więc to nie jest problem braku rozmowy między nami. Prawda o tej sytuacji jest taka, że jest projekt Polski 2050. On jest dobry, wszyscy wiedzą, że to trzeba zrobić i teraz odbywają się takie, przepraszam, chochole, tańce, jak zrobić, żeby to nie było Polski 2050, tylko Platformy Obywatelskiej.
17: Czyli chcą tak naprawdę pani odebrać satysfakcję, że to jest pani pomysł.
16: Tu się mylą, dlatego że satysfakcja dla mnie będzie jak z podatkiem bankowym. Kiedy to się zdarzy i pojawi się dodatkowe 3 miliardy na ochronę zdrowia w Polsce i wtedy ja będę miała wielką satysfakcję. Oczywiście uważam, że powinno to się zdarzyć szybciej. Jak już jest projekt w Sejmie, róbmy szybko, żeby potem i słusznie przedsiębiorcy nie narzekali, że są nagłe zmiany podatkowe. Dajmy im pół roku informacji o tym, że to się zdarzy. To jest to samo, co ze szkołami wolnymi od smartfonów. Można to zrobić już. Jest gotowy projekt i od roku mrożony. Na początku było nie, że to jest złe, że nigdy się nie zdarzy. Potem pan premier zmienił zdanie, także pod wpływem naszej perswazji, co tu dużo mówić, i teraz identyczny projekt idzie rządowy i okej, i będziemy mieli satysfakcję, że ważna zmiana się dokona, z tym, że to będzie na ostatnią chwilę.
17: Dobrze, właśnie. Co będzie, jeśli ta zmiana się nie dokona? Jeśli A, nie będzie podatku cyfrowego, B, nie będzie podniesienia progu podatkowego, C, nie będzie tej akcyzy skierowanej na zdrowie.
16: Ja myślę, że akcyza to będzie. My jesteśmy...
17: Czy jest jakiś non possumus, czy jest jakaś linia, po której przekroczeniu państwa nie ma w rządzie?
16: To nie jest kwestia, właśnie ja powiedziałam wprost, że z nami metodą ultimatów nikt działać nie będzie, my stawiamy...
17: Ale świetnie poszło...
16: Ale właśnie nie poszło.
17: Świetnie poszło, dlatego że pani minister Paulina Henik-Kloska, do której mieliście pretensje, ją krytykowaliście, została obroniona.
16: Ale panie redaktorze, myśmy...
17: I zagłosowaliście tak, jak chciał pan premier.
16: Panie redaktorze, pan premier powiedział... Mają głosować, basta. A my powiedzieliśmy, zagłosujemy za, jeśli pani minister przyjdzie do nas na klub i podejmie określone zobowiązania.
17: Pani posłanka Leo przepowiedziała tą sytuację, niczym Jasnowic, że dzisiaj napinacie muskuły, krzyczycie, krytykujecie, a z podkulonym ogonkiem zagłosujecie za panią minister.
16: To czy ja mogę powiedzieć, jak proszę rzeczy bardzo się miały? To proszę mi pozwolić powiedzieć. Można przeinaczyć rzeczywistość wszelako, ale rzeczywistość była, jaka była, i fakty są takie. Powiedzieliśmy, jesteśmy odpowiedzialnym koalicjantem, zagłosujemy za, jeżeli pani minister przyjdzie do nas na klub i podejmie określone zobowiązania. Pani minister na początku powiedziała, że nie przyjdzie do nas na klub. Wówczas my powiedzieliśmy, no to trzeba się liczyć z tym, że nie zagłosujemy za nią, i pod tą presją zmieniła zdanie. Mówią, że nawet ktoś jej powiedział, żeby przyszła na ten klub. Zmieniła zdanie, przyszła na klub. To była kulturalna rozmowa, żeby też była jasność. Nikt tam nikogo nie poniżał. Była kulturalna, merytoryczna rozmowa. Zostały podjęte bardzo konkretne i ważne zobowiązania. Mają być małpki włączone do systemu kaucyjnego i ma być wreszcie rozliczone czyste powietrze. 1/3 tego rozliczenia już dostaliśmy, kwity, koniec. Takie są fakty.
17: Czyli wygraliście.
11: Ja wiem, czy wygraliśmy, powiedzieliśmy, postawiliśmy warunek, ten warunek został zrealizowany, wygrała koalicja, bo gdyby nie został zrealizowany, to koalicja by na tym przegrała. Chyba na koniec wszyscy się zachowali odpowiedzialnie. Pani minister sama, czy pod czyimś wpływem przyszła na klub i przestała wokół tego no, naprawdę robić zachowań, które nie powinny mieć miejsca w koalicji, bo każdy minister powinien przychodzić na klub, jak ma zaproszenie. I tyle. To są normalne reakcje, relacje koalicyjne, a nie stawianie ultimatów.
17: Dobrze.
11: I myśmy rzeczywiście taką zasadę tutaj zrealizowali.
17: To teraz seria pytań naszych słuchaczy. Mają troszeczkę inne zdanie niż pani, bo na przykład Wojtek mówi tak. Zostaliście rozegrani na dużej politycznej szachownicy. Oczywiście zaprzeczacie temu, co rozumiem. Jednak wasze machanie szabelką nic nie dało. Czy w 2027 wasza partia będzie samodzielnie startować w wyborach? Czy już zakładacie, że bez innej partii nie uda się dostać do Sejmu? Czyli w połączeniu pewno z inną partią.
11: Postawiliśmy jasno warunek. Będziemy głosować za, jak pani minister przyjdzie. Pani minister przyszła, daliśmy ostrożny kredyt zaufania. Bardzo jasna sekwencja. Do tego się dorabia teraz jakieś nie wiadomo...
17: Dobrze, to zostawmy to. Co ze startem samodzielnym państwa?
11: Teraz jest czas na pracę. Naprawdę to jest przekleństwo demokracji.
17: Ale nie wymyślono lepszego systemu.
11: I nie wymyślono lepszego systemu, ale to nie zmienia faktu, że w ramach tego systemu starajmy się działać najlepiej, jak się da.
17: I już się zaczyna kampania
11: wyborcza. I cały czas trwanie w kampanii powoduje, że wszyscy się zajmują słupkami, koalicjami.
17: Ale pani jest szefową partii, musi pani o tym myśleć.
11: Ja myślę o bardzo wielu rzeczach, a na dzisiaj mój priorytet jest taki, żeby pan redaktor za rok umiał odpowiedzieć, jaka wielka zmiana się dokonała.
17: Dobrze.
11: I żeby ludzie umieli odpowiedzieć.
17: Rozumiem takie podejście.
11: Czyli bo jakby pan redaktor
17: pokazujemy
11: zadał mi
17: osiągnięcia
11: pytanie,
17: i sprawy programowe, nie zajmujemy się
11: nie
17: słupkami.
11: Robimy. Jakby pan redaktor zadał mi pytanie, jakie jest największe osiągnięcie Polski 2050, to ja bym powiedziała, zrobiliśmy rewolucję mieszkaniową, której by bez nas nie było. I dzięki której ceny mieszkań przestały rosnąć, a nawet zaczęły spadać i idziemy z tą rewolucją dalej.
17: Idealny moment na zadanie innego pytania naszego słuchacza. Dawid, pani minister, dlaczego Ministerstwo Sportu forsuje spóźniony projekt wiceministra Rasia, który wygląda na napisany pod dyktando lobby najmu krótkoterminowego? Czy to przypadek, że resort odrzucił konkretne rozwiązania Polski 2050, dające wspólnotom prawo weta na rzecz miękkiej rejestracji, która w żaden sposób nie ogranicza ekspansji platform i korporacji zarabiających na wyludnianiu centrów miast?
11: Odpowiadam wprost. Nie rozumiem, dlaczego taki projekt jest forsowany. To jest projekt zły. Ja zgłosiłam w tym zakresie, zgłosiłam do niego uwagi. Po pierwsze, problem z tym projektem polega na tym, że jest bardzo długi okres odłożenia tej reformy, aż do 29-30 roku nawet samorządy nie będą mogły nic zrobić i nie ma w tym projekcie prawa dla ludzi, żeby decydowali, czy chcą mieć taki Airbnb, hotel, często chaos i burdy w swojej kamienicy, w swojej spółdzielni.
17: Polska 2050 nie poprze tej ustawy, tego projektu?
11: Nie poprzemy tego projektu, jeżeli nie da ludziom prawa do decydowania, właścicielom, normalnym mieszkańcom prawa do decydowania, czy mają, czy nie mają hotelu.
17: Widzi pani, w tej sprawie
11: domu
17: są różne punkty widzenia.
11: My mamy nasz projekt, do którego gorąco namawiamy. Ten projekt jest w Sejmie, przeszedł pierwsze głosowanie i teraz znowu jest mrożony w komisji. I wie pan redaktor dlaczego? Dlatego, że zdecydowana większość posłów wie, że to jest słuszne.
17: Kto to mrozi? Kto konkretnie odpowiada za mrożenie?
11: Dzisiaj jest w dwóch komisjach infrastruktury i samorządowej. Mrożenie na razie trwa krótkie tygodnie, więc to jeszcze nie jest takie mrożenie permanentne, ale gorąco tutaj wzywam, żeby naprawdę nie przechodzić w długookresowe.
17: Kto jest na czele tych komisji?
11: Mrożenie.
17: Przedstawiciel jakiego ugrupowania?
11: Jeśli chodzi o infrastrukturę, to chyba Klub Centrum, a jeśli chodzi o, to jest pan poseł Suchoń, Suchoń, a jeśli chodzi o samorządową, nie chcę się pomylić. Nie chcę się pomylić.
17: Dobrze.
11: Trzeba sprawdzić. Niemniej, chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć. Ludzie muszą mieć prawo do zdecydowania. Takie rozwiązania są w różnych innych krajach i to jest okej. I posłowie wiedzą, że to okej.
17: Inny mamy punkt widzenia.
11: Że to jest
17: pani minister,
11: słuszne.
17: Krystian pyta. Pani formacja pisze tak. Lansuje prawo umożliwiające utworzenie tak zwanych stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Aż czuć tutaj lobbying sieci hotelowych. Dlaczego Polska 2050 chce uderzyć w drobnych przedsiębiorców? Dlaczego mam nie mieć prawa wynająć swojego mieszkania na krótki termin? Tutaj interesy są rozbieżne.
11: My? Zresztą w ustawie rządowej akurat jest podobne rozwiązanie, tylko odłożone na daleką przyszłość. Chcemy, żeby oprócz mieszkańców, i to decyduje wówczas większość właścicieli mieszkań, czyli to jest maksymalne poszanowanie własności mieszkania. Większość właścicieli decyduje, czy chce mieć ten hotel, czy nie chce mieć hotel. Jak większość zdecyduje, że chcą wynajmować, to
17: nie jest
11: głos będzie
17: pani lobbystką sieci hotelowych.
11: To jest taka śmieszne obrócenie kota ogonem. Jestem lobbystką zwykłych ludzi, żeby zwykli ludzie, zwykli mieszkańcy, zwykli właściciele mieszkań mogli zdecydować. Po drugiej stronie stoją wielkie korpo wynajmujące, które już na wszelki sposób próbują obrócić kota ogonem i wciągać w to jakieś.
17: Dobrze, to kolejne pytanie zwykłego naszego słuchacza. Krystian wraca do tego, o czym już mówiłem. Czemu Polska 2050 wspiera najbardziej niepopularną minister rządu Donalda Tuska, panią minister Cienkowską? Politycy z wszystkich klubów zaczęli mniej lub bardziej oficjalnie krytykować jej bezprawne działania w sprawie nowego podatku, a mimo tego Polska 2050 udaje, że problemu nie ma. Czy pani minister Cienkowska cieszy się pani 100% zaufaniem?
11: Tak. A decyzję, którą podjęła, jest decyzją całego rządu za zgodą premiera.
17: Okej. Grzegorz, w jaki sposób chcecie zmusić koncerny produkujące urządzenia multimedialne, tak jak Apple czy Samsung, aby nie przerzuciły kosztów opłaty reprograficznej na klientów? Tłumaczenia pani Cienkowskiej, twierdzi Grzegorz, w tej kwestii są niedorzeczne. Traktuje ludzi jak baranów.
11: Konkurencja, wolny rynek. W całej Unii Europejskiej są podobne rozwiązania. A wie pan redaktor dlaczego? Bo państwa Unii Europejskiej dbają o swoją kulturę, swoją suwerenność narodową, swoją tożsamość narodową. Wiedzą, że w takie rzeczy trzeba wspierać i inwestować, bo inaczej zaleje nas ta sama niemiecka, francuska, amerykańska kultura. Chcemy mieć swoją tożsamość narodową, to musimy w nią inwestować i to jest istota.
17: Okej, Paweł, czy ma pani analizy, które potwierdzą, że zwiększenie akcyzy na alkohol nie spowoduje spadku sprzedaży i tym samym nie obniży wpływów do budżetu?
11: Podwyższenie akcyzy na alkohol przyniesie według naszych analiz około 2,8 dodatkowych miliarda złotych do budżetu i zostanie zgodnie z naszą ustawą całościowo przekierowane na ochronę zdrowia i mam też analizy, które pokazują, że nadmierne spożycie alkoholu, nikt nie mówi o prohibicji, nadmierne spożycie alkoholu kosztuje budżet państwa do 100 miliardów złotych. To są sprawy bezpieczeństwa, policyjne, sprzątanie,
17: no i
11: przede wszystkim tak. Zdrowie. Więc naprawdę jak się tą całą kalkulację zrobi, to kalkulacja jest oczywista. Po drugiej stronie stoją lobbyści alkoholowi, którzy rzeczywiście będą na każdy sposób wyli i mówili: ludzie kochani, to jest wszystko na waszą szkodę, bo przecież żaden lobbysta nie powie, to jest na moją korzyść.
17: UKIP-LS, co to znaczy, że pani ugrupowanie jest, cytat, wiernym koalicjantem? Nie sądzi pani minister, że tkwienie w toksycznej relacji politycznej nie jest cnotą, tylko masochizmem?
11: Ja nigdy nie powiedziałam, że jesteśmy wierni. Wierny to mąż do żony, żona do męża. A w koalicji trzeba być odpowiedzialnym. My jesteśmy odpowiedzialni w tej koalicji i tę odpowiedzialność rozumiemy tak, że jesteśmy awangardą reform. Wychodzimy przed szereg, jeżeli ten szereg stoi w marazmie. Mówimy dokładnie, co zrobimy i to, co powiemy, wykonujemy. Jeżeli powiedzieliśmy, że warunkiem jest przyjście pani minister i wtedy damy jej ostrożny kredyt zaufania, to jak ona przyszła, to nie będziemy się zachować nieodpowiedzialnie i kłamać, tylko dotrzymujemy słowa. Też dotrzymaliśmy słowa we wszystkich naszych zobowiązaniach koalicyjnych, ale nie damy się uciszyć i zapędzić do tego, jeżeli ktoś tak rozumie koalicję, że stoimy w szeregu, na baczność milczymy, żadnych zmian nie wprowadzamy. I wie pan redaktor dlaczego? Dlatego, że te zmiany są po prostu potrzebne. Jak my tych zmian nie wprowadzimy, to przy takim niesprawiedliwym systemie podatkowym będzie coraz większa luka budżetowa.
17: I przegracie wybory?
11: Ale pan redaktor ciągle o przegranych wyborach. Ja wierzę w to, że trzeba przynosić duże, dobre, ważne rozwiązania. Z tego potem jest szansa na wygrane wybory.
17: Dobrze.
11: Ale w polityce jestem dlatego, żeby dokonywać zmian i naprawdę dokonałam, głównie idąc pod prąd niestety, i dokonaliśmy zmian i w mieszkaniówce, i w podatku bankowym, i w, jeśli chodzi o jawność umów, która za 2 miesiące wejdzie, i w wielu innych rzeczach, idąc pod prąd. Dlatego, że najczęściej się tych zmian trudnych, nowych i ważnych dla ludzi nie chce.
17: To jeszcze jedno pytanie. Tak, jeszcze jedno pytanie a propos, jednak ludzi to interesuje. Mario Gawron, jak to jest być zjedzonym przez Donalda Tuska? W kampanii wyborczej mieliście być trzecią drogą, a okazaliście się być przylepą, później przystawką, a na samym końcu jesteście aktualnie w niektórych sondażach niewykazywani. I jeszcze jest postscriptum do tego pytania, dalej czekam na telefon od lekarza, bo to była wasza obietnica.
11: Jesteśmy małym koalicjantem. To jest bardzo zabawne, jak jedni, bardzo tendencyjne pytanie, mówią, jesteście trzecią nogą, a drudzy mówią, jak to wychodzicie przed szereg do szeregu. Jesteśmy w tej koalicji reformatorami, ale jesteśmy w tej koalicji po to, żeby realnie zmieniać. Bo oczywiście można sobie usiąść na kanapie, kręcić rolki i narzekać. Tylko od tego nie ma żadnej realnej zmiany. A my jednak tą realną zmianę
17: Dobrze, a propos zmian personalnych.
11: Prowadzamy.
17: Pani minister, jeszcze dwa pytania na koniec. Bo premier Tusk wczoraj był pytany o to, czy politycy Centrum, czyli tego ugrupowania, które powstało po...
11: To jest klub. Tam klub, nie ma
17: no tak,
11: partii.
17: Klubu Centrum, czy powinni mieć wiceministrów? I pan premier powiedział, że jest bardzo otwarty, bo powinno dojść do pewnego równoważenia. Czy miałaby pani coś przeciwko temu, żeby politycy Centrum zostali wiceministrami nowymi?
11: To w ogóle nie jest
17: nie interesuje to panią.
11: Moją sprawą.
17: Okay,
11: to jest decyzja
17: nie ma pani
11: pana,
17: nic przeciwko.
11: To jest decyzja pana premiera. Oczywiście obiecywał, że rząd będzie mniejszy, a nie bardzo duży.
17: Czyli pani by się zdziwiła, gdyby byli kolejni wiceministrowie.
11: Ale to jest decyzja pana premiera, bo też nie jest tajemnicą, że dzisiaj ten klub już jest umówiony na listach Platformy Obywatelskiej. Też wszyscy to wiedzą. Więc to
17: Ale jak to? To znaczy nie będzie odrębnego ugrupowania Centrum?
11: No oczywiście, że nie będzie i...
17: Wszyscy są dogadani już z premierem Tuskiem?
11: Wszyscy nie wiem, ale wiadomo, pan redaktor nie wie o tym dobrze tak samo jak ja, więc tutaj nie dziwmy się, że jest umowa, że określone osoby z tamtego klubu idą już na jednej liście, więc dzisiaj to jest
17: platforma... To Paulina Henikowska, Mirosław Suchoń?
11: Jakie mają umowy, to już między nimi, natomiast to jest dzisiaj platforma taka mała bis w koalicji i tym samym...
17: Centrum to jest platforma mała bis?
11: No jeżeli są umówieni na jednej liście.
17: Ale pani widziała tę umowę?
11: Panie redaktorze, są umówieni według pana redaktora na jednej liście.
17: Ja nie wiem, słyszałem, ale nie mam dowodów. A pani ma?
11: Dobrze, to ja też słyszałam i tak jak wszyscy słyszeliśmy. I to jest decyzja pana premiera. Natomiast dla nas kluczowa rzecz jest jedna. Jest umowa koalicyjna. Każda zmiana, jeśli chodzi o ministrów któregokolwiek z koalicjantów, musi być z tymi koalicjantami ustalone.
17: Czyli pani oczekuje konsultacji w tej sprawie premiera z panią?
11: Każda zmiana
16: jeśli chodzi o wiceministrów, ministrów Polski 2050, musi być ustalona z Polską 2050.
17: Czyli pani sobie nie wyobraża, żeby pan premier usunął wiceministra Polski 2050 na jego miejsce dał wiceministra z centrum.
16: Tak samo jak sobie nie wyobrażam, żeby usunął ministra z lewicy i dał na jego miejsce kogoś z centrum. Albo ministra z PSL-u bez uzgodnienia z PSL-em.
17: Wszystko jasne.
16: I dał... Jedną rzecz powiem. W tej koalicji dzisiaj są różne nierównowagi. Ta nierównowaga wcale nie jest wokół Polski 2050, tylko jest głównie między PSL-em a Lewicą, jak już uczciwie na to spojrzeć. Mamy klub o kilkanaście posłów większy i o kilkanaście posłów mniejszy, który ma i marszałka, drugą osobę w państwie, i wicepremiera.
17: Więc to powinno ulec zmianie?
16: Właśnie uważam, że nie powinniśmy dzisiaj wchodzić w żadne personalia, bo zamiast zmian wejdziemy w kolejną wielomiesięczną dyskusję personalną.
17: Ostatnie pytanie złe. Dotyczące konkretnej persony, konkretnej osoby.
16: Rozwiązujmy sprawę.
17: Czy przygotowywane wnioski o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni to pani zdaniem działanie prokuratury na polityczne zlecenie?
16: Ale widział ktoś działania prokuratury w tej sprawie?
17: Są informacje nieoficjalne, TVN24, że
16: widział...
17: takie wnioski są przygotowywane.
16: A pana redaktora to nie dziwi, że na razie nie ma nic z prokuratury.
17: A pani uważa, że to są specjalne wrzutki, komuś zależy na uderzenie w byłego marszałka?
16: Wokół ważnego głosowania media, i to określone, nagle zaczynają o tym mówić. I to dokładnie tak, jak pan marszałek wykazał w swoim wpisie twitterowym, jak jest jakaś sytuacja, w której ktoś chciałby wywrzeć presję na niego czy na Polskę 2050, to w określonych mediach zaczynają się w tej sprawie pojawiać informacje, które
17: nie są... Czy ktoś chce z rządu skrzywdzić pana marszałka Hołownię?
16: Do tej pory poparte żadnymi
17: dokumentami. Czy ktoś chce się zemścić na panu marszałku?
16: Zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że próbowano bezskutecznie, zerowym skutkiem podchodzić do naszych posłów. To są realia tej koalicji. Czy ktoś nas od tego zastraszy? Nie. Czy ktoś mnie od tego zastraszy? Nie. Czy ja przestanę walczyć o to, żeby ludzie mieli prawo w Airbnb zdecydować, czy chcą mieć hotel lub gorszą instytucję za swoją ścianą? Nie będę o to walczyć.
17: Czy pan marszałek Hołownia w sprawie kolegium humanum jest pani zdaniem fair, czysty?
16: A widział pan jakiekolwiek dokumenty, które
17: były... Ja pani pytam.
16: A
17: czy
16: ja
17: ma pani
16: też
17: zaufanie do pana marszałka?
16: I ja mam zaufanie do pana marszałka i nikt nie widział żadnych dokumentów, a rzeczy się toczą medialnie i są wykorzystywane w bardzo określonych momentach.
17: Bardzo pani dziękuję. Pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Dziękuję, miłego dnia.
16: Dziękuję.
17: Dziękuję.
14: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: 5:00. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozpoczęty w poniedziałek projekt Wolność, mający na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormuz, został wstrzymany na krótki okres czasu. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem. Na prośbę Pakistanu i innych krajów, w oparciu o ogromny sukces militarny, jaki odnieśliśmy podczas kampanii przeciwko Iranowi, a także fakt, że poczyniliśmy ogromne postępy w kierunku pełnego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu, wspólnie uzgodniliśmy, że choć blokada pozostanie w pełnej mocy, projekt Wolność zostanie wstrzymany na krótki czas, by sprawdzić, czy porozumienie zostanie sfinalizowane i podpisane, napisał Trump, nie podając żadnych dodatkowych wyjaśnień. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał, że operacja Epicka Furia się zakończyła, a jej miejsce zajął właśnie projekt Wolność. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus. Operacja Epicka Furia się zakończyła i prezydent powiadomił o tym kongres. Skończyliśmy z tą fazą, teraz przeszliśmy do projektu Wolność, powiedział Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Jak podkreślił, USA osiągnęły wszystkie cele swoich operacji, a nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormuz dla żeglugi statków handlowych jest ściśle obronna. To bardzo proste, nie ma strzelania, chyba że zostaniemy ostrzelani jako pierwsi. Nie atakujemy ich, nie atakujemy, ale jeśli atakują nas, atakują statek, to musimy na to odpowiedzieć, tłumaczył Rubio. Jak zaznaczył, Ameryka podjęła się tego wyzwania dla świata. Nie może się zgodzić na to, by Iran wbrew prawu międzynarodowemu blokował międzynarodowy szlak morski. Określił irański proceder mianem przestępczego i zaznaczył, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotąd 10 marynarzy. Ogłoszenie końca operacji ofensywnych przeciwko Iranowi ma związek głównie z chęcią uniknięcia zwrócenia się do kongresu o formalną autoryzację użycia siły. Zgodnie z prawem Biały Dom musi zwrócić się o to po 60 dniach wojny. Izrael przekaże Niemcom paliwo lotnicze, ogłosił składający wizytę w Berlinie szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar. Izraelski rząd zbada też możliwości eksportu gazu ziemnego. W ostatnich dniach do izraelskiego Ministerstwa Energii i Infrastruktury wpłynął wniosek Niemiec o pomoc w zakresie dostaw paliwa lotniczego i gazu ziemnego. Inspekcja w Departamencie Paliw wykazała istnienie nadwyżek produkcyjnych paliwa, które mogą zostać przeznaczone na eksport. Jak podał brytyjski dziennik Guardian, światowe linie lotnicze ograniczyły w maju ofertę o około 2 milionów miejsc, dostosowując siatkę połączeń do rosnących kosztów paliwa. Łącznie liczba lotów na świecie spadnie o około 13 tysięcy, czyli o mniej niż 2% globalnej przepustowości. Największe spadki odnotowano w Stambule i Monachium, gdzie ograniczenia wprowadziły Turkish Airlines i Lufthansa. Są nowe informacje na temat tragedii w Lipsku. Mężczyzna, który wjechał tam samochodem w pieszych, był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniły niemieckie władze. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, a przedwczoraj, późnym popołudniem, wjechał w tłum. Zabił 2 osoby, a 25 zranił. Te szczegóły ma reporter Radia Z Marcin Friedrich, który wie, dlaczego mężczyznę wypuszczono ze szpitala.
1: Bo podczas pobytu w szpitalu nie stwierdzono, by zagrażał sobie czy innym pacjentom. W szpitalu psychiatrycznym przebywał też z własnej woli. Nie było więc podstaw, by go tam dalej trzymać, tłumaczą niemieckie władze. Policja znała go wcześniej z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. We wczorajszym ataku zginęła 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna. Stan dwóch rannych osób jest nadal ciężki. Kilkudziesięciu osobom udzielono także pomocy psychologicznej. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura w Lipsku. W Łodzi trwają przygotowania do reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej. Ma ona być odpowiedzią na braki kadrowe w Wojskowej Służbie Zdrowia i wzmocnić medyczne zabezpieczenie naszej armii. Uczelnia zacznie działać od lipca. Pierwsi studenci rozpoczną naukę najpóźniej w przyszłym roku. Wczoraj podpisane zostały kolejne listy intencyjne, m.in. w sprawie przejęcia na potrzeby utworzenia uczelni szpitala imienia Pirogowa. Chcemy, żeby zdolności Wojskowej Akademii Medycznej były jak największe, mówi Radiu Z wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Kwestia medycyny pola walki i ewentualnego zabezpieczenia medycznego na wypadek kryzysu to nie jest po prostu jakaś procedura. To jest żywotny interes państwa.
0: Program nauczania będzie stale zmieniany i dostosowywany do doświadczeń, które przynoszą współczesne pola walki, m.in. wniosków płynących z wojny w Ukrainie, dodaje pełnomocnik ministra do spraw utworzenia Akademii pułkownik Robert Gregulski.
3: Ta Akademia będzie miała spisane w statucie wszystkie te procesy badać, analizować i przedstawiać kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: W przyszłym tygodniu Sejm ma przyjąć ustawę o reaktywacji Akademii Medycznej w Łodzi. Na jej utworzenie w budżecie MON zabezpieczono około 0,5 miliarda złotych. Senator Centrum o zakusach klubu na stanowiska w rządzie i w parlamencie. Rozmowy trwają, mówi Grzegorz Fedorowicz. To w związku z planem powiększenia politycznych wpływów po rozłamie Polski 2050. Wiadomo, że formacja chciałaby dostać stanowiska co najmniej dwóch wiceministrów, ale też wicemarszałków Sejmu i Senatu.
4: Negocjacje lubią ciszę. Przede wszystkim to jest taka zasada. Rzeczywiście przedstawiciele Centrum naszego klubu rozmawiają z koalicjantem największym o tym, że chcielibyśmy wziąć określone obszary odpowiedzialność. Natomiast jeszcze nie ma finału tych dyskusji.
0: Mówi Fedorowicz. Wszystko wskazuje jednak na to, że nominacje będą. Tym bardziej, że nawet premier deklaruje tu otwartość. Problemy mieszkańców nielegalnie postawionego bloku w Krakowie. Wczoraj wyłączono im ogrzewanie. W najbliższych dniach planowane jest odcięcie wody i prądu. Pięciokondygnacyjny budynek przy ulicy Centralnej ma być wyburzony, bo jest samowolą budowlaną. Powstał bez pozwolenia jako nadbudowa warsztatu samochodowego. Ale jego właściciel twierdzi, że decyzja o rozbiórce jest bezprawna i nadal wynajmuje 26 mieszkań. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Sprawa samowoli ciągnie się przed urzędami i sądami od 16 lat, ale mieszkańcy byli dzisiaj zaskoczeni odcięciem ogrzewania.
6: Ja 3 lata tutaj mieszkam.
7: Wiedział pan, że to jest samowola budowlana?
6: Niech to nie zmieni, nie powiedział.
8: Mam tutaj, mogę umowę pokazać, wszystko, płacę rachunki.
5: Właściciel budynku Paweł Rzepka nadal zapewnia ich, że nie muszą się wyprowadzać.
9: Na mojej działce nie ma decyzji rozbiórkowej. Cały budynek stoi na 4 działkach, a decyzja jest wydana na 1.
5: Decyzja o rozbiórce jest prawomocna i ostateczna, a mieszkańcy wiedzieli o niej od 1,5 roku. Usłyszałem od prezydenta. Pomoc lokatorom zaoferował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Więcej o tej sprawie piszemy na radioz.pl. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać katastrofę samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie.
5: Z Radia Z wiecie, że w rejonie ogromnego pożaru lasu późnym wieczorem rozbił się samolot Dromader, zginął jego pilot, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
7: W wyniku akcji ratunkowo-gaśniczej, która w obecnych warunkach jest bardzo trudna, doszło do tragedii. Jeden z samolotów uczestniczących w akcji typu Dromader spadł, a pilot, który uczestniczył w tej akcji, poniósł śmierć na miejscu.
5: Pożar na terenie Nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim zajął ponad 150 hektarów. Akcja gaśnicza trwa.
6: Trzeci dzień matur po polskim i matematyce. Dzisiaj uczniowie zmierzą się z pisemnym egzaminem z języka obcego.
5: Do wyboru kilku języków mówi reporterowi Radia Z Michałowi Dzieneńskiemu szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zachrzewski.
8: I tutaj maturzysta może wybrać język angielski, język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski. Po raz pierwszy w tym roku może wybrać ukraiński jako język obcy oraz język włoski.
9: Rozumiem, że najwięcej wybiera język pewnie angielski.
8: Tak, najbardziej popularnym językiem jest egzamin z języka angielskiego.
5: Pisemny egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym potrwa 2 godziny.
6: Podwyżki na razie wyhamowały maksymalne ceny paliw. Dziś takie same jak wczoraj. Minister energii ustalił stawkę za benzynę 95 na 6,49 za litr.
5: Benzynę 98 na 6,99, a diesla na 7,31. Rządowy program CPN obowiązuje na razie do 15 maja.
6: Administracja Donalda Trumpa oskarża New York Times o łamanie prawa przy rekrutacji pracowników. Skierowała do sądu na Manhattanie pozew przeciwko redakcji.
5: Pozew wysłany przez Federalną Komisję do Spraw Równych Szans Zatrudnienia dotyczy sytuacji z 2025 roku i pominięcia wieloletniego redaktora przy obsadzie stanowiska wiceszefa działu nieruchomości. Administracja uważa, że doszło do dyskryminacji rasowej i płciowej białego pracownika.
6: Gazeta odrzuca te oskarżenia, nazywając je atakiem politycznym.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Ależ dzisiaj różnica w pogodzie, słuchajcie, na północy i północnym zachodzie maksymalnie 11 stopni, a na południu, południowym wschodzie 26. To będzie prawie 11 stopni różnicy.
12: Doskonale to wszystko ująłeś w jednym pięknym zdaniu.
10: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Dzień dobry bardzo, słuchacie Radia Z o poranku. Jak fantastycznie, że jesteście kochani. 6 maja dzisiaj. Imieniny obchodzą Jakub oraz Filip. Wszystkiego najlepszego, dziewczęta.
1: A co?
0: A co?
1: Nie, matematu, nic. A co tam w kalendarzu świąt niezwykłych?
0: O, mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Okay.
0: Noga z gazu, wolniej. Jest jakieś mądre powiedzenie o tym, żeby się tak nie spieszyć?
1: Tak, koniom z wozu lżej.
0: Na przykład kierowcy, pamiętajcie. I dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać na ogólnopolską centralkę.
1: Ale jeszcze miałeś powiedzieć, że jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
0: No właśnie, chciałem to pominąć.
1: I że dzień bez... Dzień jak co dzień miałeś powiedzieć. Że tak się umawialiśmy.
0: Dzień bez diety.
1: No, dzień jak co dzień. No i to jest zabawne teraz.
0: Czyli fajnie. Nie trzeba tego obchodzić.
1: Nie trzeba, ale...
0: No, uff.
1: Dajcie nam znać, czemu wy już nie śpicie. Numer do nas 321 321 321.

0: poranku w Radiu Z mówimy dzień dobry, a nawet mówimy dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry bardzo.
0: I pytamy, dlaczego wy już nie śpicie o tak...
1: Dlaczego już nie śpicie?
0: Niemiłosiernie.
1: Niemiłosiernie.
0: Wczesnej porze.
1: Wczesnej porze.
0: Wiesz, że to już nie jest zabawne.
1: Już nie jest zabawne.
0: To już dawno
1: to
0: było.
1: To już dawno
0: robiłeś
1: było.
0: Robiłeś to milion razy
1: już. Robiłeś to milion
0: to
1: razy
0: nigdy
1: już.
0: Nie było zabawne.
1: To nigdy nie było zabawne.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Halo, halo, Powódka Radio Z. Ja dzwonię z województwa łódzkiego. A trzeba było w stadzie otworzyć przedszkole i dzieciaki mogły do nas przyjść. Pozdrawiam. Miłego dnia.
0: Ale jak? Przedszkola przed szóstą otwierają?
1: Chyba tak, bo trzeba w piecu napalić, bo to wiesz, zimno.
0: No tak, i trzeba dzieci obudzić, które zostały tam.
1: W szafce.
0: Bo rodzice nie odebrali. Dzień dobry, kochani, tutaj Radio Z.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
7: Mamy środę, dzień dobry bardzo w Radiu Z. Środa, 6 dzień maja. Wiadomości o 6 prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
8: Pożar lasu i katastrofa samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Nie żyje pilot.
9: Do 3 razy sztuka kolejne podejście rządu do ustawy o kryptowalutach.
8: Kibice Arsenalu w niebo wzięci. Kanonierzy pierwszym finalistą Ligi Mistrzów.
7: 6.

0: Akcja gaszenia lasu z tragicznym finałem. W nadleśnictwie Józefów niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie rozbił się samolot gaśniczy Dromader.
1: Stało się to późnym wieczorem w bardzo trudnych warunkach w okolicach, gdzie ogień objął ponad 150 hektarów lasu.
0: Ustalenia reportera Radia Z dają pełny obraz wydarzeń. Mateusz Kasiak.
2: Do tragedii doszło w okolicach wsi Osuchy niedaleko Biłgoraja. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdza mi, że samolot gaśniczy Dromader, który brał udział w akcji gaszenia pożaru lasu, spadł w bardzo trudnych warunkach, a pilot zginął na miejscu.
3: Na miejscu występuje bardzo duże zadymienie. Jest to porywy wiatru.
2: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnią jednak odpowiednie służby. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: MSWiA informuje właśnie, że tego ranka planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal powstają zarzewia ognia. Do dyspozycji są śmigłowce Lasów Państwowych i policji, a jeśli będzie trzeba, do działań mogą dołączyć kolejne jednostki.
0: Kryptowaluty, podejście trzecie. Premier zapowiada kolejną próbę przepchnięcia w Sejmie nowych przepisów w tej sprawie.
1: W mocnych słowach atakuje prezydenta i prawicową opozycję.
0: W wiadomościach reporter Radia Z Tomasz Kuba. Dzień dobry,
4: dzień
0: Tomku.
4: Dobry.
0: Jaka jest szansa, że projekt regulujący handel kryptowalutami wejdzie w końcu w życie?
4: No, Donald Tusk uważa, że teraz po upadku giełdy Zonda Krypto, za którą stały pieniądze rosyjskiej mafii, sytuacja się na tyle zmieniła, że weta nie będzie.
5: Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupi.
4: Padły też słowa o największej aferze ostatnich nie lat, ale dekad. Sugestia, że wplątani są w nią i były, i obecny prezydent oraz liderzy PiS i Konfederacji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło, mówił premier, ale tak ostre podejście do sprawy sugeruje raczej kolejną polityczną rozgrywkę bez konkretnego efektu niż kompromis i realną zmianę sytuacji.
1: Po raz trzeci w niezmienionej niemal formie rządowy projekt nowego prawa dotyczącego kryptowalut ma do Sejmu trafić jeszcze w tym tygodniu. Jedyna różnica to zaostrzenie kar dla internetowych oszustów.
0: Jednoznaczna zapowiedź Szymona Hołowni. Jak wpłynie wniosek prokuratury, to go przeczytam i zdecyduję.
1: Tak, wicemarszałek Sejmu odpowiada na doniesienia o planach śledczych. Chcą uchylenia politykowi immunitetu w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie Collegium Humanum.
6: Jest to od początku do końca wymyślona sprawa. Jest to sprawa, w której jeżeli ktoś sfałszował jakieś dokumenty, to ja jestem pokrzywdzonym. To ja jestem ofiarą działań tego pana, a nie ci, którzy państwo w tej chwili, bo nawet nie wiem, co oni mi zarzucają. Chętnie przeczytałbym chociaż jakieś, albo dowiedział się, jakie są założenia.
1: Szymon Hołownia podtrzymuje, że choć rzeczywiście złożył podanie na Collegium Humanum, to nigdy nie spotkał się z rektorem uczelni, nie zaczął studiów, nie wpłacił żadnych pieniędzy i nie ma dyplomu Collegium.
0: Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Londyński klub na własnym boisku przypieczętował awans, pokonując 1-0 Atletico.
1: Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1.
0: Rewanż śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Kibice Arsenalu długo czekali na taki wieczór.
7: No bardzo długo, 20 lat. W 2006 roku Arsenal pokonał w półfinale Ligi Mistrzów inny hiszpański zespół, Villarreal, ale w pojedynku o trofeum przegrał potem z Barceloną, której gwiazdami byli wówczas Ronaldinho i Samuel Eto'o. Po dwóch dekadach kanonierzy ponownie wytoczyli ciężkie działa. Zasłużenie wygrali dwumecz z Atletico, zresztą od początku obecnej edycji idą jak burza. Fazę ligową jako jedyny zespół przeszli z kompletem zwycięstw. Wczoraj bohaterem północnego Londynu był strzelec jedynego gola, kapitan zespołu Bukayo Saka. Ostatnim przystankiem kanonierów Budapeszt, finał Ligi Mistrzów 30 maja.
1: Dziś poznamy rywala Arsenalu, będzie nim Bayern albo PSG. Pierwsze spotkanie w Paryżu zakończyło się zwycięstwem francuskiego zespołu 5-4. Rewanż w Monachium o 21:00.
0: A więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6:30.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Tak, próbuję sobie właśnie odpalić tutaj prognozę pogody na nie moim działa? Komputerku i napisane jest, że witryna jest nieosiągalna. To chyba jakaś burza.
10: Nie, to ja bym szybko odpalę.
9: U ciebie działa?
10: U mnie działa, widzisz.
9: To chyba jest tak źle, że nie działa.
10: Jak to mówi informatyka, u mnie działa. Słuchajcie, na północy dzisiaj najchłodniej 9 stopni maksymalnie w Gdańsku.
9: To dlatego nie działa.
10: Tak, ale na południu cały czas 26 dzisiaj.
9: To czemu to nie działa?
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
10: A próbowałeś robić restart? Baleja,
8: stary brat i Gajda.
9: Czekaj, wyjdę. Ja.
10: Wiesz, że to się tak się okna nie zamyka, to nie o to chodzi w Windowsie?

0: Daddy cool, cool tatuś, tatuś cool. To, czy jak ja skończyłem 50 lat, to jest piosenka o mnie?
1: Chciałem to samo powiedzieć, że to jest piosenka o mnie, wiesz? Znaczy, myślę, że jeżeli tak mówisz, to znaczy, że to jest piosenka o ludziach, którzy mają wielkie ego i świetne samopoczucie wewnątrz.
0: 10 po 6.

0: Wstajecie z Radiem Z i dobrze, że wstajecie. 13 po 6, słuchajcie, Jean-Claude Van Damme to jest gwiazda kina akcji. To są takie filmy, w których dwóch panów się leje, ale zawsze wygrywa Jean-Claude Van Damme.
1: Spagat potrafił robić, pamiętam, świetnie.
0: Na ciężarówce nawet.
1: No, tak.
0: Dwie ciężarówki jechały, on na dachu miał stopy i one się rozjechały, te ciężarówki i...
1: No.
0: Nie, to wszystko wytrzymało. I słuchajcie, Jean-Claude Van Damme oświadczył, że jest bliski zakończenia kariery.
1: Chyba oszalałeś.
0: Ile ma lat?
1: No, nie wiem, no 40 skończył, pewnie niedawno.
0: Zakończenie kariery.
1: No ale czekajcie, przecież oni razem ze Stevenem Seagalem są nieśmiertelni.
0: No, o Chaco Norrisie też tak mówili, no i widzisz, co się, a, to się skończyło.
1: Coś w tym jest.
0: A Jean-Claude powiedział, że zagra jeszcze tylko w 3-4 filmach. No to kończy czy nie kończy? A potem w ostatnim filmie autobiograficznym zagra samego siebie.
1: Autobiograficzny, ale może ktoś inny by zagrał Jean-Claude Van Damme, na przykład ktoś z polskich postaci. Tak.
0: Ktoś, kto ma takie warunki, takie, no właśnie, że ma taką twarz, że dużo przeszedł.
1: Czekaj, kto z Polaków mógłby zagrać Jean-Claude Van Damme? Kto z Polaków? Wiem!
0: No?
1: Ryszard Terlecki.

0: Madonna wymyśliła sobie swój fundusz emerytalny i niebawem wydaje płytę.
1: Tak, chyba w lipcu. Tak. A Rolling Stonesi też nagrywają płytę, słuchaj, wyobraź sobie.
0: Kolejny fundusz emerytalny. 26. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Policzono Beaty w Polsce, słuchajcie, i wyszło, że żyje ich was u nas ponad 200 tysięcy.
1: 200 tysięcy Beat. Witamy was, Beatki kochane, i to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś śpiewali 7 dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna.
0: Ale imię
1: Beata. On śpiewał o jednej, a się okazuje, że tych Beat jest 200 tysięcy.
0: Ciekawe. No. A właśnie jeszcze jedna ciekawostka na temat Beaty, bo wyczytałem, że w Rumunii słowo Beata oznacza pijaną kobietę.
1: O nie, jak nieładnie. Naprawdę, Beata to pijana kobieta po rumuńsku, tak?
0: Tak.
1: Ale Beata? Pijana? A znasz jakąś pijaną Beatę? Jeszcze taką, która by, nie wiem, jechała samochodem po alkoholu, śpiewając?
0: Nie.

0: mówiliśmy przed chwilą, że Jean-Claude Van Damme, ten słynny aktor, kończy karierę i to jest informacja, która spadła na nas jak grom z jasnego nieba. W sprawie Jean-Claude Van Damme jest telefon 321-321-321. Dzień dobry.
1: Do Jean-Claude'a Van Damme'a mam sucharka. Przychodzi Jean-Claude Van Damme pod dom pani i zaczyna pukać do drzwi. I pani się pyta, kto tam? A on, Jean-Claude Van Damme. A pani, wszyscy czterej, proszę się wynosić.
2: Ale o co chodzi? Czemu to? Czemu?
0: To samo jakby pod dom przyszli Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Czyli, że Jean-Claude Van Damme, że ich czterech, a teraz rozumiem. Ja rozumiem.
0: Za chwilkę bez transkrypcji, o 6.30 wiadomości w Radiu Z. Zostańcie z nami. Radio Z i
3: już. Witam. Tak, to ja, Cezary Pazura. Pamiętacie, że dziś znów się w kogoś wcielam w Radiu Z? Jedna z moich 100 twarzy jest do odgadnięcia w zamian za prawdziwe złoto. Takie trochę jak ja i Radio Z. To zabawa nie na żarty. Taka na 100% jak moich 100 twarzy w Radiu Z. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
4: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
4: Po reklamie.
2: Punktualnie 6.30, jest środa, 6 maja, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak, zapraszamy.
12: Pożar opanowany, ale do ugaszenia daleko. Strażacy nadal walczą z ogniem w nadleśnictwie Józefów w okolicach Biłgoraja.
13: Płonie ponad 150 hektarów lasu. Rano do akcji mają wkroczyć drony. W pogotowiu są policyjne śmigłowce i wojskowi terytorialsi.
12: Jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, bardzo wiele będzie zależeć od pogody.
14: Nadal będzie gorąco, 20 do 26 stopni na tym terenie. W związku z powyższym w godzinach przedpołudniowych na pewno nic się nie poprawi. Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą. Natura nam pomoże wstawić, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały.
13: Wieczorem rozbił się samolot gaśniczy Dromader, który brał udział w akcji. Pilot zginął na miejscu.
12: Coś nie gra w Filharmonii Lubelskiej. Inspekcja pracy sprawdza, czy w instytucji nie było mobbingu.
13: Pracownicy alarmują, że były już kierownik artystyczny miał ich dręczyć psychicznie, był wulgarny i upokarzał ich publicznie. Dyrektor Filharmonii Dominik Mielko mówi Radiu Z, że placówka prowadzi też własną kontrolę.
15: Pojawiały się pojedyncze sygnały. W Filharmonii funkcjonuje komisja antybombingowa i to jest ciało, które zajmuje się takimi sprawami, ale weryfikujemy, czy wszystko formalnie zostało przeprowadzone odpowiednio. To wszystko ma wyjaśnić, co się wydarzyło.
12: Kierownik oskarżany nadużycia zrezygnował z pracy. Związki zawodowe w Filharmonii Lubelskiej uważają jednak, że problem jest systemowy.
13: Sprawę bada też Urząd Marszałkowski, który nadzoruje placówkę.
12: Mieszkańcy zablokowali zmianę granic Tczewa. Przekonali wojewodę pomorską, by nie zgodziła się na plany władz gminy. Lokalne władze chciały włączyć do miasta okoliczne sołectwa. Dzięki temu powierzchnia Tczewa podwoiłaby się.
13: Wojewoda zablokowała zmianę granic, bo po pierwsze nie chcieli tego mieszkańcy, po drugie gmina mogłaby na tym stracić finansowo, a po trzecie zabrakło przekonującego uzasadnienia.
12: Taksówki bez kierowcy jeszcze w tym roku mogą wyjechać na polskie ulice. Pierwsze testy planują firmy współpracujące z aplikacjami do zamawiania przewozów.
13: Według danych, które publikuje Rzeczpospolita, pozytywne nastawienie do pojazdów autonomicznych ma ponad 1/3 Polaków.
12: A wiadomości sportowe w Radiu Z osobiście poprowadzi
2: Gra
12: Mateusz Ligenza.
2: Gra i trąbi zespół Kombi. Zapraszam, dzień dobry.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Czerwona część Londynu oszalała. Arsenal po 20 latach przerwy znów zagra w finale Ligi Mistrzów. Piłkarze kanonierów pokonali u siebie Atletico 1-0. W 44 minucie gola po dobitce z bliskiej odległości strzelił Bukayo Saka. Taki wynik wystarczył gospodarzom do awansu, bo przed tygodniem w Madrycie padł remis. Trener Arsenalu Mikel Arteta pęka z domy. Znów razem napisaliśmy historię. Jestem niesamowicie dumny z postawy wszystkich. Atmosfera na trybunach była nieprawdopodobna. To było coś wyjątkowego. Taką energię poczułem tu po raz pierwszy. Dziś grono finalistów uzupełni Bayern Monachium lub broniąca trofeum ekipa PSG. Bawarczycy muszą przed własną publicznością odrobić jednobramkową stratę. Polscy hokeiści po szalonej końcówce przegrali z Kazachstanem 2-3 w swoim trzecim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Biało-czerwoni po dwóch tercjach byli na prowadzeniu, a na 2 minuty przed końcem był jeszcze remis. Potem zabrakło sił i szczęścia, mówi napastnik Patryk Wronka.
18: Takie nieszczęsne te 2 minuty zostały, bo przecież tą walką, tym poświęceniem nie zasłużyliśmy, żeby dostać tego gola.
2: Polacy wciąż mogą awansować do hokejowej elity, ale muszą wygrać 2 ostatnie mecze i liczyć na to, że to samo zrobi Kazachstan, który prowadzi w tabeli.
17: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Obudziłem się dzisiaj rano i śpiewałem Świat nie wierzy łzom i mówię, co mi się stało.
2: Świat nie wierzył łzom? Co to za kawałek?
0: Janusz Laskowski, nie znasz? Taka...
2: Nie znam.
0: Zaraz opuszczę.
2: Nie znam tej wokalistki.
0: 10 stopni dzisiaj będzie na zachodzie, najchłodniej. Na północy też zimno, słuchajcie, też 9-10, deszczowo.
2: Co ty opowiadasz?
0: Na północy deszczowo, na zachodzie deszczowo, a na południu i południowym wschodzie cały czas lampa 26.
16: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
2: Czy wy też, kochani słuchacze, uważacie, że...
0: Powiedz, jak to jest.
2: Ale nie, że kawka to najlepiej smakuje, taka kawka, jak ktoś ci zrobi.
0: Nie.
2: Właśnie mam pytanie.
0: Jak sobie sam zrobisz.
2: Nie, jak ktoś ci zrobi i czemu ty mi nigdy kawy nie zrobiłeś?
0: A to ja mam odwrotnie. Nikt taki nie zrobi, jak sam sobie.
2: Ale czemu mi nie zrobiłeś kawy?

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Do you speak English? Spokojnie, dzisiaj matura z angielskiego. Jesteśmy z wami, abiturienci. Tymczasem słuchajcie, za 19:07 i kilkanaście osób w Polsce ma unieważnioną maturę z polskiego.
1: Jak?
0: Bo maturzyści wnieśli na salę egzaminacyjną telefon.
1: Ojej.
0: A nie wolno, nie?
1: No nie wolno.
0: No nie wolno, nie wolno.
1: To czemu wnosili?
0: No wiesz, jak to teraz młodzież, no bez telefonu jak bez ręki, no.
1: Tak.
0: Mogli zapomnieć, no.
1: Moje dzieci cały czas na telefonie, nawet do łazienki idą z telefonem,
0: tak.
1: A jak chcesz się dodzwonić, to co? To nikt nie odbierze, nigdy.
0: No właśnie.
1: Pewnie na maturze by odebrały. Powiedziały, tato, nie teraz robię zdjęcie arkuszy.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia Z, za 11:07 dla wędkarzy. To już późno, bo oni tak na rybki rano.
1: To już jest... obiad jedzą.
0: No dokładnie. Właśnie, a uwaga, tymczasem wędkarze i nie tylko. Najstarszy rekord wędkarski w Polsce został pobity. Pan Piotr na Zalewie Solińskim, to Bieszczady?
2: Tak, Solina. Tak,
0: złowił, uwaga, szczupaka 133 cm długości.
2: Jej, to tak długości nastolatka, naprawdę.
0: 133 cm.
2: A to ja może
1: do szkoły.
0: Ma swój pokój, gra na perkusji.
1: Maturzystę złowił przez pomyłkę.

0: Czemu ty wstałeś nagle? Co się stało, Marku?
1: Bo ja chcę pokazać trochę słuchaczom od kuchni, bo tutaj mamy taką szybę. O, to jest ta szyba i za tą szybą już za chwilkę pojawią się nasi dziennikarze. Paula Michalik i Michał Adamiak.

0: Włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
14: Rządza pieniądza.
13: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na Radio Z.
16: Po reklamie.
17: Witamy Was o poranku. W kalendarzu środa, 6 dzień maja. Wiadomości o 7 prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
18: Pierwsze oznaki optymizmu. Strażacy opanowali ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie.
19: Sprawca ataku w Lipsku w szpitalu psychiatrycznym. Decyzja niemieckiego sądu.
18: Na maturze dziś język obcy. Choć dla młodych dziś angielski to prawie jak ojczysty.
17: 7.
18: Po ciężkiej nocy trudny poranek na Lubelszczyźnie. Strażakom na szczęście udało się opanować potężny pożar lasu niedaleko Biłgoraja.
19: Ogień już się nie rozprzestrzenia. Służby mówią o ostrożnym optymizmie.
18: Najświeższe i zweryfikowane informacje przynosi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jak teraz wygląda sytuacja?
20: Dobre efekty przyniosło wycinanie drzew, tworzenie przecinek, czyli pasów zaoranej ziemi, które zatrzymywały przenoszenie się płomieni, które wcześniej szybko przeskakiwały po koronach sosen. Z żywiołem walczyło ponad 400 strażaków, którzy teraz są wymieniani na nowe siły. Wiele teraz zależy od warunków atmosferycznych, tłumaczył mi starszy kapitan Wojciech Gralec, który jest na miejscu akcji.
21: Jeżeli pogoda będzie słoneczna, wysoka temperatura plus do tego porywy wiatru, może dojść do rozpalania nowych ognisk.
20: Najnowsze prognozy mówią o możliwych burzach na tym terenie, które z jednej strony mogą przynieść groźne, mocne porywy wiatru, ale z drugiej także deszcz, który pomógłby ostatecznie stłumić ogień. Wkrótce do akcji mają się włączyć także śmigłowce pomagające z powietrza gasić pożar zrzutami wody.
18: Według wstępnych ocen spłonęło ponad 250 hektarów lasu. Wieczorem podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy. Pilot nie przeżył.
19: Informacji z pierwszej ręki dostarczy dzisiejszy gość Radia Z. Połączymy się z ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim, który jest na miejscu w sztabie kryzysowym. Rozmowa Bogdana Rymanowskiego, 7:30.
18: Sprawca ataku w Lipsku może nigdy nie odpowiedzieć za swój czyn. Na razie decyzją sądu mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego.
19: Jak wiecie z Radia Z, Jeffrey K., który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych zaledwie kilka

0: kilka dni wcześniej wyszedł z takiego szpitala.
1: Kim jest ten mężczyzna? O tym teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Sprawca zdarzenia, 33-letni trener boksu i ojciec rodziny, miał od jakiegoś czasu cierpieć na psychiczny kryzys. Sam zresztą zgłosił się po pomoc w połowie kwietnia na oddział psychiatryczny, a ponieważ był tam z własnej woli, a w trakcie pobytu nie zagrażał ani sobie, ani innym, został na własne życzenie wypuszczony. Niecały tydzień później szaleńczym rajdem samochodem wjechał na deptak pełen pieszych w samym centrum Lipska. Wczoraj sąd nakazał jego ponowną izolację na oddziale psychiatrycznym, bo jak mówią biegli, mógłby dopuścić się podobnych czynów. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: W poniedziałkowym ataku zginęły dwie osoby, 6 zostało rannych, w tym 2 ciężko. Kilkadziesiąt osób wymagało pomocy także psychologicznej.
1: Ewakuacja ze statku z hantawirusem. 2 śmigłowce medyczne zabiorą z pokładu 3 pasażerów z objawami choroby. Jednym z nich przyleci lekarz specjalista, który ma zbadać pasażerów statku MV Hondius.
0: Gdy pacjenci zostaną już objęci opieką lekarską, statek ma odpłynąć z okolic portu w Praj, gdzie na razie kotwiczy. Chorym nie mogą pomóc miejscowi medycy, bo jak wyjaśnia przedstawicielka władz Wyspy Zielonego Przylądka, lokalna służba zdrowia nie ma doświadczenia w leczeniu hantawirusa.
1: Według planu statek miał płynąć na Wyspy Kanaryjskie, ale nie wiadomo, czy tak będzie. Dotychczas na pokładzie zmarły 3 osoby, holenderskie małżeństwo oraz obywatelka Niemiec.
0: Mieszkańcy krakowskiego symbolu patodeweloperki bez ogrzewania w najbliższych dniach zostaną pozbawieni wody i prądu.
1: To jeden z ostatnich aktów sprawy, która toczy się od kilkunastu lat. 5-piętrowy blok został postawiony nielegalnie jako nadbudowa warsztatu samochodowego, ale jego właściciel utrzymuje, że decyzja o rozbiórce jest bezprawna i nadal wynajmuje 26 mieszkań. Z lokatorami i właścicielem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Sprawa samowoli ciągnie się przed urzędami i sądami od 16 lat, ale mieszkańcy byli dzisiaj zaskoczeni odcięciem ogrzewania.
4: Ja 3 lata tutaj mieszkam.
5: Wiedział pan, że to jest samowola budowlana?
4: Niech to nie zmieni, nie powiedział.
6: Mam tutaj, mogę umowę pokazać, wszystko, płacę rachunki.
3: Właściciel budynku Paweł Rzepka nadal zapewnia ich, że nie muszą się wyprowadzać.
7: Na mojej działce nie ma decyzji rozbiórkowej. Cały budynek stoi na 4 działkach, a decyzja jest wydana na 1.
3: Decyzja o rozbiórce jest prawomocna i ostateczna, a mieszkańcy wiedzieli o niej od 1,5 roku. Usłyszałem od prezydenta. Pomoc lokatorom zaoferował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Przed maturzystami dziś ostatni obowiązkowy egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym.
0: Jak co roku ogromna większość wybrała angielski. Ci, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Szymon Kastelik, do egzaminu podchodzą spokojnie i wierzą w dobre wyniki.
8: Angielski tak jest, ale też się spodziewam, że będzie prosty. Zresztą rozszerzenie od lat już jest za proste, nie?
9: Angielski banalny.
8: Angielski tak.
9: Czy angielski?
8: Tak, angielski.
9: Tradycyjnie. Też spokojnie do angielskiego?
8: Tak, bo mi się to podstawy nie liczą na studia, także...
9: A, to już bez stresu.
8: Tak, dobrze. W ogóle.
9: Angielski jeszcze łatwiejszy. Zapewne, co?
10: Mam nadzieję. Zobaczymy. Nie, no zawsze jakieś nerwy są, wydaje mi się, przed każdą maturą, ale nie, no będzie luz raczej. No.
1: Mówią nam absolwenci drugiego LO imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Radio Z towarzyszy maturzystom od pierwszego dnia. Mocno trzymamy kciuki i życzymy połamania długopisów.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: No i chłodek nadciąga od północy. Dzisiaj nad morzem tylko 9-10 stopni, w centrum około 20, na południu ciągle ciepło i słonecznie, 25-26 stopni. I tak z każdym dniem będzie coraz chłodniej, aż w piątek temperatura w całym kraju się wyrówna i będzie 15 stopni. Nie, ale popada deszczyk, no to chyba dobrze, nie?
9: No ja wiem.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajka.
13: Ale po co próbujesz z lektorem mówić, jak on to mówi ładniej niż ty?
14: Ja wiem, on ma taki mocny głos.
13: No właśnie, a my?
14: Dzisiaj jest matura z języka angielskiego.
13: Tak.
14: Chciałem zaproponować, żebyśmy teraz przetłumaczyli tę piosenkę.
13: To jest Eric Carmen, piosenka pod tytułem Hungry Eyes.
14: Czyli wygłodniałe oczy.
13: I Eric Papierosy.
14: To co, zaczynamy? Uwaga, mam tutaj tekst.
13: A, bo Eric Carmen, Eric Papierosy.
14: Jedziemy.
13: Dobre, dobre.
14: Uwaga.
13: O, dobra, śpiewamy symultanicznie.
15: Chciałem ci opowiedzieć o tym uczuciu, które we mnie nie wygaśnie.
16: Jesteście pewni?
13: Tak.
14: Tak, uwaga, dalej.
13: Czekaj.
15: Patrzę na ciebie i marzę, że dzisiejszej nocy...
14: Dobry, nie, przepraszam.
13: Nie!
15: Nie jesteś moja...
13: Chyba coś ominęliśmy.
15: mam cię, mam w zasięgu wzroku.
17: Specjalnie dla maturzystów z angielskiego śpiewamy po polsku.
14: Moich wygłodniałych oczu.
15: Jedno spojrzenie i nie mogę ukryć, że moje oczy są głodne.
14: I ostatni fragment.
15: Czuję, że między nami jest jakaś magia.
17: Widzicie, ściągi się przydają.
14: Dziękujemy, przepraszamy.

0: Dzień dobry, o poranku, 12 po 7, to jest Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Będzie kasa, to jest dobra informacja, z programu Safe. Podobno już za chwilę i mówi pełnomocniczka tego programu.
1: No ale jak to? Przecież to tyle było zamieszania, że prezydent Nawrocki nie podpisał tej ustawy, że nie będzie pieniędzy, a tu jednak się okazuje, że... Czekaj, prezydent nie podpisał, a pieniądze mimo to będą?
0: No, załatwili kasę jakąś tam boczną ścieżką, udało się i kasa za chwilkę będzie w Polsce.
2: Ale to co, wystrychnęli nas na Dudka?
0: Nie no, Dudek nie jest prezydentem, co ty mówisz.
2: Ja, Dudek nie jest prezydentem i co jeszcze? Może go na mundial nie wzięli, co? Radio Z.
1: A jak nie wiadomo, o co chodzi, to o co chodzi? O Dudki.

0: Wczoraj pomiędzy odrywaniem lekcji a robieniem obiadu dzieciakom słuchałem Radia Z, słuchajcie.
1: Tak? Słuchałeś Radia Z?
0: Tak.
1: Jak było?
0: Dobrze było. Tak? Dobrze było. Kasia z Karpiem, bardzo fajnie. I wczoraj, słuchajcie, po południu wygrał Tomek z Warszawy i mówił, że jest żywym dowodem, że warto u nas grać, bo u nas naprawdę się wygrywa.
2: Wow! Udało się wygrać! Grajcie z nami!
1: No właśnie. Ale jaki konkret.
0: Fajny.
1: No, a dzisiaj za odebranie telefonu na dzień dobry jest 13 tysięcy, a maksymalnie 550 tysięcy.
3: No i Tomek pokazał, słuchajcie, że wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z na 7353 za 3,69 z VAT-em i po prostu dzieją się cuda. A dzisiaj mamy coś ekstra, bo każdy SMS teraz odpalamy super ekstra bonus. Mnożymy każdego waszego SMS-a razy 5500.
0: 5500,
3: no.
0: Na 550 tysięcy złotych, ale trzeba się pospieszyć i teraz wysłać Radio Z pod 7353. Radio Z i już. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Ava Max, 26 po 7. Dzisiaj jest matura z języka angielskiego.
1: Dlatego po 7 śpiewaliśmy piosenkę angielską po polsku tłumacząc. No. Przypomnijmy sobie
0: dobre
1: fragment.
0: To było.
1: Tak.
2: Nie jesteś moja.
3: Chyba coś ominęliśmy.
2: Mam cię. Mam w zasięgu. Wzroku.
1: Specjalnie dla maturzystów z angielskiego śpiewamy po polsku. No, tak było.
0: No i państwo, no tak, Bartek?
3: Tak, tak, nie, spokojnie, czy ja tutaj, wiecie.
1: No bo tego się nie spodziewaliśmy, ale słuchacze chyba to zauważyli i dzwonią w tej sprawie. 321, dzień dobry.
4: Przestańcie śpiewać, bo kury się przestały nieść.
0: Dziękuję za komplement.
1: Ale to zachęca nas do jakby utrzymania. No w ogóle mamy kącik, już chcemy zrobić taki specjalny kącik śpiewania po polsku piosenek zagranicznych. Mamy już nazwę.
0: Dokładnie.
1: Piosenka z napisami.
0: My, słuchajcie, się krytykom nie zniechęcamy. Van Gogha też na początku nie rozumieli.
1: Tak.
0: Prawda?
3: Dokładnie, Cezanne też był słodny dopiero po śmierci.
0: Także spokojnie.
1: No. I proszę, ile zarobili? Miliony zarobili po śmierci.
0: Wierzymy w to, że będzie dobrze. Za chwilkę będzie 7.30 i wiadomości w Radio
1: tak,
0: Z.
1: A dzisiaj 8.02 gość Radio Z, Bogdan Rymanowski, który na pewno nas słucha, bo jedzie do radia. Dzisiaj pan minister Kierwiński. Radio Z
5: i już. Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Po reklamie.
1: Punktualnie 7.30, środa 6 maja na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michała Damiuk.
13: Nie otwierać okien, najlepiej zostać w domu, być gotowym na wypadek ewakuacji. Mieszkańcy powiatu biłgorajskiego dostają rano alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
14: Gaszenie ogromnego pożaru lasu w tej okolicy potrwa jeszcze wiele godzin. Spłonęło już ponad 250 hektarów w nadleśnictwie Józefów.
13: Trwa podmienianie ratowników, którzy pracowali cały dzień i całą noc. To zastępy z województwa lubelskiego, ale też małopolskiego i podkarpackiego, mówi Radiu Z Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
15: 80 pojazdów ratowniczych, ponad 300 ratowników. 4 cysterny z wodą, samochód dowodzenia i łączności, kłady bezzałogowe, statki powietrzne.
13: W rejon pożaru leci policyjny Black Hawk. Do walki z ogniem zaangażowany jest też śmigłowiec Lasów Państwowych i dwa samoloty gaśnicze typu Dromader.
14: Najnowsze wiadomości z miejsca akcji przekaże w Radiu Z szef MSWiA. Za pół godziny Marcin Kierwiński będzie gościem Bogdana Rymanowskiego.
13: Zarabianie bez podatku na inwestycjach do 100 tysięcy złotych. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych OKI. Przygotowało go Ministerstwo Finansów.
14: Inwestycje w obligacje oszczędnościowe czy lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych.
13: W przypadku funduszy czy akcji tak zwany podatek Belki nie obejmie inwestycji do 100 tysięcy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: To jest wzmocnienie repolonizacji polskiej gospodarki, bo chodzi o to, że w ciągu ostatnich lat polska gospodarka jest pokazywana jako wzór bardzo dobrej transformacji, ale potrzebujemy kolejnych silników wzrostu. I to, co jest takim oczekiwanym silnikiem wzrostu, to jest wykorzystanie kapitału oszczędności Polaków.
14: Rząd chce, żeby ustawa weszła w życie w styczniu przyszłego roku.
13: Powinien być codziennie, ale to dziś oficjalnie obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mimo, że liczba wypadków spada, to i tak Polska nadal jest wśród państw, gdzie ofiar i rannych jest najwięcej.
14: Najczęściej wypadki zdarzają się u nas w piątki. Najwięcej jest ich w sierpniu. Przez cały zeszły rok na drogach zginęło w Polsce ponad 1600 osób.
13: W Radiu Z teraz wiadomości sportowe i Mateusz Ligenza.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
18: Arsenal awansował do piłkarskiego raju, pokonał Atletico 1-0 po trafieniu Saki i zagra w finale Ligi Mistrzów. Kanonierzy od początku rozgrywek potwierdzają wybitną formę, wygrali fazę ligową. W play-offach kontynuowali świetną passę i bez choćby jednej porażki odprawili z kwitkiem kolejno Bayer Leverkusen, Sporting, a teraz Atletico. Dziś rewanż w drugiej parze półfinałowej. Bayern Monachium podejmie PSG. Paryżanie przed tygodniem wygrali u siebie 5-4. Do Arsenalu nie wróci Jakub Kiwior. Obrońca reprezentacji Polski był wypożyczony na ten sezon do FC Porto, a drużyna Smoków zgodnie z ustaleniami przeprowadziła transfer definitywny. Polak podpisał 4-letni kontrakt, kosztował 17 milionów euro. To będzie polski dzień na ceglanych kortach w Rzymie. Do gry w tym prestiżowym turnieju przystąpią Magdalena Fręch, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Nasze tenisistki swoje mecze rozpoczną o godzinie 11. Fręch zmierzy się z Filipinką Ijalą, a Linet z Niemką Marią. Po godzinie 13. Tej przyjdzie czas na Hurkacza. Po drugiej stronie siatki spotka się z Niemcem Hanfmanem. Nasza największa gwiazda Iga Świątek turniej rozpocznie od drugiej rundy. Na ten turniej często wybierają się moi znajomi i rodzina. Jest blisko Polski, zresztą do Rzymu każdy chce przyjechać. A Świątek 3 razy wygrywała turniej w stolicy Włoch.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
0: Jawna dyskryminacja i niesprawiedliwość w tej prognozie pogody. No bo kto to widział, żeby na północy dzisiaj w prognozie było maksymalnie 9 stopni, a na południu 26?
1: Ale oni na północy mają morze.
3: Ale ja to widzę nawet w 21 w Suwałkach. To już w ogóle jest. A w Koszalinie 9. To jak?
1: Ale
3: to
1: tam mają jeziora i morze. No to mamy, nie mamy. No to chyba jest okej, nie?
0: Okay.
17: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
0: No a nad Stoliną mają jezioro i ciepło.
3: I szczupaka 1,33 m.
1: Sztuczne jezioro.

0: Chcielibyśmy teraz powiedzieć jedno, a właściwie dwa bardzo ważne słowa.
1: Dzień dobry,
0: Andrzejku.
1: Dzień dobry, cześć. Kasiu.
0: Cześć, Magda.
2: Krzychu, siema.
0: Cześć, o. Stefan, dzień dobry.
1: Wojtek z Suwałk już wstał. O. No co ty gadasz, no. Krzysiek z Piły.
0: I patrzcie.
1: Magda ze Szczecina.
0: I Sydney Polak jeszcze wstał i śpiewa. O.

0: jest dobra poranna energia, jak zwykle z Radiem Z za 18.08. Słuchajcie, słynne na całą Polskę warszawskie gęsi, czyli nurogęsi, mają traumę.
1: Co się stało?
0: Mają traumę, bo dzieci proszę zatkać uszy, bo sum im zeżarł matkę.
1: Jak sum zeżarł matkę?
0: Bo to jest taki drapieżnik, no więc...
1: Ryba?
0: Tak.
1: A, że ona sobie poszła
0: na
1: spacer?
0: To nie jest ryba, to jest taki byk, takie... Bydle takie pod wodą, takie.
1: Kawał dziada.
0: No.
1: Ale najgorzej, słuchajcie.
2: Taki bizon, tylko wodny.
1: Taki wodny bizon. I one sobie biedne szły na spacer. Wszyscy ich, tak. Wszyscy te nurogęsi obserwują. I nagle sum zeżarł matkę, tak?
0: No.
1: A pewnie gęsia mama mówiła, czekajcie, dobra pogoda, jest ciepło, zaskoczę, zmoczę kuperek i wraca.
0: A to haps?
1: No, i nie ma mamy.
2: No,
1: nie
2: ja ma. Wiem, co to znaczy stracić. Ach, jak kiedyś przed Wigilią mieliśmy karpia w wannie i też... A on na dodatek on był chyba z Egiptu.
0: Co ty Bartek, tak. Jak karp z Egiptu? Nie pomyliłeś czegoś?
2: Nie, musiał być z Egiptu, bo wujek powiedział, że jedzie mułem.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
11: Expert taniej masz. Po reklamie.
12: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam.

0: Każdy dobry refren musi mieć w sobie dara dira dam dam.
1: Albo la la la la la la.
0: Za 8:08, to jest dzień dobry bardzo w Radio Z, a premier Donald Tusk poleciał do Londynu i podpisał, uwaga, ważny traktat o jeszcze większej współpracy polsko-brytyjskiej.
1: Jak jeszcze większej współpracy? Tam tylu Polaków przecież kiedyś było. Tak. To współpraca jest bardzo zacieśniona, to będzie jeszcze bardziej to będziemy pili, co, o 17:00, 5 o'clock herbatkę z mlekiem, jak Brytyjczycy?
0: Nie, chodzi o obronność, taka będzie ta współpraca, obronność.
1: A, no tak, no bo jak podają mi herbatę z mlekiem, to ja się przed nią bronię.
0: No.
1: Bawarka z mortadelą, smak dzieciństwa.
2: Gorszy jest tylko kożuch.
0: Tak, ale słuchajcie, piliśmy bawarkę i jedliśmy mortadelę. I fajnie, to teraz psycholodzy mają robotę dzięki nam, prawda?
2: No ale jeżeli będziemy teraz jak Brytyjczycy, jak dżentelmeni, to pod sklepem nie powiesz, co się gapisz, tylko czymże zaskarbiłem sobie pana atencję, sir.
0: No a za kółkiem, jak nawet ktoś powie, jak jedziesz, baranie,
1: to co? Nie, to już nie powie tak, to nie? Powie, czy może pan nie naruszać mojej strefy komfortu?
2: Sir.

0: Odkąd zobaczyłem Dodę na żywo na rozdaniu nagród On Air Music Awards w Katowicach, to po prostu zawsze przy tej piosence mam ciary.
1: Pamiętam jej strój, tak.
0: Też tam byłeś. Za chwilkę o godzinie 8.
2: Czemu nie wysłaliście zdjęcia?
0: Właściwie Radia Z. A 8, dwie najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Dzisiaj minister Kierwiński, zaprasza Bogdan Rymanowski. Radio
3: Z i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Po reklamie.
18: Prawie 8 na zegarach. Warto zrobić głośniej wiadomości w Radiu Z. Paweł Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
19: Nie otwierajcie okien, silne zadymienie. Alert RCB w związku z potężnym pożarem lasów w Lubelskiem.
20: O postępy akcji gaśniczej i o poziom zagrożenia zapytamy szefa MSWiA.
19: Gościem Radia Z prosto ze sztabu kryzysowego jest minister Marcin Kierwiński.
18: 8.
19: Sytuacja wciąż bardzo trudna, dowiaduje się reporter Radia Z. W sztabie kryzysowym strażacy drugi już dzień walczą z potężnym pożarem lasu niedaleko Biłgoraja.
20: Do akcji wkraczają śmigłowce i świeże zastępy ratowników. Ogień gaszą także samoloty dromader i drony.
19: Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na linii nasz reporter Mateusz Kasiak. Dzień dobry,
21: dzień
19: Mateusz.
21: Dobry.
19: Co mówią strażacy? Jak długo jeszcze może potrwać walka z żywiołem?
21: Sytuacja tu na miejscu jest niestety wciąż bardzo dynamiczna. Strażacy mają utrudnione zadanie, bo ogień zajmuje drzewa iglaste, przez co jest bardzo dużo dymu. Właśnie dowiedziałem się, że dwóch z nich podtruło się czadem i trafiło do szpitala. Służby czekają na wsparcie kolejnych śmigłowców i apelują do okolicznych mieszkańców, żeby byli spokojni, nie jechali i nie szli w okolice lasu. Mówi mi lubelski komendant wojewódzkiej straży pożarnej Zenon Pisiewicz.
22: Ponieważ tam jest bardzo dużo zastępów sił i środków, żeby nie utrudniać tej akcji i żeby nie utrudniać pracy strażakom.
21: No i cały czas zamknięta jest też droga wojewódzka numer 849 w miejscowości Kozaki. Policja kieruje tu ruch na objazdy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota, który zginął na miejscu, gdy jego samolot rozbił się wieczorem podczas gaszenia tego pożaru.
19: Miliardy euro z programu SAFE coraz bliżej.
20: Unijni urzędnicy zakończyli

0: Już wszystkie swoje procedury i umowa z polskim rządem będzie podpisana pojutrze.
1: Reporter Radia Z Tomasz Kubat zna najważniejsze punkty tej umowy. Ile to pieniędzy i kiedy je dostaniemy?
2: Cała pożyczka to w przypadku Polski niemal 44 miliardy euro. Mamy je wydać na wzmacnianie możliwości obronnych, głównie budowanie umocnień na wschodniej granicy, zakup sprzętu i broni dla naszej armii. Już w kilkanaście godzin po podpisaniu dokumentów na rządowe konta wpłynąć ma zaliczka w wysokości 15% całej przyznanej sumy, czyli około 20 miliardów złotych.
0: Na swoje umowy w ramach programu SAFE czeka jeszcze 18 innych państw, ale to Polska ma być największym beneficjentem.
1: Język obcy na poziomie podstawowym, z tym dziś mierzą się maturzyści.
0: Od lat ponad 90% z nich wybiera angielski.
3: Najłatwiejszy ze wszystkiego chyba angielski, więc...
4: Na luziku do tego wszystkiego podchodzimy. Tutaj z angielskiego problemem nie będzie akurat.
5: To jak drugi język prawie.
6: Angielski to jest, myślę, najprzyjemniejszy dzień z matur podstawowych.
0: Mówią reporterowi Radia Z licealiści ze Szczecina. Ten egzamin potrwa 2 godziny, zacznie się o 9:00.
1: A już teraz gość Radia Z. I Bogdan Rymanowski.
7: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj minister Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Witam panie ministrze, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Pan minister miałby dzisiaj z nami w studiu Radia Z w Warszawie, jednak sytuacja zmusiła go do wyjazdu na Lubelszczyznę. My teraz łączymy się właśnie z Biłgorajem. Panie ministrze, jeszcze tej nocy szalał bardzo groźny pożar w kilku powiatach. Jak sytuacja wygląda teraz? Czy można powiedzieć, że pożar został opanowany?
8: Nie można tego jeszcze powiedzieć. Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna i poważna. Ogień, a właściwie ogniska ognia cały czas znajdują się w bardzo trudno dostępnych terenach w lesie. Strażacy cały czas prowadzą akcje. Te, myślę, 2-3 godziny najbliższe będą decydujące, jeżeli chodzi o kwestie, w jaki sposób ten pożar będzie opanowywany, jakie będą perspektywy. Ale tak jak mówię, sytuacja jest cały czas trudna. Zresztą kierujący akcją mówili, że ranek, mimo że wieczorem, w późnych godzinach nocnych, tak naprawdę sytuacja wydawała się już znacznie, znacznie lepsza, że ranek zawsze przynosi w tego typu pożarach nową dynamikę i tak rzeczywiście się stało dzisiaj.
7: Ta dynamika zależy od pogody, od tego, co będzie się działo w okolicy?
8: Tak, oczywiście. Strażacy, patrzymy na prognozy pogody, na kierunki wiatru. Mówi się, że według prognoz, że możliwe jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też będzie miała wpływ na efektywność akcji gaśniczej. To, co ważne, od kilkunastu minut do akcji włączony został już policyjny Black Hawk. Działają także samoloty śmigłowce i samoloty Lasów Państwowych, więc te najtrudniej dostępne tereny już teraz będą mogły być gaszone zrzutami z powietrza.
7: Niestety wczoraj w nocy doszło do wypadku lotniczego. Zginął pilot, który pilotował dromadera. Czy wiadomo, co było przyczyną tego wypadku?
8: No to przede wszystkim tak, straszny wypadek. Słowa kondolencje dla rodziny pilota, który zginął w tej akcji. Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. W drodze albo już na miejscu są członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i to oni będą badać miejsce tejże katastrofy. Ja mogę tylko powiedzieć, że osoba pilotująca tego dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statków powietrznych.
7: Bardzo smutna informacja, oczywiście wyrazy współczucia dla rodziny pilota. Panie ministrze, co możemy powiedzieć o samym pożarze? Czy on zagraża bezpośrednio domostwom, ludziom? Był taki alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który mówił o tym, że trzeba się przygotować na ewakuację. Czy jest mowa o tym, że będziecie ewakuować jakichś ludzi?
8: Na tym etapie nie ma takiej decyzji, nie ma o tym mowy. Ta separacja pomiędzy najbliższymi zabudowaniami a ogniskami ognia to jest przynajmniej 4-5 kilometrów, przynajmniej na tą informację, którą otrzymałem pół godziny temu, więc na razie ta sytuacja jest pod tym względem opanowana, ale no, mamy do czynienia z żywiołem, więc ta sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Na miejscu jest komendant główny Straży Pożarnej, jego zastępca, i to oni razem z komendantem wojewódzkim dowodzą tą akcją i będą podejmować takie decyzje, aby były one bezpieczne dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
7: Ile hektarów lasu jest objęte tym pożarem? Ile powiatów?
8: To są na razie szacunkowe liczby. Proszę pamiętać, że zawsze te szacunkowe liczby mają to do siebie, że są potem korygowane. W godzinach nocnych mówiło się nawet o 200 hektarach lasu, 200-250. Dziś znakomita część z tych terenów już jest ugaszona, więc to pożar nie zajmuje takiej powierzchni, ale dokładne szacunki będą znane wtedy, jak tak naprawdę we wszystkie te miejsca, gdzie jest pożar, będą mogli dotrzeć strażacy.
7: A dlaczego doszło w ogóle do tego pożaru? Czy to przyczyną była skrajna susza? Czy wchodzi w grę jakieś celowe zapruszenie ognia, na przykład jakieś działania sabotażowe?
8: Nie mam żadnych przesłanek, aby mówić o tym, że mogły to być działania celowe, aczkolwiek każda tego typu hipoteza musi być oczywiście zbadana i będzie zbadana. Wiemy, że mamy do czynienia z bardzo suchym okresem. Las, drzewa iglaste bardzo łatwo zajmują się ogniem i bardzo łatwo ten ogień się przenosi, więc na dziś wydaje się, że raczej przyczyną było po prostu zaproszenie ognia, w tym sensie, że ten ogień nie był żadnym celowym działaniem, ale to dopiero badania po ugaszeniu tego pożaru dadzą nam jednoznaczną odpowiedź.
7: Czy ma pan informację, że podobne pożary mogą wybuchnąć w innych częściach Polski? Czy podobnie ta sytuacja, ta skrajna susza, ta ściółka leśna jest tak sucha, że mogą być podobne pożary, nie wiem, na południu czy też na zachodzie?
8: Panie redaktorze, no ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, bo oczywiście mamy do czynienia z suszą. Sucho jest praktycznie na terenie całego kraju. Wiemy, że już na zachodzie Polski zmienia się pogoda, już zaczęły się deszcze. Tutaj także według prognoz po południu spodziewane są opady deszczu, więc ta sytuacja powinna sprzyjać gaszeniu tego pożaru, ale byłoby to zbyt nieodpowiedzialne, aby tylko i wyłącznie wierzyć w dobre prognozy. W nocy pracowało ponad 300 strażaków, którzy cały czas walczyli z żywiołem. Teraz następuje zmiana. Ściągnięte zostały odwody z województwa świętokrzyskiego, z województwa podkarpackiego. Ściągnięty został zespół do zwalczania, naziemnego zwalczania pożarów. To są wykwalifikowane jednostki, które też już weszły do akcji.
7: Czy wejdzie do gry także wojsko?
8: W tej kwestii będą decydować strażacy, to oni będą dowodzić tą akcją, to oni są tą formacją, która przejmuje pełną odpowiedzialność i pełne dowodzenie nad tą operacją. Jeżeli zdaniem strażaków, zdaniem komendanta głównego Straży Pożarnej taka będzie potrzeba, to już dziś wojewoda lubelski rozmawiał z generałem Stańczykiem, szefem Wojsk Obrony Terytorialnej. Oczywiście to także jest scenariusz, który będziemy rozważali, ale tak jak powiedziałem, to muszą być decyzje tych, którzy dowodzą akcję.
7: Ostatnie pytanie w tej sprawie. Co pan by doradził ludziom, którzy wybierają się w tamte okolice? Czy powinni je omijać? Czy powinni omijać jakieś drogi?
8: Czytać i słuchać komunikatów, także tych komunikatów przekazywanych poprzez RCB. Trzymać się z daleka od tych terenów, które wyłączone są dzisiaj w związku z akcją przeciwpożarową. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku godzin będziemy mogli przekazać dobre i optymistyczne informacje, ale to ja tak jak powiedziałem, to jest nadzieja, patrzę na determinację strażaków, wiem, że oni robią wszystko, aby jak najszybciej tą kryzysową sytuację zażegnać.
7: Trzymamy więc kciuki za strażaków. Na koniec tej części rozmowy trzy krótkie polityczne piłki. Poproszę o odpowiedzi, panie ministrze, tak albo nie. Koalicja Obywatelska wciągnie Polskę 2050 na swoje listy, tak czy nie?
8: Nie ma żadnych tego typu planów.
7: Rząd przegra wybory, jeśli nie będzie wielkiej reformy. Tak czy nie?
8: Ten rząd przeprowadza wielkie reformy. Chociażby kwestia ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest wielka reforma odtwarzania czegoś, co zniszczył PiS.
7: Pani minister Pełczyńska-Nałęcz jest innego zdania. Jeszcze trzecie pytanie. Rodzice w szkołach to zmora. Tak czy nie?
8: Sam jestem rodzicem, więc uważam, że rodzice mają ważną rolę do odegrania w tym w edukacji szkolnej swoich dzieci.
7: Pani minister Nowacka twierdzi, że czasami są jednak zmorą.
8: Pewnie różne sytuacje się zdarzają. Sam jestem rodzicem trójki dzieci, małych dzieci, które są w szkole i wiem, że musi być ta harmonijna współpraca pomiędzy nauczycielami, szkołą szeroko rozumianą, a rodzicami, żeby właściwie prowadzić proces edukacji.
7: Minister Marcin Kierwiński, szef MSWiA, jest gościem Radia Z. Na dalszą część rozmowy zapraszam Państwa do internetu. Tam porozmawiamy o polityce.
1: Pożar opanowany?
0: Nie można jeszcze tego powiedzieć. Ogniska ognia są w bardzo trudno dostępnych terenach w lesie. 2-3 najbliższe godziny będą decydujące, mówi w Radiu Z minister spraw wewnętrznych.
1: W akcji już policyjny Black Hawk działają śmigłowce Lasów Państwowych i Wojskowe, informuje Marcin Kierwiński.
0: Straszny wypadek, kondolencje dla rodziny. Pilot, który zginął w akcji gaszenia pożaru, był doświadczony, z wieloletnim stażem, mówi szef MSWiA.
1: Na tym etapie nie ma mowy o ewakuacji mieszkańców. Separacja między najbliższymi zabudowaniami a ogniskami ognia to 4-5 kilometrów, ale mamy do czynienia z żywiołem, sytuacja jest monitorowana, zapewnia gość Radia Z.
0: Teraz trwa internetowa część rozmowy, oglądajcie na kanałach Radia Z.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: A cóż to za pogoda dzisiaj, słuchajcie, dużo mówiliśmy o tym, że pogoda się zmieni i dzisiaj od północy ciągną ciemne chmury, będzie chłodno na północy. Tylko 9 stopni w ciągu dnia. W centrum jeszcze 20, na południu upał do 26, ale te deszcze od północy ciągną i tak samo będzie jutro. To wszystko wyrówna się dopiero w piątek, gdzie będzie w całej Polsce pogodniej, 15 stopni.
9: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
11: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com

0: Ach, absolutny klasyk, naiwne pytanie, zespół Jam w Radiu Z. Telefon 321-321-321 czynny w każdej sprawie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, mówi Rafał, kierowca ciężarówki. Chciałbym, przepraszam, popłaczę, ale chciałbym, abyście włączyli piosenkę You and Me As Long Together. To jest piosenka dla mojego pieska. Mój piesek jedzie na ostatnie pobranie krwi, bo patrzę od życia do piątku, może do soboty przeżyje. 14 lat był z nami i mnie i mojej żonie w serce pęka, ale była nasza pioseneczka. Proszę, włączcie ją. Dziękuję. Pozdrawiam.
2: Ściskamy gorąco.
0: Piotrze, jesteśmy z tobą. Pozdrawiamy twoją żonę, całą twoją rodzinę. No wiemy, co to oznacza utrata czworonożnego przyjaciela.
2: Jesteśmy z wami w najlepszych chwilach, ale także w tych gorszych. To jest właśnie Radio Z. Oczywiście gramy. Mark Ambor, Belong Together.

0: sensacja dotycząca zbiórki Łatwoganga. Pamiętacie, prawda?
1: Tak, dwa tygodnie temu, no przecież rekord rekordów.
0: No to mamy sensację, słuchajcie, chodzi o podatki. Szczegóły za chwilę, 8:30 w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.
14: Punktualnie 8.30 w Radiu Z. Już teraz wiadomości. Paula Michalik, Michał Damiuk. Zapraszamy.
15: Nie można powiedzieć, że pożar jest opanowany. Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna, mówi w Radiu Z szef MSWiA, który jest na miejscu w sztabie kryzysowym w powiecie biłgorajskim.
16: Strażacy od wielu godzin walczą z ogniem w nadleśnictwie Józefów. Płonie około 250 hektarów lasu.
15: Na pytanie, czy to mogło być podpalenie, Marcin Kierwiński odpowiada tak.
17: Nie mam żadnych przesłanek, aby mówić o tym, że mogły to być działania celowe, aczkolwiek każda tego typu hipoteza musi być oczywiście zbadana i będzie zbadana. Wiemy, że mamy do czynienia z bardzo suchym okresem.
16: Do najbliższych zabudowań jest około 6 kilometrów. Zarzewia ognia, w tym front pożaru, są w bardzo trudnych dostępnych terenach w lesie.
15: Państwo nie zobaczy milionów ze zbiórki Łatwoganga. Pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters będą zwolnione z podatku, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Polskiej Agencji Prasowej.
16: Słynne już na cały świat akcji zebrano ponad 280 milionów złotych na leczenie dzieci z nowotworem. Dochody uzyskiwane przez organizacje pozarządowe mogą podlegać co do zasady zwolnieniu z podatku CIT, brzmi stanowisko resortu finansów.
15: Cięcie rozkładów lotów odbija się na polskich lotniskach. Szalejące ceny paliwa pchnęły m.in. Lufthansa do zawieszenia 20 tysięcy połączeń.
16: To oznacza problemy dla polskich pasażerów i naszych portów lotniczych. Jak wielkie, o tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
13: To ogromny problem m.in. dla lotniska w Pyrzowicach Katowice Airport, przyznaje rzecznik Piotr Adamczyk.
18: Lufthansa podjęła decyzję o zawieszeniu trasy Frankfurt-Katowice. Połączenie zostanie wygaszone z dniem 1 czerwca.
13: A to bardzo ważny kierunek, jeden z głównych hubów przesiadkowych w Europie. Katowice Airport prowadzi rozmowy z Lufthansą o utrzymaniu połączenia, ale szuka też innych przewoźników. To jednak długi proces i nie wiadomo, czy uda się tak szybko uzupełnić lukę. Szymon Kastelik, Radio Z.
16: Cięcia w Lufthansie dotyczą też lotów z Wrocławia i Gdańska.
15: Narkotyki w przebraniu przyleciały z Kanady do Polski. 50 kg marihuany było w paczkach z ubraniami.
16: Nadała je jedna osoba. Odbiorców w Polsce było dwóch. Każdy miał dostać po 4 przesyłki.
15: Kontrabandę przechwyciła Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Przemycane narkotyki warte były 2,5 miliona złotych.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: Ciepełko powoli opuszcza kraj nad Wisłą. Papa, ciepełko. Dokąd do zobaczenia. Wybiera się na południe. Jest spychane przez taki zimny front z północy i dzisiaj przez to w Kołobrzegu tylko 9 stopni. Na północy deszczowo. W centrum burzowo około 20 stopni. Na południu słonecznie jeszcze na przykład Przemyśl. Dzisiaj 26 stopni. Super.
14: Ale w niedzielę już wszędzie słonecznie i ładnie.
19: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.

0: za 21.09. Dzisiaj matury z języka angielskiego, słuchajcie. Jest z nami ekspert, wybitnie mówiący po angielsku. Dzień dobry, jest z nami?
1: Jest.
0: Okej, świetnie.
1: Właśnie.
0: Dobrze. To teraz najważniejsze pytanie, bo słyszeliśmy, że dzisiaj w Żądzy Pieniądza jest do wygrania 550 tysięcy złotych. Jest, tak?
1: Jest.
2: No, ale zna, ale no, akcent.
0: No, nieźle.
2: 13 tysięcy złotych płacimy za odebranie telefonu, czyli 13 tysięcy złotych jest?
1: Jest.
0: Świetnie. SMS się wysyła o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Tak jest koszt, tak? Jest?
1: Jest.
2: I teraz jest taki super bonus, że jak słuchacz wyśle SMS-a Radio Z na 7353, to jest 10 tysięcy szans, jest?
1: Jest.
0: Świetnie. To uwaga. Każdy SMS teraz jest super bonus.
1: Jest.
0: Jest. Uwaga. Yes. Każdy SMS, który teraz wyślesz pod 7353, to aż 10 tysięcy szans.
2: Jest?
1: Jest.
0: Jest. Wow.
2: A jak tak znasz świetnie angielski i otwierasz lodówkę i patrzysz, co tam jest?
1: Jest, sir.
2: Jest, sir.
0: Uwaga,
2: dokładnie.
0: Uwaga, pospieszcie się. Wielka kasa czeka. Wyślij teraz Radio Z pod 7353.
3: Reklama. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Po reklamie.

0: Ależ to gra, Somber, Back to Friends. Co to znaczy po angielsku, bo dzisiaj matura z angielskiego? Back to Friends, panowie?
1: No, z powrotem do kumpli.
0: Bardzo dobrze.
1: A nie w domu siedzieć.
2: Tak, jest afera, słuchajcie. Dziennikarka TVP Info, Justyna Dobrosz-Oracz, zapytała posła PiS Janusza Kowalskiego o 450 tysięcy złotych z Zonda Krypto na fundację Zbigniewa Ziobro. I pan poseł się wkurzył i tak dziennikarce odpowiedział.
3: 450 tysięcy, które fundacja Zbigniewa Ziobro dostała od Zonda Krypto. Pan to załatwił.
4: Ale jest pani bezczelna. Dlaczego pani mnie pyta o rzeczy, które mnie...
3: A kogo mam pytać?
0: Ale co to jest w ogóle za odpowiedź? To tak jakby koleżanka powiedziała do mnie: Marek, kiedy oddasz mi te 500 złotych, które ci pożyczyłam?
4: Ale jest pani bezczelna.
1: A jak pana posła Kowalskiego pani w sklepie pyta, czy mogę być winna grosika?
4: Ale jest pani bezczelna.
0: Dokładnie.
2: No, a jak nad morzem jakaś pani zapyta, panie pośle, czy może mi pan posmarować plecy?
4: Ale jest pani bezczelna.
0: No, naprawdę, panie pośle, proszę się nad sobą zastanowić. No,
4: ale
0: naprawdę.
4: Jest pani bezczelna.
0: Ale to ja, to pan.

0: odnaleźć ciebie tu.
1: Ściągałeś, mówiłem.
2: Słyszałeś tą piosenkę wcześniej?
0: Nie, strzelałem. Wow.
1: Słuchajcie, kochani, bo trwa fantastyczny bonus w Radiu Z. Jeszcze przez 4 minuty można łatwiej wygrać 550 tysięcy złotych. A dzisiaj za odebranie telefonu płacimy 13 tysięcy złotych.
0: I kusimy was, zachęcamy. Wyślij SMS, wyślij, a nie pożałujesz. Mam

0: inaczej.
1: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
2: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
0: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
1: Bo razem
2: naprawdę lepiej.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Po reklamie.
15: Zbliża się 9, jest środa, to słuchajcie 6 maja. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michała Damiak.
16: Szef MSWiA w Radiu Z o pożarze. Celowe działanie to będzie badane.
17: Maturzystom języki nieobce. Dziś ostatni z obowiązkowych egzaminów pisemnych.
16: A po maturze popatrzcie w niebo. Maj szykuje niezwykłe nocne spektakle.
15: Dziewiąta.
16: Alerty RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie, tych, gdzie trwa walka z ogromnym pożarem lasu, czyli w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, by nie otwierać okien, bo zadymienie jest groźne dla zdrowia.
17: W sztabie kryzysowym jest minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Dotarł do Biłgoraja w nocy, a tego ranka rozmawiał z nim Bogdan Rymanowski.
16: Bogdan teraz z nami. Jestem. RCB radzi mieszkańcom przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy. Ty zapytałeś o to gościa Radia Z. Czy planowana jest ewakuacja?
15: Na ten moment nie ma takiej decyzji i nie ma o tym mowy, podkreśla minister Kierwiński.
18: Ta separacja pomiędzy najbliższymi zabudowaniami a ogniskami ognia to jest przynajmniej 4-5 kilometrów, więc na razie ta sytuacja jest pod tym względem opanowana, ale no mamy do czynienia z żywiołem.
15: Szef MSWiA dodaje, że najbliższe 2-3 godziny będą decydujące, jeśli chodzi o kwestię, w jaki sposób pożar będzie opanowywany i jakie będą perspektywy. Na dziś wydaje się, że przyczyną pożaru była skrajna susza, ale jak zapewnia minister, hipoteza o celowym zaproszeniu ognia będzie dokładnie zbadana.
16: Język obcy po polskim i matematyce. Dziś na maturze ostatni z przedmiotów obowiązkowych.
17: Najwięcej absolwentów, i tak jest od lat, decyduje się na angielski. Do wyboru był jeszcze niemiecki, włoski, hiszpański i po raz pierwszy w tym roku ukraiński.
16: Radio Z kibicuje maturzystom, a najbliżej nich jest nasz reporter Michał Dzieneński.

0: Michał, byłeś w Ełku na Mazurach i w Podlaskim Grajewie. W jakiej formie młodzi ludzie dziś?
1: Nastroje dobre i pełne nadziei na niezły wynik. Język obcy to zwykle ulubiony przedmiot z całego pisemnego maratonu.
2: To raczej w 100% się celuje i nie ma co myśleć.
3: Większość umie angielski taki na poziomie komunikatywnym, więc więcej nie potrzeba. Bye!
1: Na pisemną maturę z języka obcego przynosimy wyłącznie długopis z czarnym wkładem, dowód tożsamości i ewentualnie butelkę wody. Wnoszenie telefonów komórkowych jest zakazane. Można mieć przez to unieważniony egzamin.
4: I tak właśnie stało się wobec kilkunastu osób w całej Polsce po egzaminie z języka polskiego.
0: Dziś wyrok w sprawie, która wstrząsnęła Polską. Mają go usłyszeć ojczym, matka i dwoje krewnych, Kamilka z Częstochowy.
4: Maltretowany przez partnera matki ośmiolatek zmarł 3 lata temu, choć lekarze walczyli o jego życie.
0: Ten proces obserwuje reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymon, o co konkretnie oskarżeni są najbliżsi chłopca?
5: Ojczym chłopca Dawid B. miał bić Kamilka, polewać go wrzątkiem i rzucać na rozgrzany piec. Jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w warunkach recydywy oraz o znęcanie się nad innymi dziećmi, swoim synem oraz pasierbami i pasierbicą, a także o wykorzystanie seksualne małoletniej. Matka Kamilka, Magdalena B., odpowiada za pomocnictwo i zaniedbanie obowiązków opiekuńczych. Obojgu grozi od 12 lat więzienia do dożywocia. Dwoje krewnych, którzy mieszkali z rodziną, usłyszało zarzut nieudzielenia pomocy. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Po śmierci Kamilka wprowadzono przepisy zwane Lex Kamilak, które mają lepiej chronić dzieci przed przemocą. Rzecznik praw dziecka w zeszłym miesiącu zaproponował ich nowelizację, w tym powołanie przy wojewodach specjalnych zespołów do spraw zdarzeń z udziałem dzieci.
0: Nocne niebo w maju zdecydowanie warte bezsenności. Przed nami spektakularne fale spadających gwiazd, czyli tak naprawdę dostrzegalne gołym okiem roje meteorów.
4: W tym przypadku to tak zwane Eta Aquaridae. Czy wiedzieliście, że one tak naprawdę wcale nie spadają, tylko lecą do góry? Mówi o tym Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
6: Eta Aquaridae pochodzą od komety Haleya, którą kojarzymy, że wraca do nas co mniej więcej 76 lat. Zanim samą kometę będziemy mieć szansę ponownie oglądać, tak co roku oglądamy drobiny, które pozostawiła po sobie.
7: O co chodzi z kierunkiem ruchu tego roju? One nie będą spadać w dół, tylko jakby lecieć do góry.
6: W atmosferze te ślady się będą rysować od tego radiantu, czyli punktu, z którego wydają się ślady na niebie wychodzić. On będzie dosyć nisko nad wschodnim horyzontem. Ślady siłą rzeczy będą wydawało się, że na resztę nieba promieniują, w tym też troszeczkę wyżej.
0: Eksperta dopytywał nasz reporter Mateusz Szkudlarek. W czasie maksimum roju meteorów na niebie pojawia się nawet 50 spadających gwiazd.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Tak? Ja to będę tłumaczył, że jest 25.
12: Nie, deszcze niespokojne.
11: Gdańsk, ja.
12: Potargały sad.
11: Danzig.
12: A my na tej wojnie.
11: Ja.
12: Ładnych parę lat.
11: Und.
12: Ja. Do domu wrócimy.
11: Dokładnie.
12: W piecu napalimy.
11: To była prognoza pogody w języku niemieckim.
13: Cześć, Norbert.
11: Dzień dobry.
13: Guten Morgen.
11: Czy ty coś po niemiecku?
13: Guten Morgen. Ja.
11: Bo dzisiaj jest matura.
12: Ja to każdy umie.
9: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Chłopaki, może zostaniecie, bo za chwilę mrozu przychodzi.
13: Mrozu po niemiecku.
11: O właśnie, ja mrozu.
13: Eiskeller.
11: Die Frozen.
13: Świetnie.
14: Eisgeschäft.
11: Danke schön. Auf Wiedersehen.
13: Tschüss.

0: Shania Twain, a to jest Radio Z, 15 minut po 9, a w studiu zgodnie z zapowiedziami mrozu. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Studio, zróbcie hałas!
0: Mrozu przyszedł z gitarą, zanim do tego przejdziemy, to pytanie do ciebie, bo tak słyszeliśmy ten twój utwór najnowszy w redakcji odrobinę wcześniej i stwierdziliśmy, kurczę, brzmi jak mrozu. Co to znaczy, co musi mieć piosenka, żeby brzmiała jak twoja?
1: Musi ją zaśpiewać mrozu.
0: Jeden.
1: Musi być zrobiona z serca. Musi mieć charakterystyczne, vintage'owe, oldschoolowe brzmienie. No i musi mieć taki tekst, który będzie niósł za sobą jakiś przekaz.
0: No właśnie, nie ma miejsca jak dom. To jest tęsknota za czym dokładnie? Na pewno za domem, czy za miejscem, za ludźmi?
1: No właśnie, dom to niekoniecznie miejsce, to na pewno taka przestrzeń, w której czujemy się i komfortowo, i bezpiecznie. To mogą być właśnie przyjaciele, to może być rodzina, to może być twoja miłość życia. Wydaje mi się, że to jest piękny temat do interpretacji.
0: Za chwilę Polacy usłyszą twój najnowszy numer, ale wcześniej, ponieważ przyniosłeś instrumenty.
1: Tak jest!
0: Mamy gitarę, mamy jajeczka. Co jeszcze mamy,
1: Łukasz? Mamy tamburyny, słuchajcie, to są prawdziwe tamburyny z Brazylii, które przywiozłem.
0: Dobra, w takim razie gramy. Ćwiczyliśmy przed wejściem, więc nie będzie tak źle. Powiedz nam tylko, co mamy robić.
1: Gramy już?
0: Tak,
1: gotowi. Uwaga, gotowi? Nie mam miejsca!
3: Jak dom!
1: Nie mam miejsca! Jak dom! I teraz kaszczemy 2 i...

0: Nowość w Radiu Z i premiera Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Mrozu jest z nami w studiu. Witaj, panowie.
1: Jeszcze raz dzień dobry. No wspaniale usłyszeć tę piosenkę w końcu w Radiu Z.
0: I dobre uczucie, co?
1: Wspaniale.
0: Przyjemne. Słuchaj, jesteś tak jakoś pozytywnie nastawiony dzisiaj. Bardzo dobrze.
1: Słuchajcie, no i idzie lato, mamy piękną pogodę za oknem. Zbliża się moja płyta, zbliża się moja trasa koncertowa halowa, która już jesienią, no przebieramy tutaj nóżkami, bo za chwilę robimy próby. Studio, no teraz jest taki najbardziej płodny czas artystycznie, więc nie mogę się doczekać, kiedy usłyszycie jeszcze kolejne numery, bo naprawdę jest parę takich mocnych asów w rękawie.
0: Okej, słuchaj, lubisz podróżować i w związku z tym też zapytam cię o teledysk do tego numeru, bo wychodzi dokładnie za ile? Za 8 minut?
1: Tak, w pół do 9:30 pojawi się na YouTubie już klip, który został nakręcony na Filipinach, na wyspie Siargao, na której miałem okazję być rok wcześniej i tak się okazało, że mój kumpel Aleksander Wilk, który akurat tam był, który jest twórcą w wideo, akurat był na miejscu, zadzwonił do mnie, kiedy ja skończyłem tę piosenkę i nie ma miejsca jak dom, i zapytać mnie, co tam u ciebie słychać, może nie chcesz klipu? Ja mówię, stary, dokładnie to jest moja wizja, chciałem mieć klip, historię surfera, klip taki egzotyczny, no bo piosenka też ma taki wyspiarski kolor, który miesza styl i soulowy i nawet trochę sambowy, bym powiedział tutaj, także jeszcze takie wpływy brazylijskie się pojawiły, a właśnie miałem okazję być w grudniu w Brazylii, stąd tutaj tamburyny prosto z São Paulo, no i tak szczęśliwie się udało, że mamy przepiękny obrazek, który za chwileczkę, za 8 minut będzie na YouTubie.
0: To zapraszamy na YouTuba za 8 minut, ale jeszcze słuchamy Radia Z. Dobrze usłyszałem? Będzie płyta?
1: Będzie płyta oczywiście.
0: Mrozu, szczegóły prosimy.
1: Tak, no nie ma miejsca jak dom, to już jest czwarty singiel, bo było pół na pół. Był odpowiedni moment z Alią, była piosenka Anioły razem z Julią Pietruchą. Teraz wakacyjne Nie ma miejsca jak dom. No i kolejny singiel myślę też będzie jesienią. No a jak i płyta? Wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że płyta będzie we wrześniu, a w październiku ruszamy w trasę. Będziemy w największych halach w Polsce i we Wrocławiu, i w Krakowie, i w Warszawie. Mamy dwa terminy i w Gdańsku, i w Łodzi. A w Warszawie, przypominam, bo pierwszy Torwar się wyprzedał, więc zrobiliśmy tutaj niespodziankę dla naszych fanów. 7 października drugi termin na Torwarze.
0: Dobrze, słuchajcie, panie i panowie, Mrozu w studiu Radia Z z premierą. Bardzo dziękuję, że wpadłeś.
1: Dziękuję za zaproszenie, no i niech się przez wakacje Nie ma miejsca.
0: Niech się niesie.
1: Niech się niesie. Dzięki!

0: czego my dla was nie robimy. Mrozu z premierą Nie ma miejsca jak dom, to już za nami. 27 minut po 9, za chwilę u nas Sia, a także Sean Paul.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

Teraz Wiktor Waligura w Radiu Z, a za chwilę zdradzę wam, ile dzisiaj można wygrać pieniędzy w Rządze Pieniądza i jak to zrobić, żeby mieć jak największe szanse. Wiktor Waligura.

0: To genialna Anastasia w Radiu Z, 18 minut do godziny 10, a dzisiaj co na was czeka? Nagroda główna w postaci nawet 550 tysięcy złotych. Aby te pieniądze zdobyć, trzeba wejść do gry, wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Tym bardziej, że od teraz mam dla was bonus, ale może zanim powiem wam jaki bonus, to posłuchajcie Bożyny.
1: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio los się do mnie absolutnie nie uśmiechał, więc bardzo szczęśliwa.
0: To Bożena, los się do niej uśmiechnął, a być może uśmiechnie się właśnie do ciebie, albo do ciebie każdego twojego SMS-a pomnożę 5500 razy, co znacznie zwiększy wasze szanse. Radio Z pod 7353, a za chwilę u nas Teddy Swims. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
2: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
1: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Po reklamie.
7: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Już niebawem przybiorę kolejną.

9 minut do 10. Chłopaki i dziewczyny, czuję się w obowiązku, żeby przypomnieć wam, że dzisiaj Liga Mistrzów. Nasz dziennikarz sportowy opowie wam wszystko, co powinniście wiedzieć w wiadomościach o 10. Teraz już Artur Gadowski. Ona jest ze snu, to muzyka numer 1.

0: tak. Ja to bym tak chętnie sobie swim w sumie teraz, pewnie wy podobnie, jeśli chcecie popływać sobie w kasie. Bo dużo tych banknotów mamy dla was dzisiaj, aż 550 tysięcy złotych w rządzie pieniądze Radia Z. To do dzieła, moi drodzy, bo tylko przez 2,5 minuty, czyli to już jest naprawdę ostatni moment, mogę pomnożyć wasze SMS-y 5500 razy. W ten sposób wejdziecie do gry. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Działajcie.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
3: Zaczynamy od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios w całej Polsce. Macie aplikację, ściągacie kody, to ja sprawdzam repertuar kinowy, a tam Michael, który zawładnął w zasadzie kinami Helios w całej Polsce, ale na takie filmy właśnie czeka się latami, więc nie dziwi to ogromne zainteresowanie. Michael Jackson to po prostu największy artysta ostatniego stulecia. Czy to się komuś podoba, czy nie? Po prostu król popu, którego piosenki nadal są jednymi z najchętniej słuchanych na całym świecie. I ten film to głównie muzyka Michaela. Jeśli właśnie tego oczekujecie, to na pewno wam się spodoba. Jego bratanek Jafar Jackson, który odgrywa Michaela, stanął na wysokości zadania, naśladując niemal 1:1 swojego wujka na scenie. Sięgajcie aplikacji Radio Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
2: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
3: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
1: Ogłoszenie płatne.
4: Reklama.
5: Miau!
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
7: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 10. Najnowsze wydanie wiadomości mają dla was Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: Policyjny Black Hawk w akcji. Ratownicy walczą z pożarem lasów na Lubelszczyźnie.
14: Polscy naukowcy najlepsi odkryli cukrzycę u dzieci jeszcze przed objawami.
13: Paryżanie czy Monachijczycy? Kto zagra z kanonierami w finale Ligi Mistrzów?
0: Dziesiąta.
13: Walka z ogniem na Roztoczu trwa. Potężny pożar lasów niedaleko Biłgoraja wciąż nie został ugaszony.
15: Najświeższe informacje przynosi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomek, co najbardziej w tej chwili przeszkadza strażakom w ostatecznym opanowaniu żywiołu?
16: Pogoda. Lubelszczyzna jest najcieplejszym, najbardziej suchym obecnie regionem Polski, a do tego spodziewany jest tam silny i zmienny w porywach wiatr. Sytuacja jest nadal bardzo trudna, relacjonował bezpośrednio ze sztabu kryzysowego dzisiejszy gość Radia Z, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
17: Do akcji włączone został już policyjny Black Hawk, działają także śmigłowce i samoloty lasów państwowych, więc te najtrudniej dostępne tereny już teraz będą mogły być gaszone zrzutami z powietrza.
16: Ogień objął obszar o wielkości ponad 250 hektarów, ale niecały las na tym terenie spłonął doszczętnie. W ograniczeniu zasięgu pożaru bardzo pomogło wykonywanie na szybko przecinek, które zatrzymywały przeskakiwanie płomieni po koronach sosen.
15: Na razie nie ma mowy o ewakuacji miejscowej ludności, choć mieszkańcy dostali alerty RCB. Jak mówi w Radiu Z minister Kierwiński, ogniska ognia są kilka kilometrów od najbliższych zabudowań, więc na ten moment ryzyko dla ludzi jest niewielkie.
13: Nowy projekt ustawy o kryptowalutach skierowany właśnie pod obrady rządu. O tym, że tak będzie, jako pierwsi dowiedzieliście się z Radia Z. Mówił o tym w rozmowie z Bogdanem Romanowskim minister finansów Andrzej Domański.
15: Premier kieruje oskarżenie w prawicową opozycję i prezydenta. Jak mówi, są wplątani w największą aferę od dekad, czyli w sprawę giełdy Zonda Krypto. Do Sejmu ma wkrótce trafić trzeci już rządowy projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Zaostrza kary dla oszustów.
13: O tym, jakie są szanse, że tym razem nie zostanie zawetowany, reporter Radia Z Marcin Friedrich.
18: Szanse są praktycznie zerowe, bo nie o kary chodziło w przypadku poprzednich wet prezydenta. Premier Donald Tusk zresztą daleki jest raczej od kompromisu, wiążąc prezydenta wprost z aferą Zonda Krypto.
19: Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent.
18: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomina, że w sejmowej zamrażarce jest projekt Polski 2050 dotyczący rynku kryptowalut i ma on

0: szansę na podpis prezydenta.
1: Nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu.
0: Według Hołowni zakończyłoby to spór i polityczne przedstawienie wokół sprawy kryptowalut. Marcin Frydrich, Radio Z.
2: Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto, której klienci nie mogą wypłacić pieniędzy, trwa od połowy kwietnia. Zdaniem premiera poszkodowanych może być 30 tysięcy osób.
3: 10 tysięcy przebadanych dzieci. Trwa europejski program badań przesiewowych w kierunku cukrzycy typu pierwszego.
2: W Polsce prowadzą go specjaliści ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i robią to najlepiej w Europie. Pierwsze efekty? U kilkudziesięciu dzieci chorobę wykryto jeszcze zanim nadeszły objawy.
3: Jak mówi Radiu Z pani Karolina, matka 12-letniej Neli, wczesna diagnoza daje szansę uniknąć poważnych powikłań.
4: Przyznaję, że do tego programu przystąpiłyśmy z czystej ciekawości. Nie miałam absolutnie żadnych podejrzeń, że ta cukrzyca w naszej rodzinie się pojawi.
5: Czyli nie spodziewaliście się tego?
4: Zdziwienie było przeogromne.
6: Byłam zaskoczona, szczerze mówiąc trochę się bałam, ale teraz już jest okej. I już się uspokoiłam.
2: Dodaje Nela, która jest teraz pod opieką specjalistów i nie rezygnuje ze swojej pasji, czyli akrobatyki. Śląski Uniwersytet Medyczny przeprowadzi teraz kolejnych 10 tysięcy badań.
3: W Lidze Mistrzów ostatnia niewiadoma przed finałem. Rozstrzygnie się dziś wieczorem. Grono finalistów uzupełni Bayern Monachium lub PSG.
2: Pierwszym jest londyński Arsenal. Kanonierzy wygrali u siebie z Atletico 1-0 i to wystarczyło do pełni szczęścia.
3: Z nami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza. Czy dziś czeka nas kolejny bajeczny spektakl?
7: Na to liczymy, bo obie drużyny mają za sobą kosmiczny pojedynek w Paryżu. PSG przed tygodniem wygrało 5-4. Festiwal strzelecki był godny uznania, ale obrona dziurawa jak szwajcarski ser. W piłce liczy się tylko to, by strzelić więcej od przeciwnika. Podkreśla trener Bawarczyków Vincent Kompany. Jego podopieczni muszą skupić się na ataku, by odwrócić losy dwumeczu. PSG może pokazać inne oblicze, bardziej pragmatyczne. Tylko po co, skoro to właśnie na Allianz Arena w ubiegłym roku Paryżanie rozbili w finale Inter aż 5-0 i cieszyli się z wygrania Ligi Mistrzów.
2: Początek meczu o 21, a finał 30 maja w Budapeszcie.
3: Już teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Ola Wojciechowska z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Paliwo i gaz reagują na sytuację na Bliskim Wschodzie. Potem jak Donald Trump zasygnalizował postępy w negocjacjach z Iranem, w Europie dzisiaj spadają ceny gazu. Ulga także na rynkach ropy naftowej. Baryłka ropy Brent kosztuje 108 dolarów. W Polsce Orlen obniżył dzisiaj hurtową cenę ekodiesla o 39 zł, a benzyny 95 o 22 zł za metr sześcienny. Brazylia pomoże Portugalii, jeśli dojdzie tam do kryzysu energetycznego. Uzupełni między innymi braki paliwa lotniczego, poinformowała portugalska ministra środowiska i energii. Na razie sytuacja w tej części Półwyspu Iberyjskiego jest stabilna. Portal Oto Dom idzie pod lupę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To po wprowadzeniu nowych zasad naliczania opłat za ogłoszenia. Do UOKiK-u posypały się skargi. Urząd przyjrzy się teraz nowym zasadom i sprawdzi, czy naruszają prawo konkurencji. Jeśli okaże się, że tak, wówczas ruszy postępowanie antymonopolowe. Rząd zwalnia pracodawców z obowiązku wysyłania PIT-11. Pracownicy reagują. Większość zatrudnionych, prawie 60%, chce nadal otrzymywać dane o swoich zarobkach do ręki albo mail. Tak wynika z ankiety SW Research. Pracownicy wskazują, że nowe rozwiązanie utrudni między innymi wspieranie organizacji pożytku publicznego.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
11: Dzisiaj w Trójmieście do 11 stopni, do 9 w Koszalinie. Zdecydowanie cieplej już w centrum kraju. Łódź do 23, a Warszawa nawet do 26. Na południu, na przykład w Krakowie, do 25 stopni, podobnie w Rzeszowie. Dzisiaj spodziewajmy się opadów deszczu. Burze prognozowane m.in. dla Lubelszczyzny.
10: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
11: Nie zapomnieliśmy. Za chwilę 100 twarzy Cezarego Pazury. Teraz Shakin' Stevens w Radiu Z, 6 po 10.

0: I nóżka chodzi w pracy. Velvet za nami w Radio Z. 15 minut po 10. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radio Z, czyli kolejna szansa na zdobycie złotej sztabki. Dodam, że z autografem samego Czarka. No to co, gotowi?
1: Kto nie ma odwagi podejmować ryzyka, niczego w życiu nie osiągnie. To moje motto życiowe. Nie mówię, że jest jakiś wybitnie wyszukany, ale nie słowa były moją najgroźniejszą bronią.
0: Ja nie wiem. Naprawdę. Będą kolejne podpowiedzi. Słuchajcie uważnie. Radia Z. Teraz Alex Warren.

0: Fijis w Radio Z, 22 minuty po godzinie 10. Mam nadzieję, że was zaskoczyłem i zaskoczę was teraz po raz drugi, bo na pewno nie spodziewaliście się kolejnej podpowiedzi w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. A taką właśnie mam dla was przygotowaną. No to co? Słuchamy uważnie.
1: Odcinek pierwszy. Wszystko zaczęło się, gdy miałem 12 lat. Wtedy po raz pierwszy poczułem, że będę wielki. Nie zrozumcie mnie źle. Większość młodych chłopców się bije, ale tylko ja wygrywałem.
2: No to teraz ci pokażę, tak ci urządzę, że zapomnisz o kombinowaniu.
1: Za każdym razem. Od razu mówię, że nie szukamy mojego prawdziwego imienia. Bo to było imię przeznaczone dla niewolnika. Dzisiaj szukamy wolnego człowieka, którym stałem się dzięki ciężkiej pracy i pokonaniu kilku prawdziwych twardzieli. Bo nigdy nie liczyłem dni, lecz sprawiałem, żeby każdy dzień się liczył.

0: do twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
1: Powodzenia w odgadywaniu.
0: Czy znasz już dzisiejszą twarz?
2: Radio Z i już.
0: Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zliczaj prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
3: Reklama.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
6: Rządza pieniądza.
5: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
19: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.
20: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
21: Po reklamie.
22: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Coś czuję, że ten numer będzie pięknie latał przez całe wakacje. Męskie granie, orkiestra, nareszcie Radio Z, 19 minut do 11. A teraz tylko ode mnie instrukcja, jak wygrać w żądze pieniądza. Podpowie dokładnie Ewa Skarpacza.
2: No, trzeba dać szczęściu szansę, no bo bez wysyłania SMS-ów nie ma tego szczęścia.
1: To. Dziękuję ci, Ewa. A ja teraz konkrety. Do wygrania dzisiaj 550 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i do 11 pomnożę każdego waszego SMS-a 5550 razy. Radio Z. Radio Z i już. Pod 7353.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
3: Reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Timbaland, Keri Hilson, tu Radio Z, 4 minuty do 11. Potężny pożar na Lubelszczyźnie, płonie Puszcza Solska, setki strażaków w akcji. Na miejscu jest nasz reporter, który za chwilę przekaże wam najnowsze informacje. To w wiadomościach o 11.

0: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Wow, pani burmistrz, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji.

0: Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
9: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie Radia Z, dochodzi 11:00. W studiu jest już Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zapraszamy na wiadomości.
12: Ogień słabnie, ale walka trwa. Na Lubelszczyźnie płoną hektary puszczy. Koniec marzeń o rozejmie z Rosją. Rakiety i drony spadają w Ukrainie. Księżna Kate opuszcza Wielką Brytanię. Pierwszy raz od kilku lat.
11: Jedenasta.
12: Ratownicy walczą z potężnym pożarem na Lubelszczyźnie. Płonie 250 hektarów cennej przyrodniczo Puszczy Solskiej. W akcji setki strażaków i policyjne blechoki. Sytuację śledzi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Służby podkreślają, że największy ogień jest już opanowany, choć ciągle pojawiają się jego nowe zarzewia. Teraz wszystko będzie zależało od pogody. Kluczowe będzie też dogaszanie, które może potrwać nawet kolejną dobę. Do akcji gaśniczej wkrótce wejdą też nowe maszyny, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
14: Blackhawk, śmigłowiec z lasów państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie oraz dwa dromadery.
13: Na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, choć ze względu na zadymienie jest apel o nieotwieranie okien i niezbliżanie się do miejsca akcji. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Jak wiecie z Radia Z, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają okoliczności śmierci pilota, który zginął wczoraj w czasie gaszenia lasów. Za pół godziny Sąd Okręgowy w Częstochowie ma ogłosić wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Nad chłopcem w bestialski sposób znęcał się ojczym. Matce śledczy zarzucają pomocnictwo i zaniechanie opieki. 8-letni Kamilek tego maltretowania nie przeżył, zmarł 3 lata temu. W wiadomościach teraz nasz reporter Szymon Kastelik sprzed sądu w Częstochowie. Szymon, powiedz, jak wyglądał proces i jakie kary grożą ojczymowi i matce.
15: Proces trwał prawie 10 miesięcy i toczył się za zamkniętymi drzwiami ze względu na dobro Kamilka i jego rodzeństwa. Ojczym Dawid B. przyznał się do winy już na etapie śledztwa. Według prokuratury znęcał się także nad innymi dziećmi i odpowiada jako recydywista, bo wcześniej spędził 2 lata za kratkami. Do winy przyznała się również matka chłopca. Obojgu grozi nawet dożywocie. Oskarżeni są też krewni matki Aneta J. i Wojciech J. o nieudzielenie pomocy, za co grozi im do 3 lat więzienia. Częstochowa, Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Po śmierci Kamilka wprowadzono przepisy Lex Kamilek, które mają lepiej chronić dzieci przed przemocą. Miał być rozejm, a jest zaostrzenie walk. Rosja złamała zawieszenie broni, które obowiązuje od północy. Rakiety uderzyły dzisiaj w Charków, a na Krzywy Róg i Zaporoże spadały drony. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, jaka będzie reakcja Ukrainy?
10: Prawdopodobnie adekwatna. Rano w tej sprawie z przedstawicielami sztabu generalnego spotkał się Wołodymyr Zełenski. Sprawdzane są wszystkie informacje dotyczące naruszenia

0: zawieszenia broni i szykowana odpowiedź. Wczoraj ukraiński prezydent pochwalił się nowymi możliwościami bojowymi ukraińskiej armii. Seryjnie produkowane rakiety Flamingo uderzyły 1500 kilometrów za linią frontu w rosyjskie zakłady zbrojeniowe. I właśnie ta broń może być wykorzystana także dziś, żeby pokazać Rosji, że Ukraina nie tylko się broni, ale potrafi coraz mocniej zaatakować.
1: Zełenski ostrzega, że jeśli Rosja nie usiądzie do negocjacji, Ukraina zacznie używać nowych rakiet znacznie częściej. Z innego frontu walk napływają lepsze wieści. Donald Trump mówi o postępach w negocjacjach z Iranem i po 2 dniach wstrzymuje projekt Wolność, który miał pomagać statkom przepływać przez cieśninę Ormuz. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że operacja Projekt Wolność zastępuje operację Epicka Furia. Operacja Epicka Furia się zakończyła i prezydent poinformował o tym Kongres. Skończyliśmy z tą fazą, teraz Projekt Wolność. Biały Dom nie informuje jednak o szczegółach postępów w negocjacjach z Iranem. Cieśnina Ormuz jest zablokowana przez Iran i Stany Zjednoczone. Pierwszy raz od lat i po raz pierwszy od wykrycia nowotworu w podróż zagraniczną wybiera się księżna Kate. Żona brytyjskiego następcy tronu poleci w przyszłym tygodniu w samotną podróż do Włoch. Książę William nie będzie jej towarzyszył. I jak przekazuje pałac Kensington, księżna bardzo z tej podróży się cieszy i bardzo jej wyczekuje. Jej ostatnią oficjalną zagraniczną wyprawą był wyjazd do Stanów Zjednoczonych prawie 4 lata temu.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Pomorze i Pomorze Zachodnie. Tutaj spodziewajcie się opadów deszczu w najbliższych godzinach. Po południu zacznie padać też na Warmii i Mazurach, a także w Lubuskiem w okolicach Zielonej Góry. Wieczorem deszcz i burze pojawią się na Dolnym Śląsku. A jeśli chodzi o temperatury, to już pewnie dzisiaj sprawdzaliście. Maksymalnie 26 stopni w centrum i na południu. O, uwielbiam ten numer. Tu Radio Z, muzyka numer 1. Najlepsza także na środowe przedpołudnie. Za chwilę kolejna podpowiedź w 100 twarzach Cezarego Pazury. A teraz gramy ONA.

0: Walk the Moon w Radiu Z na 15 minut po 11. A teraz czas na kolejną podpowiedź w 100 twarzach Cezarego Pazury.
1: Dziennikarze od początku trudzili się, żeby opisać to, jak się poruszam. Jedni nazywali to śmiertelnym tańcem.
2: Masz coś takiego, że tańczysz, nie używając mięśni. No jest to cud.
1: Inni mówili, że latam jak motyl, a żądlę jak pszczoła.
3: Ale tam ja się nie boję.
1: Nawet gdy z Rzymu wróciłem ze złotym medalem, w moim kraju nadal byłem obywatelem drugiej kategorii. To była moja najtrudniejsza walka. Z pogardą, hejtem, nietolerancją.
3: Screw you!
1: 4 lata później wygrałem Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Wtedy wykrzyczałem słowa, które do dziś dzwonią w uszach zarówno moich fanów, jak i moich przeciwników. Jestem największy! W pewnym momencie chciano wysłać mnie na wojnę w Wietnamie. Odmówiłem. Powiedziałem, że żaden Wietnamczyk nigdy nie traktował mnie tak źle, jak traktowano mnie w ojczyźnie. Za te słowa straciłem licencję na 3 lata, ale w sądzie wygrałem, tak jak wygrywałem w ringu.

0: specjaliści od wolnego tańca. Bon Jovi, Always, 23 minuty po 11. Tu Radio Z, a Kasię znacie?
1: No, jestem w takim szoku. No, ja myślę, że chyba, ja nie wiem, padnę. No, ja pierwszy raz w życiu, ja sam tak wygrała. Ja w życiu nic nie wygrała, no.
0: Wy też dzisiaj możecie wygrać i być w szoku, bo u nas w rządze pieniądza. Do wygrania dzisiaj nawet 550 tysięcy złotych. I teraz zwiększę wasze szanse. Odpalam bonus, który będzie trwał tylko do godziny 12, czyli każdego waszego SMS-a pomnożę 6 tysięcy razy. To nie wiąże się na was z żadnym dodatkowym kosztem. Radio Z pod 7353 za 369 z VAT. Powodzenia. Radio Z
2: i już. Reklama. Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
3: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
2: Dołączasz?

0: kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
11: Po reklamie.

0: Dzięki takim numerom czas w pracy szybciej mija. To Tame Impala w Radiu Z. Uwaga, mam nowy termin końca świata. Amerykańscy naukowcy właśnie ogłosili, że za jakieś 19 miliardów lat wszechświat zacznie się kurczyć i wszystko wróci do jednego punktu. Coś mało wierzą w nas ci amerykańscy naukowcy. Radio Z i już. Chyba nie poznali jeszcze teorii naszej Edyty Górniak.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Tak, tak, niby to takie proste, a jednak sam mam wątpliwości, kim jestem dziś. Za chwilę następna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Miłośniczka lotów samolotem Taylor Swift w Radiu Z, 5 minut do 12. Kochani, mamy dla was ważną informację. Komisja Europejska zaakceptowała umowę pożyczki dla Polski. Chodzi o program SAFE. Kiedy podpisanie umowy i co to dla nas oznacza? O tym w wiadomościach o 12. Radio Z
1: i już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej w Radiu Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z. Codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: Chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
0: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie.
8: Dochodzi 12:00, słuchacie Radia Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Ola Wojciechowska.
9: Gaszenie lasu na Lubelszczyźnie jeszcze co najmniej dobę. Przeszkadza pogoda. Wycieczkowiec z hantawirusem nie zacumuje na Teneryfie. Statek utknął na oceanie. W Siatkarskiej plus Nidze. Dziś możemy poznać komplet medalistów.
8: Dwunasta.
9: Strażacy ograniczyli rozmiary pożaru, ale o opanowaniu ognia na razie nie ma mowy. Gaszenie lasu na roztoczu utrudniają pogoda i susza. Najnowsze informacje na ten temat ma reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Kilkuset strażaków zawodowych i ochotników, samochody, samoloty i śmigłowce gaśnicze, cysterny z wodą i drony pomagające lokalizować zarzewia ognia. Walka trwa, przynosi efekty, ale kluczowa jest pogoda, mówił w Radiu Z minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
11: Spodziewane są opady deszczu, więc ta sytuacja powinna sprzyjać gaszeniu tego pożaru, ale byłoby to zbyt nieodpowiedzialne, aby tylko i wyłącznie wierzyć w dobre prognozy.
10: Zwłaszcza, że jeśli zamiast deszczu pojawi się silny wiatr, to wszystko może się ponownie skomplikować.
9: Według szacunków ogień mógł objąć nawet 250 hektarów cennych przyrodniczo terenów leśnych. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie. Komisja Europejska zaakceptowała umowę pożyczki dla Polski w ramach programu SAFE. Będziemy pierwszym krajem z podpisami pod tym dokumentem i zrobimy to w najbliższy piątek. Na jakie inwestycje w obronność trafią pieniądze? Szczegóły przynosi reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Do końca maja ma być się podpisanych 40 nowych kontraktów. Pieniądze z pożyczki mają być wydane m.in. na Tarczę Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obronę przeciwlotniczą, mówi szef MONU i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na kilka zmian, żeby spełnić możliwość dostarczenia tego sprzętu do roku 2030.
12: Polska otrzyma najwięcej środków z programu SAFE. Na drugim miejscu są Węgry i Francja.
9: Prawie 90% pieniędzy z SAFE będzie wydanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Miał być luksusowy rejs, a jest jak w więzieniu. Na oceanie utknął wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. 3 zakażone nim osoby zmarły. Miał zawinąć do portu na Teneryfie, ale władze Wysp Kanaryjskich się na to nie zgodziły. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia chce się dowiedzieć, skąd wirus wziął się na statku. Polak, jeden z członków załogi, czuje się dobrze, mówi Radiu Z rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
14: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
9: Choroba jest rzadka, ale pojawia się także w Polsce. Przenoszą ją gryzonie żyjące w gospodarstwach i magazynach, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
15: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiejś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
9: Pasażerowie wycieczkowca są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa. Leczone są głównie jej objawy. parkiet rozgrzany do czerwoności. W Siatkarskiej Plus Lidze dziś możemy poznać wszystkich medalistów. O krok od drugiego z rzędu Mistrzostwa Polski jest Bogdanka Luk-Lubin. Teraz w Radiu Z dziennikarz sportowy Mateusz Ligenza. Mateusz, trybuny będą jej na pewno sprzyjać?
7: Historia może się powtórzyć. W zeszłym sezonie Bogdanka także walczyła w finale z Aluron CMC Wartą Zabiercie. Prowadziła w serii 2-1.

0: A szansę na trzecie decydujące zwycięstwo wykorzystała na własnym terenie. Wynik znów jest ten sam. Szampany chłodzą się w klubowych korytarzach, ale Warta wierzy, że zdoła doprowadzić do wyrównania. Brązowe medale chcą z kolei zgarnąć siatkarze PGE Projektu Warszawa. Warunek: wygrać po raz trzeci i ostatni za Sekoresowią.
1: Przed nami kolejna bitwa, będzie to bardzo wyrównany mecz.
0: Mówił przyjmujący stołecznej drużyny Aleksander Śliwka. Starcie w Rzeszowie o 17:30.
2: Z kolei spotkanie w Lublinie rozpocznie się punktualnie o 20:00. W Radiu Z jeszcze teraz z ostatniej chwili informacja. Ojczym Kamilka został skazany na 25 lat więzienia. Więcej powiemy w wiadomościach Radia Z za godzinę. A teraz garść informacji kulturalnych, które przygotował Michał Adamiuk.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Nowy dzień, nowe szczegóły o Odysei Christophera Nolana. Reżyser zdradza w The Late Show, że akcja nie będzie poprowadzona tak jak w oryginale Homera. Jego opowieść zacznie się od środka, a wątki będą się przeplatać. Premiera 17 lipca. Także w wakacje, w sierpniu, premiera biograficznego filmu Tony. To będzie wycinek z życia Antonego Bourdaina, szefa kuchni, pisarza, podróżnika i dziennikarza telewizyjnego. Akcja pokaże jego młodzieńcze lata i pierwsze zetknięcie z pracą w restauracyjnej kuchni. W roli Bourdaina Dominik Sessa, obok niego Antonio Banderas. Hamlet godający po śląsku. Jak to wyjdzie? Oto jest pytanie. Teatr Śląski w Katowicach szykuje szekspirowski dramat właśnie w Gwarze Śląskiej, mówi reżyser Robert Talarczyk.
5: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje, czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
4: Premiera w następny piątek, 15 maja. Nieślązacy nie muszą się bać, na spektaklu będą napisy po polsku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
7: Najmocniejsze opady zmierzają aktualnie w stronę Koszalina. Padać w najbliższych godzinach będzie też w okolicach Olsztyna czy Zielonej Góry. Wieczorem mniej więcej od 19 prognozowane burze i opady deszczu, także na Dolnym Śląsku. Co do temperatur, jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to na Podkarpaciu nawet 16 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: 6 po 12, szybko zleci w Radiu Z. Pamiętajcie teraz Bryan Adams i jego Heaven, a w tej godzinie kolejna podpowiedź w ramach zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury, czyli w skrócie czeka na Was kolejna złota sztabka. Bądźcie z nami.

0: gramy tak, żeby łatwiej wam się pracowało. Mamy też super nagrody. Jest nią m.in. złota sztabka. Dlatego czas na ostatnią podpowiedź Cezarego Pazury.
1: Odcinek trzeci.
2: W sumie w boksie zawodowym stoczyłem 61 walk, z czego 56 wygranych, a 37 przez nokaut. Liston, Frazier czy Foreman. Wszyscy padali jak filipińskie muchy. Walczyłem na całym świecie i wygrywałem na całym świecie. Jak brzmi moje imię? To prawdziwe większość już zapomniała, ale to, które przybrałem, zmieniając wiarę, pamięta każdy miłośnik sportów walki. Dla wielu z nich moje imię oznacza zwycięstwo.
0: Od teraz macie pół godziny na telefony pod 321-321-321. Mówcie, w kogo wciela się dziś Czarek Pazura, ale nie zapomnijcie dodać, jaką macie największą moc i do czego ją wykorzystujecie. 321-321-321. Co ciemnie?

0: Walker i Mick, naprawdę nietypowe połączenie, które się sprawdziło. Dancing in Love to muzyka numer 1. 23 minuty po 12, a wy macie dokładnie 24,5 minuty na telefony pod 321-321-321. Mówicie, w kogo wciela się dziś Czarek Pazura i pamiętacie o pytaniu. Jaką macie największą moc i do czego ją wykorzystujecie? Złota sztabka z autografem samego mistrza Cezarego na was czeka. 321-321-321.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
4: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kuba i Kuba w Radiu Z. To numer Stygnie Lato. Ten numer zagrali nam na naszym radiowym ogródku działkowym. To nagranie możecie zobaczyć na Instagramie Radia Z. 20 minut do godziny 13, a w tę majówkę słońce i wiatr pokryły prawie 80% zapotrzebowania na prąd dla całej Polski. Padł nawet rekord ujemnej ceny energii. Musi się ta pogoda uspokoić, bo minister Czarnek już nie będzie nadążać, czy zdejmować te panele ze swojego dachu, czy nie.
1: Żadnych OZE, sroże...
2: Reklama. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
4: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
5: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
7: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
6: Dołączasz?
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia Z jeszcze przed 13. A co powiecie na taką euforię po wyjściu z pracy?
1: Wow, super!
0: To jest możliwe, bo dzisiaj po południu w Rządzę Pieniądze Radia Z możecie wygrać nawet 550 tysięcy złotych. A że pomagam jak mogę, taki już jestem. To od teraz, tylko do 13, więc tylko przez 3 minuty. Pomnożę każdego waszego SMS-a 6550 razy. Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Powodzenia.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie

0: metalowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Z, dochodzi 13. Ola Wojciechowska ponownie w studiu, a to oznacza, że czas na wiadomości.
6: Zapadł wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Pożar lasu na Lubelszczyźnie był sztab kryzysowy z udziałem premiera. Najłatwiejszy egzamin za nimi dziś na maturze języki nowożytne. Większość wybrała angielski.
5: 13.
6: 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki. Sąd okręgowy w Częstochowie nie miał wątpliwości i wydał wyrok dla oprawców 8-letniego Kamilka. W wiadomościach Radia Z nasz reporter Szymon Kastelik, który jest w sądzie i wysłuchał wyroku. Szymon, powiedz, za co dokładnie zostali skazani oprawcy Kamilka?
7: Sędzia Marek Garlik nie miał wątpliwości, że ojczym odpowiada za śmierć Kamilka. Jak wskazał, od lat znęcał się nad chłopcem, a brutalne pobicie, poparzenie wrzątkiem i rzucenie na pies pod koniec marca 2023 roku doprowadziły do śmiertelnych obrażeń.
8: Doprowadziły do ciężkiego zespołu niewydolności oddechowej.
7: Dawid B. został też skazany za znęcanie się nad innymi dziećmi, ale uniewinniony z zarzutu molestowania. Sąd uznał, że matka Kamilka pomagała ojczymowi, nie udzieliła pomocy chłopcu i rażąco zaniedbywała opiekę nad nim. Finalnie też miała udział w jego śmierci. Częstochowa, Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Ojczyma i matki nie było na sali. Było pozostałych dwoje oskarżonych. Aneta J. i Wojciech J., krewni Kamilka, którzy mieszkali z rodziną. Za nieudzielenie pomocy dostali po kilka miesięcy więzienia w zawieszeniu. Wyroki nie są prawomocne. Kolejna godzina trudnej walki o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Kilkadziesiąt minut temu odbyła się odprawa sztabu kryzysowego, na której był Donald Tusk. Premier złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożaru. Łączymy się teraz z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem. Mateusz, jak tam teraz sytuacja wygląda?
9: Niestety to, co najbardziej niepokoi, na co zwraca też uwagę sam premier Tusk, to pogarszająca się w tej chwili cały czas na Lubelszczyźnie pogoda. Jest sucho i coraz bardziej wieje.
10: I że raczej niestety pogoda nie jest naszym sprzymierzeńcem rzeczywiście.
9: Dlatego jeszcze dziś, jak potwierdził minister MSWiA, dołączą kolejni ratownicy i śmigłowce. Niezależnie od akcji gaśniczej, na miejscu prowadzone jest cały czas śledztwo prokuratorskie, które ma wyjaśnić wczorajszą katastrofę, w której zginął pilot jednej z maszyn. Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Według prognoz na Lubelszczyźnie padać będzie dopiero jutro wieczorem. To ma być kompleksowa informacja o najgłośniejszej aferze ostatnich lat. Szeroka debata o zonda krypto dziś ma się odbyć w Senacie. Zaproszeni przedstawiciele rządu, najpewniej minister sprawiedliwości i koordynator służb specjalnych, krok po kroku przedstawią to, co w sprawie wiadomo i to, co może się wydarzyć. O szczegółach teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
11: Mimo że materia jest wyjątkowa, to nie ma planów utajnienia obrad. Wszystko wskazuje więc na to, że przy otwartej kurtynie głośno wybrzmią te najważniejsze informacje. Wicemarszałek Magdalena Biejat nie ma wątpliwości, że to bardzo ważny krok także w kontekście trzeciej próby uregulowania rynku kryptowalut i dlatego liczę na refleksję opozycji, ale też prezydenta.
12: No, trzeba być albo osłem, albo ślepcem, żeby dalej trwać przy swoim zdaniu. To jest jasne, że potrzebujemy regulacji.
11: Rządowy projekt ustawy ma trafić do parlamentu jeszcze w tym tygodniu.
6: Debata na temat afery zonda krypto ma się rozpocząć w Senacie około 17. Jutro na stacjach benzynowych lekka ulga dla kierowców. Ceny paliw będą trochę niższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,46, a olej napędowy nie może być droższy niż 7,26. W maturalnym maratonie ten przedmiot sprawia najmniej problemów. trzeci dzień egzaminów to języki nowożytne. Większość wybiera angielski.
5: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
12: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
13: To jaki będzie wynik?
5: Myślę, że 80+.
13: 100% będzie?
5: Myślę, że tak. Wydaje mi się, że powinno być, no.
12: Nie no, wysoki angielski to dla przyjemności raczej, nie?
13: Czyli angielski taki luksus.
12: No spokojnie, no przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
14: Bardzo dobrze, angielski to wiadomo zawsze.

0: raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzenia i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
1: Z maturzystami z tak zwanego KOPRA, czyli Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi, rozmawiał reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
5: Parasole przydadzą się dzisiaj na Warmii i Mazurach, a także w Lubuskiem. Tam ma zacząć padać niedługo. Wieczorem deszcz i burze pojawią się na Dolnym Śląsku, na pewno we Wrocławiu. W nocy tylko 4 stopnie w Koszalinie, ale już 11 w Warszawie, 13 w Krakowie, 14 w Lublinie i nawet 16 w Rzeszowie.
3: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
4: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: 5 po 13, tu Radio Z. Dzięki, że jesteście z nami. A już za chwilę dowiemy się, kim dzisiaj jest Cezary Pazura. Dowiemy się też, kto zdobędzie złotą sztabkę. Teraz Sandra.

0: Adam Lambert w Radiu Z, 15 po 13.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Tak, trwa zabawa, którą pokochaliście, a ze mną jest Magda z Pruszcza Gdańskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Magda, jaką masz największą moc i do czego ją wykorzystujesz?
2: Myślę, że mam pamięć do dat urodzinowych, czy to rodzinnych, czy sąsiedzkich. Właśnie często pamiętam o czyichś urodzinach, niekoniecznie oczekuję tego od innych, bo faktycznie nie pamiętają, ale są mile zaskoczeni, że ja pamiętam, dzwonię, czy widzę na mieście, to składam życzenia.
0: Tak, to kiedy ja mam urodziny?
2: Oj, trochę się nie sprawdziłam. Ale to dzwonię, sprawdzę.
0: Dobrze, będzie mi miło. Tak już zupełnie na serio, czy wiesz, kim dzisiaj jest Cezary Pazura?
2: Tak, dzisiaj wcielił się w Muhammada Ali, który urodził się jako Cassius Marcellus Clay.
0: O kurczę, no dobra, sprawdzamy.
3: W lewym narożniku mistrz świata wagi ciężkiej Cassius Clay, czyli Muhammad Ali. A w prawym narożniku Cezary Pazura. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Więc jeśli państwo pozwolą, zmykam.
0: Magda, złotko ty nasze. Złota sztabka dla ciebie.
2: No super, dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Jakie plany na sztabkę, powiedz? Co z nią zrobisz?
2: Oj, będzie dołączona do innych gadżetów dodatkowych.
0: Okej, chyba ta najbardziej wartościowa, co?
2: Oj, tak. Myślę, że tak.
0: Gratuluję, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
2: Dziękuję również, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam całą Zetkę.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Radio Z i już. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Fleetwood Mac w Radiu Z, 24 po 13. Słuchajcie, mój syn miał ostatnio 6 urodziny. Chcieliśmy mu z żoną kupić rower. Ja jestem rocznik 90 i muszę wam powiedzieć, że ceny za rowery to się pozmieniały. Strasznie drogo. Ale Agnieszka ze Świdnika nie ma tego problemu.
1: Na pewno nowy rower. Akurat się zbliża sezon, także byłoby co to testować.
0: No wiadomo, jak się wygrywa w rządze pieniądze Radia Z, to można sobie kupić wypasiony rower, a nawet dwa. Dzisiaj nagroda główna to 550 tysięcy złotych. Taka kasa na was czeka. Żeby mieć szansę wygrać takie pieniądze, to trzeba wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I teraz uważajcie wszyscy. Od tego momentu mnożę każdego waszego SMS-a 7000 razy. Działajcie, bonus trwa tylko do godziny 14. Radio Z pod 7353.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
4: Polityka to jest gra zespołowa.
5: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
6: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko 3 najważniejsze. 3 pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18.
7: 3 najważniejsze pytania i, mam nadzieję, 3 konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert.
11: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
12: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
13: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny Elle, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
17: Po reklamie.
18: Cześć, tu Przona, Radio Z, muzyka numer 1.

kochani, nad polskim niebem niedługo wydarzy się coś absolutnie niesamowitego. Szykujcie kalendarze, zaraz opowiem. Wcześniej Linkin Park.

Dzięki takim numerom czas pracy mija szybciej. Vito Bambino i Zalia, tu Radio Z na 20 minut przed 14. No i obiecałem, proszę bardzo, za 3 miesiące, dokładnie 12 sierpnia, czeka nas zaćmienie słońca widoczne z Polski. Następne będzie dopiero za ponad 100 lat. Na zachodzie kraju słońce będzie przysłonięte prawie w całości. Jak to dobrze, że to w sierpniu, a nie w maju, podczas matury.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Po reklamie.
6: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: To DJ Bobo w Radiu Z pomaga wam w pracy. 5 minut do 14. Tymczasem polscy olimpijczycy wciąż czekają na obiecane premie. Sejm ma zająć się ustawą o kryptowalutach w przyszłym tygodniu. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radio Z o 14.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: O, i umówiłam się na mammografię.
6: Tak z plaży, z leżaka?
5: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to

0: za 3,69 z VAT.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z, dochodzi 14. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Ola Wojciechowska.
6: Śmierć 13-latki z Wielkopolski. Policja mówi o szokujących ustaleniach. Zaleczenie poza kolejką jest kara dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Afera Zonda Krypto. Olimpijczycy wciąż czekają na premię.
5: Czternasta.
6: Wstrząsająca historia i ustalenia śledczych po śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Dziewczynka została zamordowana, a jej samobójstwo upozorowane, potwierdza wojewódzka policja. Zatrzymany w marcu nastolatek trafił do ośrodka wychowawczego, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: Okazało się, że są materiały dowodowe, które wskazywały na to, że tego zabójstwa dokonał obecnie 15-letni chłopak.
8: Kim jest ten 15-latek? Kolega tej Wiktorii?
7: Ze względu na charakter sprawy nie chciałbym ujawniać zbyt wielu szczegółów. No, sprawa jest wyjątkowa. Ja na przestrzeni mojej pracy i służby w policji nie przypominam sobie podobnej sprawy.
6: Tragedia wydarzyła się w marcu. 13-letnia Wiktoria wyszła z domu na spotkanie ze znajomymi. Rodzina zgłosiła zaginięcie, bo dziewczynka długo nie wracała. Dzień później znaleziono ją w lesie w pozycji wskazującej na popełnienie samobójstwa. Na ciele nie znaleziono obrażeń wskazujących na zabójstwo. Szpital w Aleksandrowie Kujawskiej ma zapłacić karę. 134 tysiące złotych. To po wynikach kontroli NFZ w sprawie leczenia poza kolejką krewnego senatora Lęca. Ustalenia przynosi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Jak ustaliłem, krewny senatora KO nie musiał przechodzić typowej ścieżki każdego pacjenta. Ominął izbę przyjęć, nie czekał w kolejce, formalnie nie został przyjęty na oddział. Figurował więc jako anonimowy pacjent. Kontrola NFZ ujawniła, że w zabiegu uczestniczyli lekarze, którzy byli w tym czasie jedynymi medykami na oddziałach chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii intensywnej terapii. W związku z tym szpital nie zapewnił należytej i całodobowej opieki innym chorym. Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Szpital może odwołać się od decyzji NFZ. Ma na to 2 tygodnie. Swoją kontrolę prowadzi także Naczelna Izba Lekarska. 2 strażaków ucierpiało w trakcie gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Z objawami podtrucia dymem trafili do szpitala, ale czują się już dobrze. Akcja jest bardzo trudna. Strażacy na bieżąco są podmieniani, mówi generał Wojciech Kruczek, szef Państwowej Straży Pożarnej.
10: Część już się oddaliła ze względu na długi czas pracy od godziny 15 wczoraj do dzisiejszego poranka.
11: To są zastępy z województwa lubelskiego, ale również kompania gaśnicza z województwa małopolskiego. Do tego jeden moduł GFFF z województwa podkarpackiego.
6: Gaszenia ognia utrudniają pogoda i susza. Od wczoraj żywioł strawił 250 hektarów lasu. Zaniepokojeni są mieszkańcy pobliskiego Józefowa.
12: Przechodził ten pożar z ulicy na ulicę, tak się to patrzyło. Baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów.
13: I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą. I ten ogień to był tak widoczny z daleka, a dym to już tam z kilkudziesięciu kilometrów. Ten ogień to nie było, że w jednym miejscu. Dopiero w jednym miejscu jest, a za chwilę już takie duże i za chwilę w drugim miejscu. Także to było takie straszne, to było trochę.
6: Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze co najmniej dobę. Do 3 razy sztuka w sprawie Zonda Krypto. Polscy olimpijczycy liczą, że tym razem w Sejmie uda się przeforsować regulacje o kryptowalutach. Nowym projektem ustawy posłowie mają się zająć na kolejnym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. Tymczasem medaliści zimowych igrzysk Kasper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semirunin nadal czekają na wypłatę obiecanych premii. Pieniądze obiecał Polski Komitet Olimpijski, którego Zonda Krypto było sponsorem generalnym. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podkreśla, jak ważne jest przyjęcie ustawy dotyczącej kryptowalut.
14: To jest kolejna szansa, żeby zawrócić się z tej drogi, bo przepraszam za wyrażenie, smród korupcji, który się unosił i wielkie zadowolenie z tego, że po raz kolejny Polacy nie będą objęci ochroną dotyczącą rynku kryptowalut. To jest sytuacja dramatyczna. Mam nadzieję, że po stronie PiS-u nastąpi pewna refleksja.
6: Minister finansów Andrzej Domański napisał na X-ie, że w nowym projekcie została zaostrzona odpowiedzialność za oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptowalut. W wiadomościach o 14 to wszystkie informacje na kolejne wydanie. Zapraszam w imieniu Idalii Tomczak i Rafała Piecha.

0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Niedługo ma zacząć padać na Warmii i Mazurach, a także w Lubuskiem. Wieczorem deszcz i burze mają pojawić się na Dolnym Śląsku. W nocy tylko 4 stopnie w Koszalinie, ale już 13 stopni w Krakowie, a nawet 16 w Rzeszowie. W nocy ma padać niestety w większości miejsc w kraju. Stety albo niestety.
4: Tak, niestety. Robert.
3: Tak, właśnie.
4: Cześć, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: My wczoraj mówiliśmy o tym, że dzisiaj cały dzień będzie padać prawie w całej Polsce, a tu się okazuje, że trzeba na ten deszcz jeszcze poczekać. No a trzeba, bo jest taka susza, że hoho.
1: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: To w oczekiwaniu na deszcz Wiktor Doduła, tam słońce, gdzie ma wrócić.

0: Michael Cimbello, Maniac w Radiu Z, 14 minut po godzinie 14. Tego potrzebowaliśmy, takiej energii i takiego ożywienia w środowe popołudnie. No a jak tam przedsiębiorcy? Te fakturki w ksefie wystawione? Pościągane? Księgowa już wszystko wie?
1: Jaki zabawny, jaki dowcipny, prawda? Ale czytamy dzisiaj, że na znanej platformie z grami pojawiła się taka zupełnie nowa gra o nazwie Ksef, czyli taki symulator wystawiania faktur. Można się wcielić. Każdy z nas może się wcielić w przedsiębiorcę i ma się godzinę na wykonanie misji. Trzeba uporać się z fakturami.
0: To jest dla mnie niesamowite, bo ja do tej pory, jeśli już grałem w jakieś symulatory, to takie, które są dla mnie nieosiągalne w życiu rzeczywistym, czyli nie wiem, kierowanie rajdówką, latanie samolotem, misja na Marsa, jakieś takie rzeczy, nie?
1: Ale przecież to jest dokładnie ten sam level. Nawet nie wiem, czy ten symulator nie będzie najtrudniejszym do przejścia symulatorem w historii gier komputerowych.
0: Będzie.
1: Tak chcę.

0: Jay-Z, Only Shaq Is. Doskonały kawałek, 22 minuty po 14. A czy gdybyś wygrała 550 tysięcy złotych, to byłoby po tobie widać?
1: Słyszałam, że luksus lubi ciszę, więc może obwiesiłabym się złotem tak od stóp do głów, ale tak skromnie, ze smakiem. Rozumiecie?
0: Złotem skromnie. A ty? No nikomu bym nie powiedział, ale byłyby pewne znaki, tak sobie myślę.
1: W garażu?
0: Po wyjściu z garażu, od razu. Ładnie. Fajnie byłoby spełniać swoje marzenia, prawda? Radio Z jest od tego, żeby wam w tym pomóc. Dzisiaj po 16:00 finał Rządzę Pieniądze Radia Z. No i właśnie te 550 tysięcy złotych na spełnianie marzeń do wzięcia. A od teraz do 15:00 mnożymy wasze SMS-y 5000 razy.
1: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Pamiętajcie, 550 tysięcy złotych czeka. Radio Z
2: i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Środy z Radiem Z i Kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do Kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
8: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
9: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po reklamie.
15: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: She's so high. To jest Kurt Nielsen w Radiu Z za 22 minuty 15. Wiosna nam się rozkręca. No na szczęście pojawią się za chwilę opady deszczu, a po deszczu to obudzą się kto?
1: Komary. Ja wiem, no właśnie niestety.
0: To bzyczenie, to kąsanie, to już za momencik, już za chwileczkę.
1: I być może wydaje wam się, że komary to upodobały sobie wyłącznie was, a nowe badania pokazują, że komary owszem mają preferencje w doborze posiłków, tak to nazwijmy. I najbardziej lubią ludzi z grupą krwi zero.
0: No to też ciekawe, bo ja nie spotkałem komara, który by jakoś tam wybrzydzał. Bo ja mam grupę AB i tłuką mnie, kąsają jak chcą. Ale i w ogóle ciekawe, czy na przykład wtedy są rozczarowane, nie? Bo tak ciągną to moją AB i patrzą, wyglądą na zerówkę. No szkoda.
1: Ja myślę, że one mogą mówić to samo, co mój mąż przy obiedzie, który ja ugotowałam. Ciepłe to zjem. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Teddy Swims w Radiu Z, a już po godzinie 16 ktoś z was odbierze telefon w sprawie 550 tysięcy złotych. Nieźle, co?
1: Za 4,5 minuty 15 i przez ten czas każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 5 tysięcy razy. Zagrajcie!
2: Radio Z i już!
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.

0: kryptowalutach.
1: Zmiany w parkowaniu na ulicach Krakowa. Posłuchajcie, gdzie od dziś można dostać mandat.
2: Piętnasta.
1: Będzie walka o zaostrzenie wyroku dla oprawców 8-letniego Kamilka z Częstochowy. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki to za mało, komentuje siostra chłopca.
3: Dawid B. został skazany za znęcanie się psychiczne i fizyczne oraz spowodowanie obrażeń, które doprowadziły do śmierci dziecka. Magdalena B. za znęcanie się oraz za pomoc udzieloną mężowi.
1: Kara nie jest adekwatna do winy, mówi siostra Kamilka.
4: No dożywocie na pewno dla pana Dawida. 25 dla Magdy. Znaczy ogólnie jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi. No jest mi trochę przykro i tyle.
1: Apelację rozważa też prokuratura. Chce jej także rzecznik praw dziecka.
3: W sprawie skazano też na kilkumiesięczne więzienie w zawieszeniu wujka i ciocie Kamilka za brak udzielenia pomocy.
1: Za dwa dni Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisze umowę w ramach programu SAFE.
3: Będą to pieniądze na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla polskiej armii.
1: W sumie z programu SAFE trafi do nas najwięcej pieniędzy. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Polska zapożyczy się na wiele lat, ale dzięki temu wojsko zyska nowy sprzęt. Rozwijana będzie obrona przeciwlotnicza, systemy antydronowe, czy wzmocniona zostanie wschodnia granica. Większość pieniędzy, jak zapewnia wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, będzie wydana w naszej zbrojeniówce.
6: Tego jest bardzo dużo. Nowoczesne technologie, na których mi bardzo zależy, i technologie dronowe. Dużym podzespołem w tych wszystkich umowach będzie właśnie ta część dronów i systemu antydronowego, systemu SAN.
5: Do końca maja w ramach programu SAFE będzie podpisany 40 kontraktów.
3: Sprzęt kupiony z unijnej pożyczki ma trafić do armii do 2030 roku.
1: Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt. Wcześniej prezydent dwukrotnie zawetował ustawę rządzących.
3: Premier zapowiedział, że rząd złoży ją po raz trzeci, a w projekcie zostaną zaostrzone jedynie kary dla oszustów.
1: Działanie prezydenta to wyciągnięcie dłoni do rządzących, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
7: Premier Tusk chce iść totalnie na ścianę. Mówi o tym, że to jest ostatnia szansa. Może niech skorzysta z tej szansy, którą proponuje pan prezydent. Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta.
1: W Sejmie jest też projekt w sprawie kryptowalut autorstwa Polski 2050.
3: Zdaniem Pałacu Prezydenckiego jest lepszy niż rządowy, ale nie pozbawiony wad.
1: Trzy pytania na koniec dnia. O prezydencki projekt już szykuje Beata Lubecka.
3: Rozmowa z Michałem Dworczykiem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości o 18:02.
1: Ważny sygnał Strasburga w sprawie czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczanych do orzekania.
3: Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania im objęcia i wykonywania obowiązków.
1: Adresatami decyzji są wszystkie organy państwa, także prezydent, komentuje były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
8: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń. Bardzo dobrze, że ta czwórka sędziów zwróciła się do Trybunału i że uzyskała to postanowienie zabezpieczające. Teraz po prostu trzeba je wykonać.
3: Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadła jednomyślnie w 7-osobowym składzie.
1: W Krakowie parkujące samochody nie będą już blokować tramwajów. Jest nowa organizacja ruchu na ulicy Długiej.
3: Problem występował od lat. Tylko w ubiegłym roku auta stojące za blisko torowiska ponad 40 razy wstrzymywały ruch tramwajów na wiele godzin.
1: Od północy wzdłuż linii tramwajowej mogą parkować tylko mieszkańcy ze specjalnym identyfikatorem strefy A3. Reporter Radia Z Przemek Taranek rozmawiał z Krzysztofem Wojdowskim z Zarządu Dróg.
9: Wychodzimy z założenia, że mieszkańcy, którzy funkcjonują właśnie w tej strefie A3, no najlepiej znają swoje ulice i wiedzą, jak tam zaparkować. Większość tych zatrzymań była powodowana przez samochody przyjezdne.
10: Jeżeli ktoś bez identyfikatora oznaczonego literą A i cyfrą 3 tam stanie, to co?
9: To musi się liczyć z tym, że będzie nałożony na niego mandat, nawet kilkaset złotych.
3: Zmiany dotyczą 7 kluczowych miejsc postojowych na ulicy Długiej, gdzie parkujące samochody blokowały przejazd tramwajów.
1: A w Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Mniej zapłacimy na stacjach. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego 7,26. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie zawirowania też na rynku gazu. Aktualnie ceny w Europie spadają. To po tym, jak prezydent USA Donald Trump zasygnalizował postępy w negocjacjach z Iranem. Analitycy Bloomberga wskazują jednak, że sytuacja w Zatoce Perskiej jest nadal bardzo niestabilna i krucha. Są nowe dane o wynagrodzeniach. Polakach. Połowa Polaków zarabia mniej niż 7400 zł brutto. Wynika to z mediany wynagrodzeń za listopad zeszłego roku, którą dzisiaj

0: podał Główny Urząd Statystyczny. Dane pokazują też duże różnice w zarobkach. Co 10 pracownik otrzymuje co miesiąc najniższą krajową, a najlepiej zarabiające 10% osób dostaje około 14,5 tysiąca złotych brutto. Rośnie liczba płatności blikiem. W pierwszym kwartale tego roku wykonaliśmy 756 milionów transakcji za pomocą tego systemu, a to znaczy, że w każdej godzinie dochodziło do około 350 tysięcy operacji. To 14% więcej niż w tym samym czasie rok temu.
1: W nocy ze środy na czwartek najzimniej, no niestety po raz kolejny na zachodnim Pomorzu i Pomorzu około 5-6 stopni, w centrum 10, na południowym wschodzie 16. No i ten deszcz, który będzie się pojawiał już dzisiaj wieczorem, on ma przejść przez całą Polskę w nocy i oby tak się stało, bo deszczu potrzebujemy bardzo dużo i jutro dlatego też będzie padać.
2: 5 minut po godzinie 15, maturzyści, cały czas jesteśmy z wami. Nadchodzi wsparcie, kto dzisiaj dla was zaśpiewa za chwilę, wszystko się wyjaśni, teraz Manam.

0: Forgive me, friend, w Radiu Z 12 minut po godzinie 15. Mamy wiosnę, kasztany kwitną, no i wszyscy wiemy, że jak matury miną, to od razu już można myśleć o wakacjach, o pełnym słońcu i wtedy pojawia się on.
1: Aha, aha, hej brzdące, aha, aha, matury czas, ej, o.
2: A to tylko mały przedsmak tego, co Norbi wykonał specjalnie dla nas, dla Radia Z, no właściwie bardziej dla maturzystów. Już za dwie piosenki w Radiu Z, jego wyjątkowy, wakacyjno-maturalny kawałek. Zostańcie z nami. Już teraz Bay Prexa i Faithless, New Religion w Radiu Z. To też na podbudowanie i na dodanie energii.

0: Patrycja Markowska i jeszcze raz w Radiu Z. Nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, ale to jest chyba numer o poprawkach matury, prawda?
1: Troszkę tak, ale nie będziemy się tym teraz przejmować, bo rzeczywiście maturzyści nie mają wytchnienia w tym tygodniu. Dzisiaj pisali egzamin podstawowy z języka obcego, jutro czeka ich rozszerzenie. Dlatego w Radiu Z przygotowaliśmy dla Was specjalne wsparcie.
0: Dla wszystkich.

0: Shine On, to jest R.E.O. w Radiu Z, 26 minut po godzinie 15, a dzisiaj mamy środę, to nie jest taki zwykły, normalny dzień.
1: Nie, ależ skąd, bo na drogach robi się naprawdę gęsto, to popołudnie i o tym, gdzie stoicie najdłużej, powiemy o 15.30 w naszych wiadomościach.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po reklamie.
10: Jest środa, 6 dzień maja, mamy 15.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
11: Ministerstwo Finansów chce podnieść kary za przestępstwa na rynku kryptowalut. Według nowego projektu ustawy za wykorzystywanie poufnych informacji będzie grozić do 30 milionów złotych grzywny.
12: Z kolei za zatajenie informacji lub kłamanie w dokumentach nawet 8 lat więzienia. W poprzednim projekcie mowa była o 5. Resort planuje też wyższe kary za utrudnianie kontroli skarbowej.
11: Jest światełko w tunelu. Biały Dom twierdzi, że jest bliski zawarcia wstępnego porozumienia z Iranem, które ma zakończyć wojnę, przekazał portal Axios.
12: 14-punktowy dokument jest negocjowany między wysłannikami Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, a irańskimi urzędnikami zarówno bezpośrednio, jak i poprzez mediatorów, co potwierdziła agencji Reutera źródła w Pakistanie.
11: Rosjanie dostają coraz więcej unijnych wiz Schengen. W ubiegłym roku ich liczba wzrosła o 10% w porównaniu z 2024.
12: Najchętniej przyjmowała ich Francja, która wydała ponad 170 tysięcy dokumentów. Na kolejnych miejscach są Włochy i Hiszpania. Najmniej wiz Rosjanom wydały Polska, Dania, Rumunia i Szwecja.
11: W warszawskim zoo urodziła się alpaka. Samiczka przyszła na świat pod koniec kwietnia, a teraz ogród ogłosił plebiscyt na imię dla niej. Koniecznie na literę S.
12: Swoje propozycje można wpisywać w komentarzach pod postem stołecznego zoo na Facebooku.
11: U nas wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Na A2 w Łódzkiem trwa akcja gaszenia naczepy tira. Uważajcie, jadący w kierunku Warszawy między węzłami Emilia a Zgierz. Zablokowany jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać do 17. Zostajemy w Łódzkiem na ekspresowej 8. Zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia we wsi Zagóry. To między węzłami Wólka Jagielczyńska a Czerniewice. Ciężarówka zderzyła się z busem. Tu utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Z powodu prac drogowych stoicie na ekspresowej 6 na Pomorzu od węzła Rusocin. Jest 4-kilometrowy zator w kierunku Gdyni. Wiadomości dla kierowców możecie tworzyć razem z nami. Dzwońcie.
13: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: przed momentem dostałam alert RCB. Jest ostrzeżenie przed pożarami. Na szczęście jutro sporo chmur i z tych chmur niemal w całym kraju będzie padać. Jutro od 19 stopni na Podlasiu po 9, tyle jedynie na północy kraju. No i pamiętajcie, będą burze, będą opady, wychodząc z domu, warto wziąć parasolkę.
14: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: O, jaki to jest dobry klasyk. Are you losing my religion w Radiu Z za 27 minut 16.

0: A to nowy numer od Dawida Podsiadło. Sezon w Radiu Z, 19 minut do godziny 16. Wczoraj w finale Rządzy Pieniądza dodzwoniliśmy się do Tomka z okolic Warszawy. Zostaliśmy go jeszcze w pracy. No i wygrana w Radiu Z zmieniła mu plany na popołudnie.
1: Jak tylko dojadę do domu, to pochwalę się żonie i córce. Myślę, że będą skakać z radości i mówić, że super.
2: I pewnie po tych podskokach zaczęło się świętowanie. A kto dzisiaj odbierze telefon wart 550 tysięcy złotych?
0: A to ja wiem. To akurat proste. No oczywiście, że ktoś, kto wysłał SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: A ten zwycięski numer będziemy losować o 16, tak punktualnie. Tylko, że uwaga, uwaga, bo właśnie rusza ostatni bonus. Jeden SMS za 369 VAT wysłany pod 7353 to od teraz 10 tysięcy szans na finał. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: kwadrans do godziny 16 i właśnie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że dzisiaj w Lęborku jest 6 stopni, we Włodawie 28.
1: I gdzie tu sprawiedliwość? Dlatego może chcecie sobie coś powiedzieć, jakoś wesprzeć albo pozazdrościć. 321, 321, 321, służymy.

0: 8,5 minuty do 16 i to jest ostatni moment, żeby wejść do gry o 550 tysięcy złotych i ostatni bonus. Jakieś reakcje?
1: Nie dziwimy się, bo jeden SMS daje wam 10 tysięcy więcej szans na finał i tak robimy tylko do godziny 16.
0: Po 16. Do kogoś z was zadzwoni Radio Z, no i zada to pytanie. Chcesz zagrać o 550 tysięcy złotych?
1: A potem to już tylko wydawać, wydawać, wydawać. Ślemy SMS o treści Radio Z pod numer 7353.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny Elle, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
5: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
6: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
7: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
19: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Żądza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Żądza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.
20: Mamy środowe popołudnie, zbliża się godzina 16, pora na wiadomości w Radiu Z, a te mają dla nas Idalia Tomczak i Rafał Piech.
21: Ma być ekspresowa regulacja rynku kryptowalut. Rząd ma kolejny projekt ustawy.
22: Problem z zarzutami dla Grzegorza Brauna. Dokumenty utknęły na poczcie.
21: Kierowcy, uważajcie na nabijanie klimatyzacji. Mechanicy mają dla Was ważne wiadomości.
20: 16. Regulacja.

0: Wiejskiej, reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: To dziś raczej mało prawdopodobne, ale trzecia próba i tak będzie. Na stole projekt niemal taki sam jak dwa wcześniejsze, choć z ostrzejszymi karami dla oszustów. Poparcie deklaruje cała koalicja, ale są i pewne wątpliwości. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi jasno, to dobry dokument, aczkolwiek pyta.
2: Czy chodzi o to, żeby dobrym projektem postawić prezydenta pod ścianą, a zostawić ludzi bez rozwiązania? Czy jednak zrobić rozwiązanie, które ochroni ludzi?
1: I tu dla obywateli, jak mówi, jest projekt Polski 2050, który wciąż leży w sejmowej zamrażarce.
3: Na razie w politycznych planach nie ma prac nad poselskim dokumentem.
0: A jest jeszcze jeden autorstwa prezydenta i o nim w trzech pytaniach na koniec dnia.
3: Gościem Beaty Lubeckiej będzie Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowa o 18:02.
0: Możliwa apelacja w sprawie Kamilka z Częstochowy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada konsultacje z prokuraturą oraz możliwe odwołanie od dzisiejszego wyroku w sprawie śmierci ośmiolatka.
3: Decyzja zapadnie po analizie pisemnego uzasadnienia orzeczenia. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał oprawców chłopca. Ojczym Dawid B. dostał 25 lat więzienia. Matka ma spędzić za kratami 16 lat. Według rodziny i rzecznika praw dziecka to za mało.
0: Polska prokuratura nie może postawić kolejnych zarzutów Grzegorzowi Braunowi. Powodem jest strajk na poczcie w Belgii. Dowiedział się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, który jest na linii. Mariuszu, co ustaliłeś?
4: Cały problem bierze się z tego, że polskie przedstawicielstwo przy Parlamencie Europejskim wysłało dokumenty potwierdzające zdjęcie immunitetu Grzegorzowi Braunowi zwyczajną pocztą. Głosowanie w Europarlamencie w sprawie uchylenia immunitetu odbyło się 26 marca. Wkrótce potem w całej Belgii rozpoczęły się strajki pracowników poczty. Wysłane do Polski dokumenty utknęły gdzieś w belgijskim systemie pocztowym. W miniony poniedziałek główny operator pocztowy w Belgii poinformował o wznowieniu działalności, ale jak wynika z naszych ustaleń, polska prokuratura wciąż nie otrzymała dokumentów. Usunięcie zaległości w dostarczaniu przesyłek ma zająć w Belgii co najmniej 10 dni.
3: Prokuratura chce postawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty za niszczenie symboli narodowych, kradzież flagi, dewastację wystawy i negowanie zbrodni nazistowskich przeciw narodowi polskiemu w czasie II wojny światowej.
0: Na linii Węgry-Ukraina Odwilż. Władze w Budapeszcie zwróciły Kijowowi pieniądze zatrzymane w marcu na polecenie Viktora Orbana.
3: Był to czas kampanii przed wyborami. Po zmianie władzy środki zostały przekazane kurierom z Ukrainy. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
5: Służby podległe Orbanowi zatrzymały 2 miesiące temu 7 pracowników ukraińskiego banku, którzy z depozytu w Austrii przewozili ponad 100 milionów dolarów. Konwój miał wszystkie wymagane prawem dokumenty, ale według węgierskich służb istniało podejrzenie prania brudnych pieniędzy, dlatego kurierzy zostali zatrzymani, a pieniądze zarekwirowane. Po wygranych przez TISE wyborach i ostudzeniu relacji na linii Kijów-Budapeszt, dziś środki zatrzymane przez Węgrów trafiły do ukraińskiego Oszczadbanku.
3: Na początku czerwca ma dojść do spotkania nowego premiera Węgier Petera Madziara z Wołodymyrem Załańskim.
0: Nabijanie klimatyzacji w autach może być nabijaniem klientów w butelkę.
3: Mechanicy alarmują, punkty szybkiego uzupełniania zamiast pełnego serwisu mogą zniszczyć układ klimatyzacji. Z ekspertami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Jeśli komuś wydaje się, że wystarczy dobić czynnik i można jeździć dalej, jest w błędzie, bo z czynnikiem jak z olejem nie wystarczy dolewać, trzeba wymienić. Najlepiej u profesjonalisty. Decydując się na takie przemarketowe punkty, ryzykujemy m.in. użycie niewłaściwego czynnika klimatyzacji. Mówił mi mechanik samochodowy Kuba Potęga.
7: Może to powodować uszkodzenia kompresora klimatyzacji, odkładania się jakichś różnych związków w całej instalacji, w przewodach, w chłodnicy.
6: Tak zwanego dobijania nie można traktować jako serwisu klimatyzacji, zwłaszcza jeśli zależy nam na tym, by układ działał sprawnie jak najdłużej. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Pierwsze objawy nieszczelnej klimatyzacji poznacie po chłodnym, a nie zimnym powietrzu z kratek wentylacyjnych, syczącym dźwięku, szybkim parowaniu szyb i głośnej pracy sprężarki.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Ależ mamy rozstrzał temperatur, halo, halo?
12: No witam, pozdrawiam ze słonecznego Szczecina, 6,5 na plusie, deszcz pada, ale o to chodzi, musi być pięknie.
13: No, tymczasem na południu 26.
11: Dobra, ale jutro u was w Szczecinie już 12, ale to zasuwa.
9: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.

0: domu i mieszkania. rotenso.com.
1: Uwaga, uwaga, mamy ważny komunikat. Za chwilę zadzwonimy do kogoś z Was. 550 tysięcy złotych czeka. Pilnujcie telefonów.

0: Radio Z.
1: Piękne kwoty pozamykane w walizkach, ale chcielibyśmy jak najszybciej te walizki już otwierać i wręczać wam tę kasę. No to dzwonimy do osoby, której numer został wylosowany. Tak jak obiecaliśmy, finał po 16, wszystko się zgadza. I teraz wszystko w waszych rękach, znaczy tej osoby, do której telefon dzwoni gdzieś tam na pewno. Jak nie dzwoni, to wibruje.
2: Halo.
1: O, halo, dzień dobry, tu rządza pieniądza w Radiu Z, Kasia Wilk, Robert Karpowicz, kłaniamy się.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak masz na imię? Słyszymy zaskoczony
3: Kamila.
2: Głos.
3: Kamila.
2: Cześć Kamila, powiedz mi jeszcze skąd jesteś?
3: Okolice Torunia, mała miejscowość Kamionki.
2: Ale tam u was pięknie, chociaż dzisiaj chyba pogoda nie dopisuje, prawda?
3: No, nie jest najlepiej.
2: No dobrze, ale już się do ciebie słoneczko uśmiechnęło, bo Radio Z do ciebie dzwoni. Co to na to?
3: Ja pierdzielę.
1: Oj, słuchaj, powiem ci, takiego powitania to jeszcze nie mieliśmy, ale fajne, fajne. Szczere
3: jestem
1: i prawdziwe.
3: Mega zaskoczona ogólnie i zaraz chyba zemdleję tutaj, koleżanka.
1: Nie, oddychaj. Oddychaj,
2: dobra,
1: oddychaj.
2: Dobra, to dobrze, że nie jesteś sama.
1: Rozumiem, że jesteś gdzieś w pracy, tak?
3: Nie, tak, rekreacyjnie dzisiaj.
2: Ale fajnie, Bieg. Dziewczyny, jak wam dobrze. I co, kawusia, ciasteczko, co tam na stole?
3: Na kawce, dokładnie tak.
1: Kamila, to zobaczysz, jaki my teraz mamy deserek, dobra, do tej kawki.
3: No, po prostu dajcie mi to, co chcę.
1: No to lecimy.
3: Dawajcie, no.
1: Taki pierwszy deserek od nas to jest 13 tysięcy złotych, to jest pewniak. To jest kasa, która w tym momencie jest wyłożona na stole, a ty mówisz, a lubię słodycze i biorę. Dobre?
3: Ja nadal nie mogę uwierzyć, że do mnie dzwonicie, no jak Boga kocham.
2: Dobra, no to 13 tysięcy złotych to rzeczywiście mogą być twoje pieniądze, jeżeli tylko tak zadecydujesz, ale możesz też zaryzykować i wybrać jedną z walizek. Dzisiaj w nich nawet 550 tysięcy złotych. Są też inne kwoty. Może być 55 tysięcy, 15 tysięcy, no ale też mniej, jak takie rodzynki w serniczku, 5 tysięcy złotych.
3: To od mnie, Boże, kochany, walizkę.
1: Tak i już, i po prostu, i dawaj, i otwieramy. I
2: a koleżanka coś doradza?
3: Patrzy też chyba z niedowierzaniem.
1: Kamila, trochę, wiesz co, ja jednak cię trochę pokuszę, dobra?
3: No,
1: zróbmy tak,
3: proszę.
1: Bo to 13 tysięcy złotych, bo mogłaś nie uwierzyć, mogło ci tam jakoś to źle zabrzmieć. 15 tysięcy, żeby było okrągłe i już.
3: Ja? No ojejka. Dobra, dajcie 15 tysięcy, bierę.
2: Okej. Okay. Czy chcesz jeszcze usłyszeć, co się może znaleźć w walizkach? Czy pamiętasz te kwoty?
3: Pamiętam te kwoty, pamiętam, może zakończmy na...
1: A nie kusić już, tak?
3: No może nie jednak.
2: Kamila, to czekamy
3: ja
2: tylko na takie...
3: Taka łatwowina, taka do przekupienia.
2: Czekamy tylko na twoje słowo ostatecznie i 15 tysięcy złotych idzie do ciebie.
3: Ostatecznie poproszę 15 tysięcy złotych.
1: No i to się stało. 15 tysięcy złotych jest twoje. Do kamionek, dla Kamili, do kawki. Znaczy na nową kuchnię, żeby kawkę było gdzie robić.
3: O Jezu, w szoku jestem.
2: No, oj, Kamila, coś czuję, że to wasze towarzyskie rekreacyjne spotkanie może się dzisiaj nieco przedłużyć, bo za 15 tysięcy złotych to można
1: tak
2: fajnie
1: będzie
2: świętować.
3: No, jestem za nawet.
1: Pięknie, wielkie gratulacje, cudownie było cię poznać. Na pewno jeszcze sobie z tobą porozmawiamy, bo no, gdzieś tutaj zarażasz takim optymizmem i uśmiechem, a my takich kochamy słuchać.
3: Dziękuję bardzo.
2: A poza tym
3: bardzo
2: ciekawi jesteśmy, na co wydasz swoją wygraną. Ściskamy cię mocno, wycałuj też od nas swoją przyjaciółkę. Smacznej kawy.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Dla wszystkich oczywiście tej smacznej kawy, no tak, te życzenia. 550 tysięcy to jest fajna kwota, ale ja dzisiaj zaokrąglałem, to zaokrąglimy, dobra?
2: Dawaj.
1: Dorzucamy do nagrody głównej kolejne 5 dych i zrobiło się 600 tysięcy złotych.
2: Widzicie, jak łatwo wygrywa się w Radio Z. Po prostu przy kawie i już 600 tysięcy złotych czeka. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać... Potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
7: Dołączasz?
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
10: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
13: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert.
15: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie.
20: Jest 16.30, w środę 6 maja zapraszamy Was na wiadomości w Radiu Z, które przygotowali i przedstawią Idalia Tomczak i Rafał Piech.
21: Zagrożenie pożarowe nie tylko w lasach, ale też na bieszczadzkich połoninach. Władze Parku Narodowego wzmocniły patrole.
22: Przestrzegają też turystów, że na połoninach jest sucho jak pieprz i nawet niewielka iskra może doprowadzić do pożaru.
21: 16 nowych ognisk ptasiej grypy, głównie na Mazowszu, wykryły służby weterynaryjne. Choroba dotknęła gospodarstwa, w których hodowano prawie 2 miliony sztuk drobiu.
22: Polska jest jednym z krajów najmocniej dotkniętych chorobą w całej Unii. W tym roku trzeba było wybić w gospodarstwach ponad 8,5 miliona zwierząt.
21: ONZ żąda od Izraela natychmiastowego uwolnienia działaczy flotylli dla Strefy Gazy. Chodzi o Brazylijczyka i Hiszpana, którzy zostali porwani z jednego ze statków u wybrzeży Krety.
22: Propalestyńscy aktywiści prowadzą strajk głodowy. Władze Izraela przedłużyły im areszt do niedzieli. Mają być tam bardzo źle traktowani, informuje Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka.
21: Litewska Straż Graniczna zawróciła białoruski autobus jadący z Mińska do Kowna. Powodem był nadmiar paliwa w zbiornikach.
22: Kilka dni temu na Litwie weszły nowe przepisy. W bakach autokarów wjeżdżających z Białorusi i Rosji może znajdować się maksymalnie 200 litrów paliwa.
21: W Radiu Z czas na wiadomości z dróg.
23: Radio Z.
0: Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
21: Na A4 w Małopolsce osobówka zderzyła się z tirem, zablokowany pas i 5-kilometrowy korek przed węzłem Tarnów Zachód. Zablokowana jest też obwodnica Otmuchowa w Opolskiem. Na krajowej 46 ciężarówka zderzyła się z osobówką. 2-kilometrowe zatory w obie strony. Policja wprowadziła objazdy. Na ekspresowej 6 w Gdańsku stoicie za węzłem Karczemki w stronę Łodzi. Osobówka najechała tam na bariery i blokuje jeden pas. Tu utrudnienia mogą potrwać do 18. 4-kilometrowy korek na krajowej 1 na Śląsku we wsi Piasek na odcinku Pszczyna-Kobiór. Zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Tychów. Cały czas czekamy na sygnały od Was z dróg pod 321-321-100.
0: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: A synoptycy mówili, że w drugiej połowie tego tygodnia będzie załamanie pogody i wygląda na to, że tym razem ta długoterminowa prognoza im się sprawdzi, bo rzeczywiście jutro już znacznie chłodniej i to już nie tylko w północnej części kraju, na południu też, tam około 22 stopni, na północy najchłodniej 9, wszędzie mnóstwo chmur i z tych chmur będzie padać.
19: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: żywie. To Dawid Kwiatkowski w Radiu Z. Za 16 minut 17. Ale dawno u nas nie było kroniki kryminalnej.
1: Aż tak?
0: Aż tak. Dzisiaj warto wspomnieć o pościgu w zachodniopomorskim, gdzie policjanci z Reska zauważyli znanego im mężczyznę. On sobie kierował motorowerem, pomimo zakazu prowadzenia pojazdów. Facet uciekał. I nawet mu się udało, bo policjanci znaleźli go dopiero w domu, a ten ukrył się w lodówce.
1: Wow, to ja bym strasznie chciała mieć taką wielką lodówkę.
0: Nie, rzeczywiście, musi być wielka. Ale co byś w niej trzymała? Tylko nie mów, że chłopa na później, bo to nie,
1: nie
0: bardzo.
1: Nie, dziękuję. Jednego mam wystarczy.
0: No właśnie,
1: ale
0: tak.
1: Słuchajcie, bo on teraz pójdzie do więzienia, ten facet, prawda? No i ta lodówka to już mu nie będzie potrzebna. I ja się założę, że tam są jeszcze 3 szuflady w zamrażarce, kopereczek, bulion, mięso, wszystko
0: nie, to za to grozi kryminał.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z.
1: Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego.
0: Żywe złoto.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
2: Reklama.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
5: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
15: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 17. Najnowsze informacje mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
16: Nieprawomocny wyrok prawdopodobnie nie kończy sprawy śmierci Kamilka z Częstochowy.
17: Wiatr komplikuje sytuację na Lubelszczyźnie. Płoną lasy w powiecie biłgorajskim.
16: Kibice piłki nożnej, szykujcie CV. Na koniec powiemy o pracy marzeń.
18: Minęła właśnie
15: 17.
16: Mimo wyroku nie kończy się sprawa śmierci Kamilka z Częstochowy. Zdaniem rodziny, rzecznika praw dziecka i prokuratury dzisiejsza decyzja sądu jest zbyt łagodna.
17: Zmaltretowane dziecko zmarło 3 lata temu. Dziś ojczym został skazany na 25 lat za doprowadzenie do śmierci chłopca, matka za znęcanie się nad dzieckiem i pomoc mężowi.
16: Reporter Radia Z Szymon Kastelik o szczegółach kary dla Dawida B. i Magdaleny B.
19: Sąd uznał ich za winnych przemocy, zaniedbań i braku pomocy wobec Kamilka. Zmienił jednak kwalifikację

0: apelacji. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Za brak pomocy chłopcu wyroki w zawieszeniu usłyszeli krewni Kamilka, Aneta J. i Wojciech J.
2: Wyrok nie jest prawomocny. Rodzina chłopca zapowiada walkę o surowszy wymiar kary.
1: Trudna sytuacja w miejscu pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński informuje, że wiatr utrudnia pracę strażaków, którzy muszą ustawiać kolejne linie obrony.
2: Mieszkańcy kilku domów mogą zostać prewencyjnie ewakuowani ze względu na duże zadymienie. Wcześniej w tej sprawie dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
3: Dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia. Więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
1: Służby zdecydowały o wysłaniu w rejon pożaru dodatkowych samolotów gaśniczych.
2: Odległość domów od ognia jest bezpieczna.
1: To ostatni, ale de facto najważniejszy punkt obrad Senatu. Rozpoczęła się debata o aferze zonda krypto.
2: Zorganizowana na wniosek PiSu, ale poparta szeroko przez całą Izbę, bo sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa i naprawdę bardzo źle wygląda, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
1: Do tej pory Karol Nawrocki już dwa razy zawetował przepisy regulujące rynek kryptowalut. Dziś do Sejmu wysłał swój projekt.
2: Rząd z kolei podejmuje trzecią próbę. Jeszcze w tym tygodniu do parlamentu ma trafić zmodyfikowana ustawa o rynku kryptoaktywów.
1: Do tematu wracamy o 18:02.
2: W trzech pytaniach na koniec dnia gościem Beaty Lubeckiej będzie Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jest praca do wzięcia. Dla kibiców piłki nożnej brzmi jak marzenie. Amerykańska telewizja Fox Sports chce zapłacić sporą sumę osobie, która obejrzy wszystkie mecze tegorocznego mundialu.
2: No, o szczegółach oferty opowie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. To ile można zarobić?
5: 50 tysięcy amerykańskich dolarów, czyli blisko 180 tysięcy złotych. To będzie najlepsza wakacyjna praca na rynku, ale tylko dla jednego szalonego fana, czytamy w ogłoszeniu. Przed wybrańcem spore wyzwanie. Tegoroczny mundial będzie największy w historii, bo weźmie w nim udział aż 48 drużyn. To znaczy, że na rozkładzie są aż 104 mecze. Osoba, którą Fox wybierze, będzie oglądać spotkania w specjalnej szklanej kostce ustawionej na słynnym Times Square w Nowym Jorku. Jej zadaniem będzie też przygotowywanie materiałów do mediów społecznościowych.
1: Rekrutacja trwa. Mundial w Stanach, Kanadzie i Meksyku wystartuje 11 czerwca.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: Koszalinie 5 stopni, a na Lubelszczyźnie 26-27. Tak wyglądała ta środa w nocy. Temperatura spadnie, no, zrozumiałe, ale najbardziej na zachodnim Pomorzu i na Pomorzu, gdzie będą pojawiały się opady deszczu. Deszcz na szczęście pojawi się w całej Polsce i w nocy, i jutro, bo deszcz jest potrzebny.
7: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Jutro ucieszą się i rolnicy, i alergicy, i ci, którzy tak jak ja, oj, od dawna nie myli samochodu. Także burze, opady, przybywajcie, czekamy.

0: To Roxy i Faust na szeroką wodę w radiu za 10 minut po godzinie 17. Mam nadzieję, że ani mój mąż, ani moja mama tego nie usłyszą, ale przyznam wam się, że dzisiaj miałam taki bardzo pyszny i bardzo niezdrowy obiad. Zapiekaneczka wjechała. Przepyszna. Ta zapiekanka była z keczupem i majonezem i teraz chcę się pochwalić, że zjadłam całą i w ogóle się nie ubrudziłam.
1: Ale to co ty, jakieś zasady savoir-vivre, co ty zjadłaś to już sztućcami, jak zapiekanką z majonezem i keczupem się nie ubrudziłaś?
0: No właśnie, bo ktoś kiedyś jadł ze mną kebaba i widział, co się dzieje, kiedy ja jem takie rzeczy, to nie jest ładny widok, ale wyjątkowo mi się udało. To jest sukces, to jest mój sukces.
1: Nie, to jest ogromny sukces, tak. Znając siebie, to jest rzeczywiście potężny sukces. Gdybym miał powiedzieć o tym, co mi się dzisiaj udało, to zadzwoniłem do kilku firm, które specjalizują się w malowaniu dachów. I jedna z nich powiedziała mi, że już niebawem otrzymam kosztorys.
0: No to brawo, to pozostaje tylko pogratulować, ale myślę, że moja i twoja historia są takim dowodem na to, że warto cieszyć się nawet z tych małych rzeczy, prawda?
1: Dokładnie tak. I jestem przekonany, że każdy z was taką historyjkę z dzisiaj ma. Co wydarzyło się u was w życiu w środę? Być może małego. Co możecie uznać za wielki sukces? Dajcie nam znać. 321-321-321. Ja muszę oddzwonić do tej firmy i powiedzieć im, że jednak bym nie chciał tego kosztorysu. Albo czy mogą mi zrobić to bez kosztorysu.
0: Tak, o, jak się zgodzą, lepiej. To zadzwonisz jutro i o tym opowiesz, dobra?
1: Tak jest.

0: wiem, czy wiecie, ale Shaggy, kiedy mówił ała, to chodziło o to, że musiało boleć, kiedy ona jaką anioł spadała z nieba.
1: No, no, dobrze, słynne, że masz żonę, bo powiem ci drugi raz podróż, to nie wiem, czy by się
0: udało. Nie, to już wystarczy. Już. Raz się udało i wystarczy. 19 minut po 17. Wielkie zmiany szykują się za to w Amsterdamie, bo od 1 maja nie wolno tam reklamować mięsa w przestrzeni publicznej.
1: I tam już nie ma plakatów z kubełkami pełnymi kurczaczków, nie ma billboardów z hamburgerami, nie ma też ładnej polędwicy za 44,99 na billboardzie. No oni po prostu chcą być eko i chcą zachęcać ludzi, żeby ci nie jedli mięsa.
0: Tak, znaczy w ogóle nie ma polędwicy za 44,99, nie?
1: Ale... No można pomarzyć.
0: Już na plakatach też nie. Nasz człowiek był w Amsterdamie z mikrofonem. Mamy nagrane pierwsze reakcje mieszkańców.
2: Widzisz, synku? Tak wygląda baleron.
3: Aha.

0: Reklama.
1: RTV EUR AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
12: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
13: 6 dzień maja, jest środa i 17.30 to czas wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
14: Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu, nie wyjaśniła przyczyny tragedii. Lekarze nie stwierdzili śladów pobicia, dlatego zlecono dodatkowe badania toksykologiczne.
15: Mężczyzna zasłabł i zmarł w poniedziałek, gdy funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Prokuratura zabezpieczyła już nagrania z kamer policjantów.
14: Wycieczkowiec z ogniskiem groźnego hantawirusa dotrze za 3 dni do portu na Teneryfie. 14 hiszpańskich pasażerów zostanie przetransportowanych samolotem do szpitala w Madrycie.
15: Pozostali, którzy nie mają objawów, zostaną natychmiast odesłani do swoich krajów. Jak dotąd zmarły 3 osoby. Nasze MSZ przekazało, że polscy obywatele obecni na statku czują się dobrze.
14: Kolejna linia lotnicza kasuje połączenia z powodu wysokich cen paliw. W tym miesiącu skandynawska linia SAS odwołała blisko 1200 lotów.
15: Największe utrudnienia czekają pasażerów podróżujących z Kopenhagi oraz głównych miast Norwegii. Przewoźnik zapewnia, że podróżni otrzymają bilet na inne rejsy tego samego dnia.
14: 100 milionów złotych na remont kolejowej magistrali podsudeckiej. Tym razem chodzi o fragment między Kamieńcem Ząbkowickim a Dzierżoniowem Śląskim.
15: Prace ruszą w sierpniu, a już w grudniu pasażerowie mają pojechać tym odcinkiem o 12 minut szybciej niż dotychczas.
14: Czas na wiadomości z dróg, zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Zablokowana w stronę Wrocławia jest A4 w Katowicach, za węzłem Murckowska jest 5-kilometrowy zator, zderzyło się 5 samochodów, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Zablokowana także ekspresowa piątka przed węzłem Iwno w stronę Poznania, tam trwa dogaszanie palącego się busa, w tej chwili jest 6-kilometrowy korek. Wciąż zablokowana jest obwodnica Otmuchowa w Opolskiem na Krajowej 46, ciężarówka zderzyła się z osobówką, policja wprowadziła objazdy. W Warszawie zator na ekspresowej 8, stoicie od węzła Bemowo do węzła Wisłostrada. Korki, utrudnienia, polecamy się z tym numerem.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Dzisiaj na północy kraju ta pogoda nie dopisywała, tam też było sporo opadów. Jutro tak będzie w całej Polsce. Te chmury będą nam towarzyszyć lokalnie, jest szansa na rozpogodzenia. Burze pojawią się na samym południu, tuż przy granicy. Jutro na termometrach od 23 stopni po najmniej 9 w Trójmieście.
20: Za 27 minut będzie godzina 18, gdzieniegdzie już wiszą czarne chmury, gdzieniegdzie już grzmi, ale niech się tak stanie, niech ten deszcz spadnie, bo bardzo go potrzebujemy, a przy dźwiękach Queen to może nawet dudnić i lać. Show must go on w Radiu Z.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxobit w Radiu Z. 18 minut do godziny 18. To środa. Miłe, spokojne, mam nadzieję, dla Was popołudnie. Posłuchajmy, co dzisiaj udało się słuchaczom Radia Z.
1: Moim sukcesem dzisiaj jest zakończenie pracy w tym tygodniu, a w piąteczek wyjeżdżamy z narzeczonym do Lizbony.
2: W środę taką malutką rzecz, którą udało mi się osiągnąć, było zdobycie 3 koron.
3: Udało mi się dzisiaj kupić koszyczek świeżutkich truskaweczek, drogich jak diabli, ale pysznych.
4: W zeszłym tygodniu rozliczyłem swój PIT podatkowy. No i nie uwierzycie, dzisiaj przed południem dostałem pieniążki.
5: Gratulujemy, ale znając życie, to jutro już ich nie będzie.
6: Radio Z i już. Reklama.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
13: Po reklamie.
14: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Po reklamie.
21: To środa, 6 dzień maja, pora na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Idalia Tomczak i Rafał Piech, zapraszamy.
22: Wojna USA z Iranem może zakończyć się w tym tygodniu. Ugoda coraz bliżej.
23: I rząd, i prezydent z projektami ustaw o rynku kryptowalut.
22: W Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Gościem Michał Dworczyk, europoseł PiSu.
21: Osiemnasta.
22: Koniec wojny USA z Iranem na horyzoncie. Podobno uzgodniono zapisy ugody, informuje Reuters, powołując się na źródła w Pakistanie.
23: Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zakończenie działań wojennych możliwe jest nawet w tym tygodniu. O szczegółach reporter Radia Z, Miłosz Gotłowski.
24: Na razie żadna ze stron oficjalnie sprawy nie komentuje, choć Donald Trump, pytany dziś przez dziennikarzy o postępy w negocjacjach, powiedział, że Iran zgadza się na to, na co zgodzić się musi. Nieoficjalnie chodzić ma o 14-punktowy program pokojowy dotyczący m.in. zakończenia programu nuklearnego przez Iran i co nie mniej istotne odblokowania cieśniny Ormuz. Porozumienie jest blisko, ale też Stany Zjednoczone znowu Teheranowi grożą, że jeśli pokój szybko nie zostanie zawarty, wrócą masowe amerykańskie naloty.
23: Negocjacje po stronie Amerykanów prowadzą Steve Witkoff i Jared Kushner.
22: Szef MSZ-u uderza w PiS. Przed podpisaniem przez Polskę umowy w ramach programu SAFE Radosław Sikorski krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, które było przeciw temu rozwiązaniu.
23: Zamiast tego prezydent zaproponował polski SAFE 0% finansowany z zysków Narodowego Banku Polskiego. NBP jest jednak na sporym minusie.
22: To było polityczne mydlenie oczu przez PiS, mówi minister.
0: Skandalem jest to, że znaleźli się w Polsce ludzie, którzy utrudnili

0: Karol Nawrocki skierował do Sejmu swoją propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut.
1: To nic nowego, komentuje wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Jego zdaniem prezydencka inicjatywa niewiele wnosi do propozycji rządowych.
2: Widać, że te oczekiwania, jak widać, się niewiele różnią od tego, co było w tych dwóch ustawach rządowych. Oczywistym wydaje się, że największymi beneficjentami dwóch wet były osoby, które prowadziły oszukańczy proceder.
1: Rząd zapowiada, że w ciągu najbliższych dni skieruje do Sejmu swój trzeci projekt dotyczący regulacji na rynku kryptowalut.
0: A więcej o tym już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
3: Michał Dworczyk jest z nami, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef kancelarii premiera. Premiera Morawieckiego i były wiceszef MON. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Państwu.
3: Panu, niech będzie pan. Nie ma sprawy.
4: Z wrażenia wszystko, ale... tak dawno nie byłem w Radiu Z, proszę mi wybaczyć.
3: Pytanie numer jeden. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Ministerstwo Finansów opublikowało trzeci projekt w tej sprawie, bo jak wiadomo, były dwa weta prezydenckie. Czy regulacja rynku kryptowalut nie padnie ofiarą tej rywalizacji prezydencko-rządowej, czy też kohabitacji?
4: Ja mam nadzieję, że zostanie przyjęte takie rozwiązanie, które będzie chroniło obywateli polskich przed różnego rodzaju nadużyciami na tym rynku. No jak wiemy, dwie zawetowane ustawy nie posiadały mechanizmów takich, które by cokolwiek mogły pomóc, w jakikolwiek sposób mogły pomóc osobom, które zostały oszukane przez zonda krypto, czy w aferze zonda krypto, jak się teraz mówi.
3: No ale można było usłyszeć, że to jest nadregulacja nawet.
4: Ja, proszę pani, niestety albo stety nie jestem już posłem w polskim parlamencie, więc trudno mi dyskutować o szczegółowych zapisach tych projektów, które przeszły przez Sejm i które były przygotowane przez rząd. Wiem, że one się chyba od siebie specjalnie nie różniły, żeby nie powiedzieć, że był to projekt niemal jeden do jednego skopiowany i nie zawierała ani jedna, ani druga propozycja zapisów takich, która by uchroniła Polaków przed tego typu aferami i problemami.
3: Pytanie numer dwa. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie wskazujące Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez sędziów. Dotarło, jak napisał premier, ze znakiem zapytania. W takim razie, czy sądzi pan, że prezes Trybunału Konstytucyjnego dopuści czwórkę sędziów do orzekania?
4: No nie chciałbym wchodzić w taką poetykę pana premiera, ale myślę, że mimo wszystko w tej sytuacji warto powiedzieć, że najwyższym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej jest Konstytucja RP i też zapytać, czy dotarło, bo pan prezes Rady Ministrów Donald Tusk zachowuje się, jakby czasami o tym zapominał. No i tutaj ja znowu muszę odwołać się do tego, że nie jestem ekspertem, nie jestem prawnikiem, więc odwołam się do osoby, która jest bardzo doświadczonym prawnikiem, czyli do pana mecenasa Lewandowskiego, który krótko to podsumował. W sprawie sędziów TK mamy do czynienia z prawniczą uzurpacją, jeśli chodzi o decyzję ETPC. No i tu jest szczegółowo opisane, dlaczego mamy do czynienia z taką prawniczą uzurpacją.
3: Mecenas
4: brzmi to bardzo przekonująco. Myślę, że wielu osób, i ja rozumiem, że pani nie jest osobą, która uważa, że lekarz, który ma sympatie prawicowe, nie powinien leczyć,
3: nie powinien leczyć
4: osób o lewicowych poglądach, a z kolei prawnik, który ma takie bądź innych klientów,
3: co nie ma w ogóle.
4: Nie powinien wypowiadać się w żadnych innych sprawach. No, nie rozumiem, po co pani to mówi, bo...
3: Bo nie wszyscy mogą kojarzyć po prostu te osoby.
4: Aha, no. Ale ja myślę, że można pana mecenasa Lewandowskiego też z wielu innych przytoczyć aktywności. A pani wybrała akurat tę, dlatego pomyślałem, że ma to
3: akurat
4: jakiś
3: tę,
4: cel.
3: Akurat tę,
4: ponieważ
3: myślę, że to najwięcej mówi Polakom.
4: I dlatego o to zapytałem.
3: O umowę pożyczkową Safe. Pan się cieszy, czy smuci, że zostanie podpisana w najbliższy piątek?
4: Ja się martwię, że my nieefektywnie wydajemy gigantyczne pieniądze na zbrojenia. Obawiam się na podstawie oczywiście informacji medialnych, no bo nie posiadam szczegółowych informacji, też podobnie jak pozostali Polacy, nie widziałem umowy, o której pani mówi, ale na podstawie informacji medialnych obawiam się, że znaczna część tych środków będzie również wydana w sposób nieefektywny i to mnie martwi. Martwi mnie, że nie skorzystają z tego w takiej mierze, jakby mogły skorzystać polskie startupy, małe i średnie firmy. Martwi mnie, że dużo pieniędzy będzie, przepraszam za kolokwializm, przepalonych w PGZ-cie, czyli nieefektywnej, olbrzymiej firmie, która zawyża koszty sprzedawania.

0: żadnego uzbrojenia. Martwi mnie, że nie wykorzystamy tych możliwości w sposób efektywny.
1: I tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam i Chodworczyk z nami zostaje.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: W wielu miejscach już teraz nadciągnęły te ciemne chmury. Tak w tym momencie może być na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, ale także w Łódzkiem, no i oczywiście na północy naszego kraju, gdzie od rana i chłodno, i deszczowo. I ten deszcz będzie się pojawiał stosunkowo przez całą Polskę, przez całą noc i jutro padać będzie już w całym kraju.
3: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Put you blask.
1: Wiktoria Kinda i Księga Żywiołów w Radiu Z. Dzisiaj 6 dzień maja i mamy dziś Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
2: A dzisiaj mamy takie święto?
1: Tak.
2: To ja chciałem powiedzieć, że ja to świętowałem, zanim to stało się modne. Znaczy w ogóle mam wrażenie, że taki dzień bez diety to na serio zacząłem 1 maja i nie wiem, kiedy to się skończy. Naprawdę nie wiem.
1: Pewnie w poniedziałek.
2: A czemu w poniedziałek? Bo tego nie ogarniam.
1: Przecież każda dieta zaczyna się w poniedziałek, ale od poniedziałku, dobra, to naprawdę dieta.
2: Dobra. I zaczynam ćwiczyć od poniedziałku.
1: O, też.

odpalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
2: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
1: Dołączasz?
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Sunrise Festival 2026, 30 lipca, 2 sierpnia, Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
12: Jest środa, 6 maja i 18.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu wiadomości Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Akt oskarżenia w sprawie głośnego zabójstwa 24-letniej Klaudii K. w Toruniu został skierowany do sądu. Podejrzany w tej sprawie jest 20-letni obywatel Wenezueli. Prokuratura zarzuca mu popełnienie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyźnie grozi dożywocie. Do tragedii doszło w czerwcu zeszłego roku w parku Glaziam. Po niej ulicami miasta przeszedł marsz milczenia. Wielka awaria sieci kanalizacyjnej w Malmö w Szwecji. Żeby umożliwić jej naprawę, zdecydowano o spuszczeniu ścieków z połowy miasta do kanału, a stamtąd do Morza Bałtyckiego. Akcja ruszyła wczoraj wieczorem i ma potrwać do jutra w nocy. Ustawiono zapory, które mają odsysać nieczystości. Nie wiadomo więc, jaka ich część ostatecznie dostanie się do Bałtyku. Mieszkańcy miasta dostali SMS-y z prośbą o ograniczenie korzystania z sanitariatów. Teheran nie odpowiedział jeszcze na najnowszą propozycję Waszyngtonu w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Zdaniem wysokiego rangą irańskiego parlamentarzysty amerykańskie propozycje to lista życzeń. Wczoraj Donald Trump ostrzegł, że wznowi bombardowania Iranu, jeżeli Teheran nie spełni tego, co zostało uzgodnione. Jednocześnie zapowiedział, że zawarcie porozumienia otworzy cieśninę Ormus dla wszystkich. Pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji już oficjalnie otwarty. Otworzyła go minister kultury Marta Cienkowska. Polska reprezentuje projekt zatytułowany Języki z wody, którego autorami są Bogdan Burska i Daniel Kotowski. To artystyczna opowieść o pragnieniu łączenia, a nie dzielenia. Pawilon będzie można zwiedzać od soboty, wtedy właśnie oficjalnie rusza Biennale w Wenecji, które potrwa do 22 listopada. Teraz już wiadomości z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Po karambolu zablokowana jest droga krajowa 25 w Wielkopolsce. We wsi Młoda Królewska na odcinku Konin-Rychwał zderzyło się aż 5 samochodów, 5 osób zostało rannych. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. 5 aut zderzyło się także na A4 w Katowicach. Tam nikomu nic się nie stało, ale nieprzejezdny jest jeden pas. Stoicie w korku w stronę Wrocławia za węzłem Murckowska. Na miejscu trwa akcja służb. Zator również na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem w pobliżu Wierzchosławic, to odcinek Inowrocław-Toruń. Zderzyły się 3 pojazdy, 2 osoby zostały ranne. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Uważajcie, a jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
14: Długo czekaliśmy na te opady, ale nareszcie się doczekaliśmy. One nam będą też jutro towarzyszyć, więc jeżeli już planujecie, w czym wyjść z domu, to ja odradzam sandały, odradzam krótkie spodenki, to nam jutro nie będzie potrzebne. Opady oszczędzą jedynie w zasadzie okolice Trójmiasta i północ kraju. Jutro od 9 do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.

0: hi, hello, to jest Sean Baker w Radio Z. Za 17 minut będzie godzina 19. O 19.30 kolejka Orlen Basket Ligi. To bardzo ważny moment. Na przykład dla Górnika zamknął się Wałbrzych, który gra o wejście do play-inów.
1: Przypomnę, nie wiecie, komu Karpiu kibicuje, prawda? To.
0: Tak, ale dzisiaj o 21.00 też bardzo ważne spotkanie, bo półfinał Ligi Mistrzów. Bayern Monachium i Paris Saint-Germain. Coś, tak, jakiś komentarz?
1: Oczywiście, że tak, bo z tego, co się orientuję, to jeżeli PSG obroni jednobramkową zaliczkę, stanie przed szansą obrony zdobytego przed rokiem trofeum, a do tej pory Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu zdobył tylko Real Madrid.
0: Kasia, dobra, już jakby słychać, że się nie przygotowałaś i czytasz. Gdyby była matura z piłki nożnej, to leżysz, powiem ci.
1: Ale docencie, że PSG przeczytałam jako PSG, a nie PSG.
0: W nawiasie było, czy nie?
1: Nie, naprawdę, to
0: nie,
1: sama,
0: no to szacun, to szacun, dobra.
1: A jeżeli wiecie, nie możecie oglądać tego meczu, aha, to na pewno usłyszycie o najlepszych akcjach i o aktualnym wyniku w Radiu Z, to po 21.00.
0: Tak jest, tak jest. Dzięki wielkie, Kasia Wilk.
1: Robert Karpowicz, pa!
0: Pa!
2: Radio Z i już! Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura,

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
15: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Po reklamie.
4: To Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 6 maja. Najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka.
5: Polityczna gra o kryptowaluty. Są dwa projekty. Za chwilę komentarz gościa Radia Z. Nie dla umowy Mercosur. Polska zaskarży ją do TSUE. I wielkie emocje w Lidze Mistrzów. Dziś poznamy drugiego finalistę. Po dwóch wetach własny projekt. Prezydent Nawrocki skierował do Sejmu swoją propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut. Tymczasem Ministerstwo Finansów opublikowało trzeci już rządowy projekt w tej sprawie. Mam nadzieję, że zostanie przyjęte takie prawo, które będzie chroniło Polaków przed różnymi nadużyciami. Tak komentuje to w Radiu Z europoseł PiS Michał Dworczyk. Były wieloletni szef kancelarii premiera Morawieckiego, był gościem programu Trzy Pytania na koniec dnia. Tuż po tej rozmowie teraz w studiu Beata Lubecka.
6: Dzień dobry.
5: Czy twój gość nie obawia się, że regulacja rynku kryptowalut padnie ofiarą rywalizacji na linii prezydent-rząd?
6: No, według europosła Dworczyka najważniejszy jest efekt końcowy. Uchwalenie skutecznego prawa, które chroniłoby interesy Polaków. Dwie zawetowane przez prezydenta ustawy miały jednak, zdaniem mojego gościa, wyraźne deficyty.
7: Dwie zawetowane ustawy nie posiadały mechanizmów takich, które by cokolwiek mogły pomóc, w jakikolwiek sposób mogły pomóc osobom, które zostały oszukane przez zonda krypto, czy w aferze zonda krypto, jak się teraz mówi.
6: Ale gdy dopytywałam o zarzuty podnoszone przez niektóre środowiska, a wręcz o nadregulacji w rządowych projektach, europoseł PiS-u zaznaczył, że niestety lub stety nie jest już posłem w polskim parlamencie, więc trudno mu dyskutować o szczegółach. Wie tylko, że obydwa rządowe projekty były bliźniacze, do siebie podobne i nie zapewniały odpowiednich regulacji. Koalicja rządowa uważa, że jest wręcz przeciwnie.
5: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na Radio Z.

0: Twierdzą, że wyrok jest zbyt łagodny. Prokuratura nie wyklucza apelacji. Chłopiec zmarł niemal 3 lata temu, po ponad miesiącu walki lekarzy o jego życie. Miał rozległe obrażenia i oparzenia po tym, jak był bity, polewany wrzątkiem i rzucony na rozgrzany piec. Przez kilka dni dziecko miało też pozostawać bez odpowiedniej pomocy. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem powszechnie dostępnych modeli sztucznej inteligencji przez lekarzy. Jak ustaliło Radio Z, niektóre szpitale na własną rękę ograniczają już taką możliwość w obawie przed wyciekiem wrażliwych danych medycznych. Część placówek zablokowała dostęp do konkretnych stron internetowych i aplikacji. Inne w ogóle odcinają szpitalne sieci komputerowe z danymi pacjentów od internetu. Tak jest m.in. w Szpitalu Miejskim imienia Żeromskiego w Krakowie. Więcej o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Odcięcie internetu ogranicza możliwość ataków hakerskich, ale też korzystanie ze sztucznej inteligencji, przyznaje dyrektor placówki Jacek Żak.
2: Skanując jakieś zdjęcie do jakiejś sztucznej inteligencji, my nie wiemy de facto, gdzie to wędruje, na jakie serwery, do którego kraju.
1: Obawy są uzasadnione, potwierdza Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.
3: Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy do danych przetwarzanych przez szpitale uzyskiwały dostęp grupy przestępcze.
1: Według ekspertów to Ministerstwo Zdrowia powinno opracować zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania ze sztucznej inteligencji w placówkach medycznych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Kompletne dane medyczne jednej osoby w zeszłym roku kosztowały w Darknecie około $500. Tak wynika z raportu firmy, która specjalizuje się w analizie cyberzagrożeń. Nowy gatunek ćmy odkryty na Krecie został nazwany na cześć papieża Leona XIV, Pyralis Papaleonei. Na owada w wapiennych górach natrafili naukowcy z Austrii, Finlandii i Niemiec. Pomysł jego nazwy ma wymiar symboliczny, to apel o większą odpowiedzialność za ochronę przyrody, tym bardziej, że motyle i ćmy w tradycji chrześcijańskiej symbolizują przemianę, zmartwychwstanie i odrodzenie. Ćma Leona XIV ma fioletowe ubarwienie z pomarańczowo-złotą plamą i białymi paskami. Teraz już sport w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
4: Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
6: Siatkarze z Warszawy lubią brąz. PGE Projekt, rywalizacja o najniższy stopień podium plus ligi, zamknął w czwartym meczu. Stołeczni pokonali Asekorysowie 3-0. W kolejnych partiach byli lepsi do 19, 15 i 20.
7: Dzisiaj bardzo pewnie weszliśmy w ten mecz, tak naprawdę od początku do końca go kontrolowaliśmy. Cieszymy się oczywiście, są jakieś tam niedosyty, ale każdy medal uważam w tej lidze trzeba docenić.
6: Mówił rozgrywający projektu Jan Firlej. Dzisiaj możemy też poznać mistrza. O krok od złota jest Bogdanka Luk Lublin, bo w finałowej serii prowadzi z Aluronem CMC Wartą 2-1. Ekipa z Zawiercia nie chce się jednak poddać.
8: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabym naszym wykonaniu meczu po prostu nagramy lepiej i stworzymy fajne widowisko.
6: Mówił środkowy warty Mateusz Bieniek. Mecz w Lublinie zacznie się lada moment. To nie był polski dzień na kortach w Rzymie. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie. Po ponad 2 godzinach walki przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 1-2. Też w pierwszej rundzie odpadły Magdalena Frenk i Magdalinet. Frenk 1-2 przegrała z Aleksandrą Ijalą z Filipin. Alinet poniosła porażkę w 2 setach z Niemką Tatianą Marią.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Sprawdzam prognozy na jutro. Oj, popsuje się nasza sytuacja pogodowa. Deszcz i burze będą krążyć po kraju, burze zwłaszcza na południu Polski, no ale ten deszcz myślę, że cieszy, zwłaszcza w tych regionach objętych pożarami. Mam na myśli powiat biłgorajski, Szczecin, Koszalin, Gdańsk jutro bez deszczu i tam najchłodniej, w Gdańsku tylko 9 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: 6 minut po 20. The Police, Every Breath You Take. Taki klasyk na początek kolejnej godziny programu. Lubię to, Mateusz Ptaszyński.

Bandit on Mari Rockabye w Radiu Z, 16 minut po 20. Za dwa dni o 21:00 kolejny odcinek Must Be The Music i poznamy kolejnych finalistów tego programu. W drugim półfinale usłyszycie też zwycięzcę dzikiej karty Radia Z. Robert Wiewióra pozdrawiamy. No i będzie też specjalny gość, który wpadnie do nas po 20:00, opowie o kulisach samego programu. To uczestnik tego pierwszego półfinału. Więc zapraszamy bardzo gorąco Must Be The Music, piątek o 21:00.

0: Nate Ruiz, Just Give Me A Reason w Radiu Z. Za chwilę Loco Loco, Gordo, Rainier, Zunewald z nowości, a będzie też kolejna propozycja do listy. Lubię to, zostańcie z Radiem Z. Radio Z i już.
1: Reklama. Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor polskiej ligi siatkówki. www.elko-garden.pl.

PZ Hour, dom nad wodą w Radiu Z. PZ do usłyszenia na Orange Warsaw Festiwalu już niebawem. A teraz propozycja do listy Another, który za niecały miesiąc rusza z koncertami. Zaczyna od Ibizy, no ale co? Dziwi to kogoś? Słyszycie te brzmienia? Tak to you. I możecie się przenieść na Ibizę. Głosujcie na ten kawałek na Radio Z.pl.

0: Rocket Alpha Villa Evo Max Forever Young w Radiu Z. Za 15 minut równo rewanżowe spotkanie Bayernu Monachium z PSG w ramach Ligi Mistrzów. Kto wygra, przechodzi do finału i zmierzy się z Arsenalem Londyn. Oni wczoraj zakwalifikowali się po meczu z Atletico Madryt. No, 5-4 to był rezultat pierwszego meczu, jeśli chodzi o spotkanie PSG Bayern Monachium. 5-4 dla Paryżan. Poprzednie spotkanie zostało nieoficjalnie okrzyknięte hitem dekady, takim przedwczesnym finałem. Będziemy to też śledzić dzisiaj w programie Co za wieczór, co za noc. Nie możecie tego przegapić. Jak chłopaki komentują mecze, to naprawdę mucha nie siada. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor polskiej ligi siatkówki. www.elko-garden.pl

0: Dracula razem z Jenny w Radio Z. Świetny numer, przyznajcie. Za chwilę najnowsze wiadomości o 21:00.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
13: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
14: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
15: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
16: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
21: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
22: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
21: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
22: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
23: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
24: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival.
25: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
26: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
25: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
26: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
27: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Po reklamie.
0: Czas na wiadomości o 21 w środę, a moje dla nas Lucyna Płużyczka. Posłuchajmy.
28: Ziobro uderza w Tuska w sprawie kryptoafery. Jest na to odpowiedź. Założyciel telewizji CNN, Ted Turner, nie żyje, miał 87 lat. Znów opóźnia się remont warszawskiej sali kongresowej. Za chwilę szczegóły.
0: 21.
28: Zbigniew Ziobro mocno uderza w premiera. W mediach społecznościowych obwinia go o liczne zaniechania w aferze Zonda Krypto i brak ostrzeżeń dla Polaków, którzy utopili tam swoje pieniądze. Wcześniej to Donald Tusk wskazywał byłego ministra sprawiedliwości jako jednego z winnych w tej sprawie. O co chodzi w tych wzajemnych oskarżeniach, próbował ustalić reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Słuchaj, Tusk, miałeś wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut i co zrobiłeś? Nic, pisze na portalu X z Budapesztu Zbigniew Ziobro. Złodziej krzyczy łapać złodzieja, odpowiada mu dzisiejszy gość Radia Z, szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Stowarzyszenie czy też fundacja związana z panem Ziobro otrzymywała pieniądze od tej kryptogierby, a on sam zachowywał się w zaskakujący sposób biernie. Wtedy, gdy był prokuratorem generalnym.
1: Widać, były minister sprawiedliwości ma wiele na sumieniu i stąd taka nieudolna próba ataku, komentuje w Radiu Z Marcin Kierwiński.
28: Cała rozmowa z szefem MSWiA jest na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Zmarł magnat medialny, założyciel stacji CNN i filantrop Ted Turner. Miał 87 lat. Stworzył imperium, które na zawsze zmieniło sposób, w jaki oglądamy wiadomości i rozrywkę. Założył pierwszą całodobową telewizję informacyjną, która stała się wzorem dla podobnych stacji na całym świecie. W 1991 roku tygodnik Time uznał go za człowieka roku. Głośne było małżeństwo Turnera z gwiazdą Hollywood, zdobywczynią dwóch Oscarów Jane Fondą. Turner od dawna chorował, jak informuje jego firma, zmarł w spokoju, otoczony rodziną. W mediach społecznościowych pożegnał go m.in. Donald Trump. Jeden z wielkich w historii mediów i mój przyjaciel. Zawsze, gdy go potrzebowałem, był przy mnie, zawsze gotowy walczyć o słuszną sprawę, napisał prezydent USA. Teraz apel o bezpieczną jazdę. Dziś bowiem obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że każdego dnia w Polsce dochodzi do około 60 wypadków drogowych, w których życie traci średnio blisko 5 osób. Z roku na rok poziom bezpieczeństwa w naszym kraju się poprawia, ale nadal jest wiele do zrobienia. Przed nami dużo wyzwań, mówi kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Maria Dąbrowska-Lorantz.
3: To oznacza inwestycje w infrastrukturę przyjazną pieszym, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów oraz wykorzystywanie technologii. Jednocześnie należy podkreślić, że cały czas aktualne pozostaje hasło partnerstwa na drodze.
28: Według ekspertów niewystarczająca jest też nadal poprawa bezpieczeństwa na poziomie europejskim. Trudno będzie więc zredukować liczbę ofiar wypadków o połowę do 2030 roku, co planowano. Znów się opóźnia remont warszawskiej sali kongresowej o kolejne 12 miesięcy. Jak ustaliło Radio Z, przebudowa ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku.

0: To też sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
1: Już się wykonawca może skupić tylko na pracach?
0: Tak, z tego co wiem, już nie ma problemu z azbestem, już są tylko prace związane z modernizacją sali.
2: Z wiceprezydent stolicy rozmawiał Jan Kielak. Sala kongresowa jest zamknięta już od 12 lat. Teraz wiadomości sportowe w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
4: W Monachium piłka jest już w grze. Zaczął się ostatni w tej edycji Ligi Mistrzów mecz półfinałowy. Bayern Monachium gra z Paris Saint-Germain. Po pierwszym szalonym meczu bliżej awansu są Paryżanie, bo wygrali 5-4, ale tutaj jeszcze mamy nadzieję, wiele może się wydarzyć. Na razie jest 0-0. Na finale, na zwycięzcę tej rywalizacji czeka Arsenal, który wczoraj 1-0 pokonał Atletico Madryt. W plus lidze siatkarzy finałowa walka trwa. W czwartym meczu rywalizacji o złoto Bogdanka Luk Lublin w pierwszym secie przegrywa 20-23 z Aluronem Siem Wartą Zawiercie. W finale bliżej złota jest jednak Bogdanka, bo w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 2-1, a z brązu cieszą się już siatkarze z Warszawy. PGE Projekt w czwartym meczu 3-0 pokonał ASEK Oresowie. Ceny biletów na mundial idą w górę. W Stanach Zjednoczonych za najdroższe wejściówki na finał trzeba zapłacić już blisko $65,000. Za najtańsze ponad 9,000. Głosy w tej sprawie zabrał szef FIFA, chociaż niektórzy twierdzą, że ceny oferowanych przez nas biletów są wysokie. W Stanach Zjednoczonych można je odsprzedać znacznie drożej, nawet dwukrotnie, tłumaczył Gianni Infantino, a w Monachium mamy już pierwszego gola. PSG prowadzi 1-0.
3: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
5: Sponsorem programu jest Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.
6: A dziś w nocy nadal wysokie wartości na termometrach, mimo że jutro się ochłodzi, to w nocy od 6 do nawet 16 stopni, tyle w Rzeszowie. Mecz trwa, jak słyszeliśmy, PSG już prowadzi 1-0. Do was, panowie, takie pytanie, bo to dużo mówi o człowieku. Czy wy bardziej tu jesteście za Francuzami jednak, czy za Niemcami?
7: Kurczę, no.
8: Michał, za kim jestem?
7: Chyba jesteśmy za Niemcami, wiesz?
8: Niemcami.
7: Przez wzgląd na to, ile Robert Lewandowski grał w tym Bayernie Monachium, ale to jest niesamowite, wiecie co, bo 10 goli w dwóch meczu, dopiero się ten drugi mecz zaczął. Nie?
8: 10 goli w dwóch meczu, niesamowite.
6: Strzeliłeś kiedyś tyle, Marcin?
8: Nie.
7: Wszystkie na wyjeździe.
5: Elko, producent urządzeń ogrodowych nowej generacji. Sponsor Polskiej Ligi Siatkówki. www.elko-garden.pl.
9: Radio Z i już.
10: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

0: You got it, to Roy Orbison w Radiu Z. 16 minut po godzinie 21. Mamy środę.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: All right, tu Marcin Sońta i Michał Korościel. Witamy serdecznie.
0: Myślałem, że po tylu latach to już pamiętasz.
2: Bo po prostu chodzi o to, że prawie strzelili gola. Proszę Państwa, dzisiaj jest rewanżowy półfinał w Lidze Mistrzów. Bayern gra z Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain już prowadzi 1-0, czyli w dwumeczu paryżanie prowadzą 6-4. Bayern musi strzelić teraz 2 gole, żeby w ogóle wyrównać. Grają w Monachium na Allianz Arenie. I powiem Ci, Cinek, coś, co Cię może zainteresować, co nie jest tylko moja opinia. Mhm. Dziennikarze sportowi jeżdżą na te mecze i dla nich ważne są mecze, ale tak naprawdę ważny jest catering. I powiem Ci, bo byłem parę razy w Monachium.
3: Zgadnę. W Niemczech kiepsko.
2: Właśnie jest najlepiej.
3: Najlepiej?
2: Na Allianz Arenie jest najlepiej ze wszystkich stadionów na świecie i to mówi mnóstwo dziennikarzy. Wyobraź sobie, że to piwo ich pszeniczne, taki znak firmowy w całej Bawarii.
3: Mhm. Bezalkoholowe.
2: Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Dlaczego nie? To możesz się nim częstować, ale te wursty, to jedzenie, które oni tam podają, bez limitów, to jest coś, po co jeżdżą tam dziennikarze głównie. Aha. Może któryś czasami tam dzioba wychyli, żeby zobaczyć kawałek meczu.
3: Powie, ile jest. Poda wynik, tak jak my. Tylko, że my tu o suchym pysku, także no, proszę docenić.
2: Właśnie, tak, będziemy informować, co tam się dzieje. Jakby były jakieś doniesienia z cateringu, to też powiemy. Beberexa w Radiu Z.

0: Coldplay i Beyoncé w Radiu Z. Mam taki żart, ale nie wiem, czy nie jest za wcześnie na ten żart, wiesz?
1: No, słucham cię. Ale poczekaj, będzie zabawny?
0: Tak.
1: Twoim zdaniem?
0: Tak.
1: Sprawdźmy.
0: Dobra. Jakie jest serce nieżyjącej śpiewaczki?
1: Beyoncé.
0: Nie Beyoncé.
1: A, nie Beyoncé.
0: No, bo nieżyjącej.
1: A to ja mam inny dowcip. Jakie jest serce żyjącej śpiewaczki?
0: Normalnie, tętniące krew do żył.
1: Normalne po prostu, dwukomorowe.
0: Tak, dwukomorowe.
1: Z przesiąkiem.
0: All right.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: or another. One Direction w Radiu Z za 24 minuty, godzina 22. Teraz Michał, chciałbym, żebyś się wczuł w słuchaczy Radia Z i wybrał wiadomość, o której teraz opowiem, którą teraz sprzedam naszym słuchaczom. Czy nasi słuchacze woleliby teraz dowiedzieć się, czym najlepiej usuwać resztki jedzenia z zębów, czy o tym, że Marianna Schreiber wstępuje do policji?
1: Chyba o tym, że Marianna Schreiber wstępuje do policji.
0: No to świetnie się składa, bo mam taką wiadomość. Otóż Marianna Schreiber poinformowała, że chce zostać policjantką. W ciągu miesiąca złoży wszystkie niezbędne dokumenty i będzie starać się o tę posadę. Na poparcie swoich słów dodała cytat: prawdziwy wojownik, jak coś mówi, to tak robi i dla niego słowo jest więcej warte niż pieniądz. Mhm. Nie rozumiem, o co chodzi, ale...
1: Wiesz, kto to jest Roman Kołtoń?
0: Tak, to jest komentator piłkarski. Mateusz Borek i Roman Kołtoń.
1: Dokładnie tak. Kiedyś inny ekspert piłkarski, po tym jak Roman Kołtoń wygłosił jedną ze swoich odważnych tez, wziął głęboki oddech i powiedział: kochani, przestańmy udawać, że to, co mówi Roman Kołtoń, ma jakiekolwiek znaczenie. I tak samo jest z Marianną.
0: No to po co ja to mówiłem, a ludzie nie wiedzą, czym wydłubywać resztki jedzenia z zębów teraz przez ciebie, ale żeś wybrał. Brawo, Michał Kurosz! Brawo!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra nareszcie w Radiu Z za 2 minuty, godzina 22.
2: Paris Saint-Germain prowadzi z Bayernem po pierwszej połowie 1-0 i Paryżanie są bliżej półfinału Ligi Mistrzów. A kto w finale czeka?
1: W finale czeka zwycięzca wczorajszego meczu, czyli moi ukochani kanonierzy.
2: Brawo, Cinek. Arsenal Londyn już w finale i dołączą do nich...
1: Jaki Arsenal? Powiedziałem kanonierzy.
2: No dobra, dobra. Kanonierzy Londyn.
3: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
6: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
7: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
2: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Lucyna Płużyczka.
13: Dramatyczna walka z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Płonie już 500 hektarów. Polska chce u siebie więcej żołnierzy USA. Trwają rozmowy. Spór o samowolę budowlaną w Krakowie. Właściciel próbuje zablokować rozbiórkę.
2: 22.
13: Rozszerza się pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Płonie już prawie 500 hektarów. Z ogniem, który wybuchł wczoraj w powiecie biłgorajskim, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięte służby z 8 województw. Reporter Radia Z Michał Dzieneński jest w kontakcie ze strażakami i mieszkańcami zagrożonych rejonów. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
14: Mocno zalesiona gmina Józefów. Tam sytuacja wciąż jest najtrudniejsza. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się na szczęście od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają Radiu Z mieszkańcy.
15: Były momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem. Nie?
16: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
14: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. To jak dalej będzie rozwijać się sytuacja, wiele zależy od kierunku wiatru i jego siły.
13: Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął doświadczony pilot maszyny. Przyczyny tragedii badają śledczy. Amerykańscy żołnierze zawsze są mile witani w Polsce, mówi minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. Pentagon ogłosił, że wycofuje 5000 wojskowych z Niemiec, a nasz resort obrony prowadzi rozmowy na temat zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce. W interesie Europy i naszym jest to, żeby amerykańskich żołnierzy było tutaj jak najwięcej, podkreśla Sikorski.
17: My nie wnikamy w to, skąd ci amerykańscy żołnierze mieliby przybyć. W Polsce będą mile widziani. Umowa o statusie wojsk jest, uważamy, konkurencyjna dla Stanów Zjednoczonych, bo wspieramy ten pobyt sumą 15 tysięcy dolarów na żołnierza. Więc zapraszamy ich tu, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, 250 kilometrów stąd.
13: W Polsce stacjonuje obecnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Właściciel najsłynniejszej samowoli budowlanej w Polsce próbuje zablokować rozbiórkę budynku. To nielegalnie postawiony blok w Krakowie. Powstał bez pozwolenia jako nadbudowa warsztatu samochodowego. Ma 4 piętra, na których jest 26 mieszkań. Władze miasta mają prawomocną decyzję o rozbiórce budynku. Wczoraj odłączono ogrzewanie. Problem w tym, że nadal mieszka tam kilkadziesiąt osób, w tym uchodźcy z Ukrainy, z małymi dziećmi. O szczegółach reporter Radia Z, Przemek Taranek.
18: W Właściciel bloku Paweł Rzepka, który nadal wynajmuje mieszkania, pobierając czynsz od lokatorów, nie ma sobie nic do zarzucenia.
19: Mój budynek został postawiony na podstawie pozwolenia na budowę.
20: I dokładnie został wybudowany w taki sposób, jak przewidywało to pozwolenie na budowę? Czy jakieś były tu modyfikacje?
19: Nie chcę udzielać odpowiedzi na to pytanie.
18: Budynek zostanie rozebrany na koszt właściciela, powiedział mi prezydent Aleksander Miszalski.
21: Uzyskaliśmy w końcu prawomocną decyzję. Oczywiście inwestor powinien sam go rozebrać, no ale jest wyjątkowo oporny.
18: W kolejnych dniach planowane jest odcięcie wody i prądu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
13: Władze Krakowa zaproponowały lokatorom samowoli budowlanej pomoc w postaci wynajęcia na 2-3 tygodnie miejsc w hostelu. EWUS-ie kończą służbę w kolejach mazowieckich. Chodzi o dwa elektryczne zespoły trakcyjne EW60, które jeździły w barwach kolei mazowieckich przez 20 lat. Te charakterystyczne pociągi były świadkami tysięcy podróży do pracy, szkoły i do domu. Przez wiele lat budziły największe emocje wśród pasażerów i miłośników kolejnictwa, napisała spółka w mediach społecznościowych. Wycofane EWUS-ie zastąpią teraz nowoczesne pociągi Flirty. A u nas w Radiu Z teraz sport, wielkie emocje piłkarskiej Lidze Mistrzów i Krzysztof Wilanowski.
1: Zapraszam.

0: Organika.
1: Zaledwie 3 minuty kibice w Monachium czekali na gola, większości z nich to trafienie jednak nie ucieszyło, bo była to bramka dla PSG. Paryżanie w rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów prowadzą z Bayernem 1-0. Do siatki trafił Ousmane Dembele, a to wynik do przerwy. Bawarczycy muszą odrabiać teraz 2 gole straty, bo pierwszy mecz, przypomnijmy, przegrali 4-5. Z Monachium przenosimy się do Lublina, tam trwa 4. mecz finału Plus Ligi Siatkarzy. Pierwszego seta 26-24 wygrała Bogdanka Luk Lublin, drugiego Aluron CMC Warta Zawiercie 25-20. Trwa trzecia partia, jest 16-12 dla Bogdanki, która też prowadzi w całej serii do 3 zwycięstw 2-1. I jeszcze Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Amerykańska tenisistka w 2 setach wygrała z Australijką Darią Kasatkiną. Z naszą tenisistką zmierzy się w drugiej rundzie. Sama Iga, jak przyznaje, turniej w Rzymie zalicza do grona tych ulubionych.
2: Często
1: przyjeżdżają tutaj moi znajomi i rodzina. Turniej jest blisko Polski, zresztą do Rzymu każdy chce przyjechać. Mówiła Iga, jej pojedynek z McNally w piątek.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
3: Wyobraź sobie Polskę i wyobraź sobie taką linię od Suwałk do Wrocławia.
4: Czekaj, od Suwałk do Wrocławia, po przekątnej.
3: Tak, jest tak ciachnięta, nie?
4: Ciach, babka w piach.
3: No. I na górze jest zimno, jutro 12 stopni, deszcz i chmury, a na dole jest ciepło do 23 stopni, ale też może padać i też mogą pojawić się burze.
4: Niesamowite są przekątne.
3: Ale jest ciach, tak, ciach, ciach Polska!
4: tak, wiesz co, ale fajnie, bo dzisiaj matura z matematyki, nie? Aha. Czy wczoraj była?
3: Poczekaj, dzisiaj jest wtorek, to dzisiaj... Nie, dzisiaj jest środa, to dzisiaj angielski.
4: Aha. No nic, bo chciałem powiedzieć, że wczoraj matura z matematyki, przekątna, no ale nic, wszystko zepsułeś. Marcin Sońta.
3: Ale będą poprawki, nie przejmuj
4: się. Dobra, mam nadzieję, że ty też miał. Witamy. Zapraszamy na konkurs Państwa Miasta. 3-2-1. Co tam chrupiesz?
5: Nic.
4: Chrupiesz coś?
5: Nie, mam...
4: A weź już buzią teraz.
5: Miałem tylko jedno.
4: Ale to jest chamskie, naprawdę.
5: Nie mam więcej.
4: Dzwońcie do konkursu.
5: O nie, czekaj, jest jeszcze jedno.
4: Sam będę prowadził.

0: Lucisha McNeil, Perfect Love w Radio Z. PSG cały czas prowadzi z Bayernem 1-0, jest blisko finału Ligi Mistrzów, a my gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: Gramy dzisiaj z panami. Pierwszy z panów to jest pan Piotr z Warszawy. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Urodzony w Warszawie czy tak zwany Słoik?
2: Słoik z Podkarpacia.
0: Słoik, to tak jak my z Cinkiem też jesteśmy Słoiki. Twoim rywalem jest Radek z Kutna. Cześć, Radosław.
3: Witam serdecznie.
0: Jesteś rodowitym kutnianinem?
3: Oczywiście od urodzenia jedno jedyne miasto.
0: Przynajmniej pan.
4: Dobra. Szczerze mówiąc, myślałem, że mieszkaniec Kutna się inaczej nazywa, ale nie powiem.
0: Marcin, tak się nie nazywa, błagam cię. Tak się nie nazywa mieszkaniec Kutna, ani żaden inny mieszkaniec. Chyba, że nas bardzo denerwuje.
4: Panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka E. E jak E równa się NC kwadrat. Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie. Czyli najpierw Piotr z Warszawy, a potem Radek z Kutna. Grajmy. Piotrze, od ciebie zaczynamy tę fantastyczną zabawę. Literka E, twoja kategoria. Mhm. Można to schować w samochodzie.
2: Elementarz.
0: Elementarz można w samochodzie, pewnie jeden.
4: Schowku na rękawiczki na przykład. Mhm. No nic, lecimy dalej. Radku, twoja kategoria. Można to wysłać w paczce.
3: Eukaliptus na przykład.
0: Można, to musiała być duża paczka albo mały eukaliptus.
4: To jest drzewo czy krzew?
0: Krzew. Mhm. Chyba te koale jedzą eukaliptusa liście, prawda?
4: Tak, i one są, się odurzają
3: tak,
4: tym
3: dokładnie.
4: W ogóle.
3: Chyba.
0: No, odurzają się tym?
4: Tak, bo generalnie koala są głupie, wiesz, bardzo.
0: Bardzo, bardzo. No, moje ulubione zwierzę.
4: I są naćpane eukaliptusem.
0: To są moje ulubione zwierzęta, mają takie IQ jak ja.
4: To jest zwierzę, które w tobie drzemie.
0: Dokładnie.
4: Panowie, dosyć o nas, wracamy do drugiej rundy kategorii. Piotr z Warszawy, znowu coś, co może pojawić się w filmie.
2: Ekler.
0: Ekler? Mhm. Czyli to
4: ciastko, tak?
0: To się mówi, a nie mówi się eklerka?
2: Aha, tak.
0: Eklerka to nie jest?
4: Eklerka się mówi po polsku, ale na przykład po francusku się mówi echler.
0: Ten jaki międzynarodowy. Piotrek, byłeś za granicą?
2: No byłem nieraz.
0: Skubaniec.
4: No ale dobra. W Czechach czy za granicą?
0: 2-1.
2: W Czechach i za granicą też.
0: Patrzcie go. 2-1 dla Piotrka.
4: A Radku, twoja kategoria, coś co można zepsuć.
3: Ekierkę.
0: Można zepsuć ekierkę.
4: Można.
0: 2-2.
4: Można złamać ekierkę. No super wam idzie, panowie. Jest 2-2. W związku z tym mam dla was kategorię dogrywkową. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i ma 3 sekundy na odpowiedź od tego momentu. Uwaga. Kategoria dogrywkowa to zespół.
3: Radek.
0: Radek. No i nie ma.
4: Na przykład Enei.
0: Albo Evanescence.
3: Właśnie.
4: No, także było tych dowcipów trochę.
3: Eurythmics mi przyszło do głowy.
0: Eurythmics
4: też by było
0: też,
4: dobre.
0: Też,
4: no.
0: Oczywiście. No w każdym razie Piotrek wygrywa.
4: Piotrze, gratulujemy. Mamy dla ciebie nagrodę do wyboru spośród dwóch. Czy wolisz kubek, czy wolisz butelkę Duffy typu bidon?
2: Może kubeczek przygarnę.
4: Dla ciebie kubeczek, w związku z tym dla Radka mamy butelkę Duffy typu bidon.
3: Dzięki bardzo.
4: Pięknie się cieszy.
2: Dzięki.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
3: No, pozdrawiam,
4: Damiano Dawid dla was.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Reklama.
1: Gdzie tak sąsiad leci?
2: Umówić się do kardiologa.
1: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
0: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
0: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Two-Face, Fire in Your Eyes w Radiu Z. Za 22 minuty będzie godzina 23. Proszę Państwa, Cinek chciał dzisiejszego wieczoru opowiadać coś o tym, jak wygrzebywać resztki kiełbasy z między zębów.
1: Nie, ja konkretnie sobie, czym usuwać resztki jedzenia.
0: Właśnie. Ja myślę sobie, Boże, co on gada? Aż tu nagle pani zadzwoniła. Halo?
2: Cześć chłopaki, tak ważne informacje jak usuwanie resztek ze zębów jest bardzo istotne i myślę, że bardzo przydatne w życiu, a tego tak łatwo nie znajdzie, więc Marcin mógłby się podzielić tą informacją. Pozdrawiam, Marzena.
0: No nic, no musimy teraz posłuchać tego.
1: Bardzo dziękuję pani profesor za ten telefon. Myślę, że to pani profesor była bardzo inteligentna.
0: A ja myślę, nie wiem, czy ma maturę, mówiąc szczerze.
1: Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem będzie nić dentystyczna albo szczoteczka międzyzębowa.
0: Są takie szczoteczki międzyzębowe?
1: Nie wiem.
0: Gdzie można je kupić?
1: W sklepie ze szczoteczkami międzyzębowymi. www.szczoteczkimiędzyzębowe.pl.
0: Bez polskich znaków, tak. Piszcie.
1: Mówią też, że należy unikać drewnianych wykałaczek. Stomatolodzy mówią, że wiąże się to z ryzykiem utknięcia kawałka drewna w dziąśle.
0: Chyba, że jesteś Pinokiem, to wtedy powinieneś.
1: Wtedy tak.
0: Czyli szczoteczki
1: wtedy dłutem sobie możesz ten.
0: Krótko mówiąc, szczoteczki międzyzębowe i to drugie nić dentystyczna. Chyba, że ktoś
1: ale nie wykałaczki.
0: Tak, chyba, że ktoś ma na przykład bardzo dużą dziurę między jedynkami, bo są tacy ludzie, to mogą wtedy normalnie
1: kijem od szczotki.
0: Gwoździem, ołówkiem, ekierką, piórem, czymkolwiek.
1: Po piwie. Lady Gaga.
0: To jest Radio Z, kochani. All right.

0: Pali się niebo, Dawid Kwiatkowski w Radiu Z. Za 10 minut 23, teraz będzie bezużyteczna ciekawostka. Dawaj dżingiel, cinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Dzisiaj jest trochę brutalna. Sowy i kruki nienawidzą się nawzajem. Sowy, potrafią zaatakować bez żadnego powodu kruka, urwać mu głowę i zjeść na miejscu.
1: Nie.
0: Naprawdę.
1: Sowa, sówka?
0: No normalnie. Ciebie by nie ugryzła, ale kruków nienawidzi. Kruki po spotkaniu z sową zwołują inne kruki, żeby zaatakować stadem.
1: Dziwnie. Powiem ci, że słyszałem, że rozdziobią nas kruki, ale natomiast myślałem, że sowa jest, jak to w bajkach, mądrzejsza.
0: No nie. Sowa okazuje się jest głupia, jak, nie wiem, je kruki.
1: Chyba, że Robert sowa.
0: Wiesz co?
1: Inteligentny facet.
0: Powiem ci tak, jakby już sowa musi jeść inne ptaki, to niech je gołąbki. Rozumiesz? Widzę, że nie rozumiesz nawet żartów.
1: Rozumiem.

0: Reklama.
1: Gdzie tak sąsiad leci?
2: Umówić się do kardiologa.
1: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
0: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Po reklamie.
3: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie środowe wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
4: Rosja apeluje do zagranicznych dyplomatów o ewakuację z Kijowa. Po dwóch wetach prezydent skierował do Sejmu swój projekt w sprawie kryptowalut i wielka radość PSG zagra w finale Ligi Mistrzów. Na początek apel MSZ-u Rosji do zagranicznych dyplomatów i organizacji międzynarodowych. We właściwym czasie ewakuujcie się z Kijowa. Rosja wysyła noty do wszystkich placówek i ostrzega przed możliwymi atakami na stolicę Ukrainy. Zapowiada, że stanie się tak, jeżeli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie. W poniedziałek Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, który będzie obowiązywać w piątek i sobotę właśnie w związku z Dniem Zwycięstwa. Prezydent Zełenski twierdzi tymczasem, że nie dostał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji czasowego rozejmu. Stocznia Wulkan w Szczecinie może rozpoczynać produkcję wojskową. Zakład zdobył wszystkie wymagane prawem certyfikaty i pozwolenia i dogaduje szczegóły pierwszego zamówienia dla marynarki wojennej. Szczegóły mają być znane za około 2 tygodnie, mówi Radio Z wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, aby kolejny obszar działalności stoczni wzmocnić produkcją służącą rozwojowi floty niezbędnej dla wojska.
4: Na początek stocznia ma współpracować przy projektach realizowanych w stoczni w Gdańsku. Oprawcy 8-letniego Kamilka z Częstochowy nieprawomocnie skazani. Sąd wymierzył ojczymowi chłopca 25 lat więzienia, a matce 16 lat. Zmienił jednak główny zarzut zabójstwa na ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Chociaż potwierdził, że chłopiec był latami ofiarą przemocy, a do jego śmierci w męczarniach doprowadziło brutalne pobicie, poparzenie i brak pomocy. Z wyrokiem nie zgadza się przyrodnia siostra dziecka, która była oskarżycielem posiłkowym. Więcej o tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Siostra Kamilka ocenia wyrok jako zbyt łagodny. Uważa, że była to zbrodnia zabójstwa i domaga się dożywocia dla ojczyma oraz co najmniej 25 lat więzienia dla matki chłopca. Jak zapowiada, będzie domagała się apelacji.
7: No jest mi trochę przykro.
6: Jak dodaje siostra Kamilka, żaden wyrok nie przyniesie jej ulgi, ani nie będzie wystarczająco sprawiedliwy wobec tego, co spotkało jej brata. Apelacji i zaostrzenia wyroku chce też rzecznik praw dziecka. Częstochowa, Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Prokuratura również nie zgadza się z wyrokiem i rozważa apelację. Sąd skazał też dwoje krewnych dziecka za brak pomocy. Usłyszeli kary w zawieszeniu. Chłopiec zmarł niemal 3 lata temu po ponad miesiącu walki lekarzy o jego życie. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak wcześniej Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co znajduje się w jego projekcie? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
8: W dużej mierze to, co w dwukrotnie zawetowanej ustawie rządowej. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi, że jej zapisy były fundamentem do prezydenckiego projektu, który został jednak rozszerzony pewnymi poprawkami.
9: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
8: Rząd za to zapowiada złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Jan Kielak, Radio Z.
4: W Sejmie jest jeszcze jeden projekt w sprawie rynku kryptowalut. Złożyła go Polska 2050. Za maturzystami kolejne emocje. Dziś zdawali pisemny egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tradycyjnie największą popularnością cieszył się angielski, ale

0: stresowało.
1: Wszyscy tak napisali.
2: Nie wiem, ja się bardzo stresowałem.
3: Angielskim?
2: Tak.
3: Odmień być.
2: No nie, no tato, nie. Nie, no prosty był mega.
0: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze. Jak napisać liście?
3: To można powiedzieć, że maturzyści dostali z liścia.
0: Tak, tak.
3: Jaki był temat do napisania?
4: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba? O jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
0: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
5: O szczegóły dopytywał reporter Radia Z Piotr Gawroński. Jutro maturzyści będą zdawać rozszerzony egzamin z angielskiego. Egzaminacyjny maraton kończy się 30 maja. Wyniki będą 8 lipca. I jeszcze wielkie sportowe emocje. Piłkarze z Paryża znów zagrają w finale Ligi Mistrzów. PSG, czyli obrońcy tytułu, awans przypieczętowali, remisując w rewanżu z Bayernem 1-1. To spotkanie oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
6: Jestem.
5: Jaki był to mecz?
6: No, zupełnie inny od pierwszego pojedynku tych drużyn. Dzisiaj tempo już nie było tak zawrotne. PSG ustawiło sobie to spotkanie na starcie. Już w trzeciej minucie do siatki trafił Ousmane Dembele i Paryżanie mogli skupić się na obronie dwubramkowej przewagi. Bayern próbował, miał swoje okazje i jedną wykorzystał, ale było już za późno, żeby coś zmienić. W doliczonym czasie gry na pocieszenie dla Bawarczyków trafił Harry Kane. Paryż świętuje awans do finału.
5: Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Rywalem PSG będzie Arsenal. A kolejne wiadomości Radia Z o północy już szykuje dla Was Krzysztof Białkowski. Zapraszam w jego imieniu.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Jutro, proszę Państwa, to Polska będzie podzielona zdecydowanie od 9 stopni w Trójmieście, przez 12 w Toruniu, 16 będzie w Łodzi, 22 w Kielcach, a aż 24 w Rzeszowie. W Rzeszowie i na Lubelszczyźnie możliwe burze, reszta kraju powinna się zmagać z delikatnymi opadami deszczu.
9: To, proszę Państwa, w czwartek, ale na razie mamy środę i korzystajmy z niej na całego. Korościel Sońta, zespół Eurythmics życzy słodkich snów, ale proszę się nie kłaść spać, bo mamy jeszcze mnóstwo atrakcji w naszym programie co za wieczór, co za noc.

0: tonight.
1: Fanny Janelle Monáe, We Are Young w Radio Z. 16 minut po godzinie 23. Przenosimy się na Śląsk do Katowic, bo Katowice, proszę Państwa, zainwestowały w owce kameruńskie.
2: Jakie to są owce kameruńskie?
1: Owce kameruńskie, no takie owce z Kamerunu.
2: Tak, ale one się czymś różnią od tych naszych, inne mleko dają, inne mają kolor skóry na przykład albo coś.
1: Kolor sierści czy mają? Pytasz, czy są czarne, tak?
2: Nie, nie, zapytałem, czy mają inny kolor skóry, bo na przykład jak owce ogolisz, to ona ma skórę i może mieć inny.
1: Wiesz co, nie wiem, bo widzę zdjęcia z tak zwaną sierścią albo włosiem, nie wiem jak to nazwać, Szczeciną. Natomiast są brązowe, czyli blisko. Ale mają czarne elementy, podbrzusze widzę, mają czarne. Takie
2: dobrze,
1: oczu,
2: to przejdźmy teraz do kolejnego pytania. Po co Katowicom owce kameruńskie?
1: Otóż owce kameruńskie w okresie letnim będą odpowiedzialne za długość i nawożenie niektórych miejskich trawników. Czyli będą zjadały trawę, kosiły ją ładnie i potem będą ją nawoziły.
2: Czyli będą się wypróżniały na tych katowickich trawnikach.
1: Otóż to. I teraz każdy z trawników zostanie przez owce obsłużony od września, do września po 3 razy.
2: Okej, to jest bardzo ciekawe. A ciekawe, czy te owce kameruńskie będą się rozmnażały z naszymi polskimi baranami, żeby stworzyć jakąś może nową rasę, niezwykle produktywną.
1: Barany kameruńskie.
2: Barany kameruńskie. No nic, trzymamy kciuki za ten projekt. Interesujące niezwykle.

0: Nickelback i Lullaby w Radio Z. Pamiętam, że swego czasu Amerykanie bardzo nabijali się z zespołu Nickelback i z Chada Kregera, jego wokalisty, bo to są Kanadyjczycy. Amerykanie mieli taki zwyczaj, że żartowali sobie z Kanadyjczyków i ich przywar. A teraz wszystko się pozmieniało i teraz Kanadyjczycy śmieją się częściej za Amerykanów w satyryczny sposób, a Amerykanie dają więcej powodów do śmiechu.
1: No właśnie, może tu chodzi o to, że Kanadyjczycy nie mają prezydenta błazna.
0: Amerykanie mają, twoim zdaniem?
1: Tego nie powiedziałem, ale rzeczywiście podoba mi się twoje deduktywne myślenie.
0: Dziękuję, Sherlocku.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Bardzo lubiłem Cyndi Lauper zawsze. Pamiętasz jej fryzurę taką szaloną, pofarbowaną.
1: Ja lubię tę piosenkę, wiesz, bo zawsze jak włączysz tę piosenkę na imprezie, to dziewczyny ruszają do tańca, a za nią ruszają mężczyźni.
0: A ty też tam ruszasz wtedy?
1: Nie, ja puszczam tę piosenkę i patrzę, jak oni ruszają.
0: To fajnie, że masz jakąś rolę, to trzeba docenić.
1: Jestem DJ-em.
0: Nie, no spoko.
1: Tak, jestem DJ-em radiowym, więc czuję się w obowiązku poinformować słuchaczy, że mamy dzisiaj bardzo fajne święto. Zostało co prawda 21 minut tego święta, ale mamy, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
0: Bez diety.
1: Także jeżeli macie jakieś pod ręką chipsy, kole, lody, cheeseburgery i tak dalej, to czas ruszyć temat, tak, i się pospieszyć.
0: Natomiast jeżeli wasza dieta polega na jedzeniu chipsów, coli, lodów i tak dalej, to dzisiaj nie możecie tego robić. Także to zależy od tego, jak macie dietę, to trzeba to wziąć pod uwagę.
1: No to wtedy brokuły, tak?
0: Wtedy brokuły, no.
1: Albo nakarmcie się bledką jej piosenką. Dwa dni w Radio Z.

0: Havana w Radiu Z za 11 minut północ. To jest czas na DD.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Najprostsza formuła świata. Jeden z nas dowcip opowiada, drugi się śmieje i już. Cinek dzisiaj opowiada.
2: Jesteście gotowi, śmieję. Kochani? No to proszę państwa, lecimy. Dowcip dnia, ja zaczynam. Michał się śmieje. Uwaga, do kawiarni przychodzi mężczyzna z kobietą. Zdejmują płaszcze i podają je szatniarzowi. A ten pyta: na jeden numerek? Facet: nie, na kazę.
0: Bo on myślał, ten facet, że szatniarz go pyta, czy oni zamierzają współżyć.
2: Tak.
0: A tu chodziło o numerek.
2: No tak, ale nie tłumacz.
0: Ten
2: to
0: numerek
2: jest,
0: taki,
2: mi się
0: że
2: to jest
0: bo
2: jasne.
0: Można
2: Michał,
0: na jego numerku powiesić 3 kurtki nawet, albo 4.
2: Sunrise Avenue, Hollywood Hills!

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Trudna sytuacja w miejscu pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński informuje, że wiatr utrudnia pracę strażaków, którzy muszą ustawiać kolejne linie obrony. Mieszkańcy kilku domów mogą zostać prewencyjnie ewakuowani ze względu na duże zadymienie. Wcześniej dostali w tej sprawie alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
1: Dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
0: Służby zdecydowały o wysłanie w rejon pożaru dodatkowych samolotów gaśniczych. Odległość domów od ognia jest bezpieczna, a pogoda w kolejnych dniach może sprzyjać gaszeniu występujących pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, także na Lubelszczyźnie, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy, natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
0: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Wcześniej podejrzewano, że dziewczynka dokonała samobójstwa. Podejrzany o zbrodnię jest 15-letni chłopak. Jakie są nowe ustalenia w tej szokującej sprawie? Informacje na ten temat zebrał Adam Kaźmierczak.
3: Według śledczych chłopak zabił dziewczynkę, a następnie upozorował w lesie jej powieszenie się. Jak powiedział mi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, nowe dowody, których nie może ujawnić, pozwoliły w marcu na zatrzymanie chłopaka.
4: Ten 15-latek decyzją sądu rodzinnego z Nowego Tomyśla został osadzony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i tam pozostaje do dyspozycji sędziów.
3: Policja nie zdradza motywu zbrodni, ani jakie relacje łączyły nastolatków. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Do zabójstwa doszło w marcu poprzedniego roku. 13-letnia Wiktoria zaginęła po tym, jak wyszła z domu na spotkanie towarzyskie. Dzień później odnaleziono jej ciało. Akt oskarżenia w sprawie głośnego zabójstwa 24-letniej Klaudii K. w Toruniu został skierowany do sądu. Podejrzany w tej sprawie jest 20-letni obywatel Wenezueli. Prokuratura zarzuca mu popełnienie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyźnie grozi dożywocie. Do tragedii doszło w czerwcu zeszłego roku w parku Glazja. Po niej ulicami miasta przeszedł marsz milczenia. Zieloni chcą zmienić prawo łowieckie. Mają gotowy projekt ustawy w tej sprawie. Ruszyła pod nim zbiórka podpisów. A co zakłada? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
5: Wśród zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy, bo według dzisiejszych przepisów wiatraki farm wiatrowych są groźniejsze od myśliwych z bronią. Wiatrak może stanąć w odległości 700 metrów od budynków. Tymczasem myśliwi mogą strzelać już w odległości 150 metrów. To kwestia bezpieczeństwa, mówiła mi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
6: Co rusz mamy kolejne przypadki postrzeleń, zastrzeleń, czy zwierząt domowych, czy osób.
5: Projekt zakłada też m.in. likwidację polowań komercyjnych, w tym dla osób z zagranicy, czy obowiązek rejestracji polowań. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: By projektem zajął się Sejm, trzeba pod nim zebrać 100 tysięcy podpisów. Polska prokuratura nie może postawić kolejnych zarzutów Grzegorzowi Braunowi. Powodem jest strajk na poczcie w Belgii. Ze szczegółami dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
7: Cały problem bierze się z tego, że polskie przedstawicielstwo przy Parlamencie Europejskim wysłało dokumenty potwierdzające zdjęcie immunitetu Grzegorzowi Braunowi zwyczajną pocztą. Głosowanie w Europarlamencie w sprawie uchylenia immunitetu odbyło się 26 marca. Wkrótce po tym w całej Belgii rozpoczęły się strajki pracowników poczty. Wysłane do Polski dokumenty utknęły gdzieś w belgijskim systemie pocztowym. W miniony poniedziałek główny operator pocztowy w Belgii poinformował o wznowieniu działalności, ale jak wynika z naszych ustaleń, polska prokuratura wciąż nie otrzymała dokumentów. Usunięcie zaległości w dostarczaniu przesyłek ma zająć w Belgii co najmniej 10 dni.
0: Prokuratura chce postawić Braunowi zarzuty za niszczenie symboli narodowych, kradzież flagi, dewastację wystawy i negowanie zbrodni nazistowskich przeciw narodowi polskiemu w czasie II wojny światowej. Koniec z blokowaniem tramwajów przez nieprawidłowo zaparkowane samochody na ulicy Długiej w Krakowie. Taką przynajmniej

0: szybą, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski, rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
1: Wychodzimy z założenia, że mieszkańcy, którzy funkcjonują właśnie w tej strefie A3, no najlepiej znają swoje ulice i wiedzą, jak tam zaparkować.
0: Urzędnicy apelują o zwracanie uwagi na nowe znaki. Parkowanie tutaj bez specjalnego identyfikatora mieszkańca może kosztować nawet kilkaset złotych kary. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: Tylko w zeszłym roku samochody zaparkowane za blisko torowiska doprowadziły do zatrzymania ruchu tramwajów aż 44 razy. Remont sali kongresowej w Warszawie opóźniony o kolejny rok. Jak ustaliło Radio Z, nowy harmonogram zakłada zakończenie prac pod koniec przyszłego, a nie tego roku. Potem przyjdzie czas na odbiory i kongresówka ma zostać ponownie otwarta dopiero w połowie 2028 roku. Opóźnienie jest spowodowane m.in. odkryciem w sali ogromnych ilości szkodliwego azbestu. Ze szczegółami reporter Radia Z, Jan Kielak.
3: Podczas remontu wykonawca odkrył ponad 1400 ton wyrobów zawierających azbest. Utylizacja była droga i czasochłonna, ale już się skończyła. Teraz wyzwaniem jest dostosowanie sali do obecnego stanu prawnego, mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
4: Związanego z drogami ewakuacyjnymi, z zabezpieczeniem przeciwkopożarowym, ale też z takimi potrzebami jak liczba toalet i toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Na ten moment koszt przebudowy kongresówki to ponad 350 milionów złotych. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
2: Sala kongresowa została zamknięta w 2014 roku ze względu na zły stan techniczny. Na jej deskach wystąpili m.in. Eric Clapton, Elton John czy zespół The Rolling Stones. Taksówki bez kierowcy jeszcze w tym roku mogą wyjechać na polskie ulice. Pierwsze testy planują firmy współpracujące z aplikacjami do zamawiania przewozów. Według danych, które publikuje Rzeczpospolita, pozytywne nastawienie do pojazdów autonomicznych ma ponad 1/3 Polaków. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Dzisiaj Polska podzielona meteorologicznie, to znaczy na zachodzie i na północy będzie chłodno, pochmurno i deszczowo, a na południu i na wschodzie będzie ciepło, chociaż też pochmurno i też może być deszczowo. Konkretnie od 9 stopni w Trójmieście do 23 na Podkarpaciu.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ważny sygnał Strasburga w sprawie 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczanych do orzekania. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania im objęcia i wykonywania obowiązków. Adresatami decyzji są wszystkie organy państwa, także prezydent, komentuje były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
1: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń. Bardzo dobrze, że ta czwórka sędziów zwróciła się do Trybunału i że uzyskała to postanowienie zabezpieczające. Teraz po prostu trzeba je wykonać.
0: Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadła jednomyślnie w 7-osobowym składzie. Amerykańscy żołnierze zawsze są mile witani w Polsce, mówi minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. Pentagon ogłosił, że wycofuje 5000 wojskowych z Niemiec, a nasz resort obrony prowadzi rozmowy na temat zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce. W interesie Europy i naszym jest to, by amerykańskich żołnierzy było tutaj jak najwięcej, podkreśla Sikorski.
2: My nie wnikamy w to, skąd ci amerykańscy żołnierze mieliby przybyć. W Polsce będą mile widziani. Umowa o statusie wojsk jest, uważamy, konkurencyjna dla Stanów Zjednoczonych, bo wspieramy ten pobyt sumą 15 tysięcy dolarów na żołnierza. Więc zapraszamy ich tu, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, 250 kilometrów stąd.
0: W Polsce stacjonuje obecnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Po dwóch wetach własny projekt Karol Nawrocki skierował do Sejmu swoją propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut. To nic nowego, komentuje wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myr. Jego zdaniem prezydencka inicjatywa niewiele wnosi do propozycji rządu.
3: Widać, że te oczekiwania, jak widać, się niewiele różnią od tego, co było w tych dwóch ustawach rządowych. Oczywistym wydaje się, że największymi beneficjentami dwóch wet były osoby, które prowadziły oszukańczy proceder.
0: Rząd zapowiada, że w ciągu najbliższych dni skieruje do Sejmu swój trzeci projekt dotyczący regulacji na rynku kryptowalut. A w sprawie kryptowalut Zbigniew Ziobro atakuje Donalda Tuska na portalu X. Były minister sprawiedliwości, ukrywający się obecnie za granicą, napisał: słuchaj Tusk, miałeś wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut i co zrobiłeś? Nic. Ziobro zarzuca Tuskowi, że ten, mając do dyspozycji służby specjalne, aparat skarbowy czy prokuratura, nie ostrzegł ludzi, którzy lokowali w zonda kryptooszczędności życia. Politycy PiS wiedzą, jak wielkie są ich grzechy w tej sprawie i starają się przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Tak w Radiu Z odpowiadał na te zarzuty szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Złodziej krzyczy, łapcie złodzieja. Stowarzyszenie czy też fundacja związana z panem Ziobro otrzymywała pieniądze od tej kryptogierby, a on sam zachowywał się w zaskakujący sposób biernie wtedy, gdy był prokuratorem generalnym. No, widać, że ma wiele na sumieniu, stąd taka nieudana próba ataku.
0: Będziemy do skutku próbowali uregulować rynek kryptowalut, nawet jeśli będą kolejne weta prezydenta, zapowiada szef MSWiA. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak krytykuje wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, oceniając go jako zbyt łagodny. Jak informowaliśmy w Radiu Z, sąd skazał nieprawomocnie ojczymę na 25 lat więzienia, a matkę chłopca na 16 lat. Sędzia potwierdził wieloletnie znęcanie się nad Kamilkiem i uznał, że brutalne maltretowanie go w marcu 2023 roku doprowadziło do śmierci chłopca, ale zmienił kwalifikację czynu z zabójstwa na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sąd powinien jeszcze raz przeanalizować sprawę, mówi rzecznik praw dziecka.
5: Uważam, że w tej sprawie doszło do zabójstwa i ta kwalifikacja powinna być utrzymana. Ja znam akta sprawy bardzo szczegółowo, znam okoliczności tej sprawy bardzo szczegółowo i dlatego też uważam, że wyrok powinien zostać zaskarżony.
0: Prokuratura czeka na uzasadnienie i rozważa apelację. Ojczym i matka chłopca zostali skazani także za znęcanie i brak pomocy wobec innych dzieci w rodzinie. Mniejsze wyroki w zawieszeniu usłyszeli też krewni Aneta J. i Wojciech J. Kamilek zmarł niemal 3 lata temu. Przez ponad miesiąc lekarze walczyli o jego życie. Umowa Mercosur zostanie zaskarżona. Polski rząd przyjął wniosek o skierowanie jej do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Resort rolnictwa nie zgadza się na sposób procedowania umowy i jej częściowe obowiązywanie od 1 maja. Nasz rząd od początku sprzeciwiał się umowie handlowej Unii z krajami Mercosur. Chcemy zadbać o jak najwyższą jakość żywności na naszym rynku, mówi wicepremier i szef PSL-u.

0: Umowie z Mercosur sprzeciwiły się również m.in. Francja, Austria i Irlandia. Na stacjach benzynowych dziś lekka ulga dla kierowców. Ceny paliw będą trochę niższe niż wczoraj. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,46 zł, a diesel nie może być droższy niż 7,26. A eksperci i policjanci apelują do kierowców o bezpieczną jazdę. Wczoraj był Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że każdego dnia w Polsce dochodzi do około 60 wypadków drogowych, w których życie traci średnio blisko 5 osób. Z roku na rok poziom bezpieczeństwa w naszym kraju się poprawia, ale nadal jest wiele do zrobienia. Przed nami dużo wyzwań, mówi kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Maria Dąbrowska-Lorantz.
1: Co oznacza? Inwestycje w infrastrukturę przyjazną pieszym, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów oraz wykorzystywanie technologii. Jednocześnie należy podkreślić, że cały czas aktualne pozostaje hasło partnerstwa na drodze.
0: Według ekspertów niewystarczająca jest też poprawa bezpieczeństwa na poziomie europejskim. Trudno będzie więc zredukować liczbę ofiar o połowę do 2030 roku, co planowane. Ostrożność trzeba też zachować w górach. W najwyższych szczytach Tatr wiatr przekracza nawet 100 km na godzinę. TPN ostrzega turystów przed ekstremalnie trudnymi warunkami i możliwymi tragediami w przypadku braku przygotowania. W niższych partiach gór będzie spokojniej, ale też trzeba uważać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Wysoko w górach te porywy wiatru będą nadal silne. Ten wiatr silny i bardzo silny od 40 do 55 km na godzinę, ale porywy nawet 60. Później w ciągu nocy nawet te porywy mogą być większe przejściowo. Także ten wiatr jeszcze się tam w górach utrzyma w najbliższym czasie.
0: Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Koniec wojny USA z Iranem na horyzoncie. Podobno uzgodniono już zapisy ugody, poinformował Reuters, powołując się na źródła w Pakistanie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zakończenie działań wojennych możliwe jest nawet w tym tygodniu. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Na razie żadna ze stron oficjalnie sprawy nie komentuje, choć Donald Trump, pytany dziś przez dziennikarzy o postępy w negocjacjach, powiedział, że Iran zgadza się na to, na co zgodzić się musi.